na drobne skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja, muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: Wielość obrazów, którymi posługuje się Pan Jezus, aby przybliżać słuchaczom rzeczywistość Królestwa Bożego, może budzić nasz podziw. Choć te wykorzystywane obrazy są jakoś znane z życia codziennego ówczesnych ludzi, to jednocześnie nadana im została nowa ranga. Pan Jezus tak działał, kiedy powoływał swoich uczniów, z których część była rybakami, to powiedział do nich: odtąd ludzi będziesz łowił. A więc łączył w ten sposób stare z nowym. To, co było już znane, z tym, co może być kompletną nowością. A przez to może też wydobyć człowieka z uśpienia. Spójrzmy przynajmniej na te dwie przypowieści o ludziach, którzy odnaleźli skarb ukryty w roli oraz perłę. Pierwszy z nich mógł być człowiekiem biednym, a drugi miał już jakieś dobra, ponieważ był kupcem. Jeden i drugi sprzedał wszystko, co miał, aby posiąść to, co odnalazł. To bardzo interesujące. Każdemu dopiero kiedy sprzedał wszystko, starczyło na kupno upragnionego skarbu. Taka jest właśnie prawda o Królestwie Bożym. Można je nabyć jedynie za wszystko, co się posiada. Nie za określoną cenę jednakową dla wszystkich, ale za wszystko, co się ma. Jeżeli zaś coś sobie zostawimy, wówczas to coś nam uniemożliwi zdobycie Królestwa. Można by to potraktować jako surowe wymaganie, ale z drugiej strony można na to spojrzeć jako wyraz nadziei, którą pokłada w nas nasz Zbawiciel.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, iż wiara poszukuje zrozumienia. Wiara potrzebuje kultury, kulturę tworzy. Żyje w przestrzeni kultury. I niczego nie szczędziła, aby ubogacić Polskę wcale duchowe dziedzictwo zarówno czasów starożytnych, jak i wieków średnich. Nawet swoje królewskie berło oddała uniwersytetowi, sama zaś posługiwała się pozłacanym berłem drewnianym. Pakt ten

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarcik.

0: Ciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorje. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
1: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Po reklamie.
4: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
5: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Już po raz czwarty zaglądamy za historyczne kuluary przygotowań do obchodów 300. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, które były impulsem do napisania przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 roku nowych ślubowań. Dziś zapraszam na spotkanie z Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: Pani Beato, dziś już wiemy, że rola kobiet w przygotowaniach do złożenia ślubów jasnogórskich była przeogromna. A żeby to wszystko jakoś usystematyzować, to może zacznijmy od tego, jaką funkcję w tym dziele pełniły ósemki.
1: Ósemka to grupa formacyjno-apostolska młodych dziewcząt, nad którą od roku 1942 opiekę duchową sprawował młody ksiądz Stefan Wyszyński, ukrywający się w Laskach podczas okupacji. Dziewczęta były pod jego kierownictwem duchowym i kiedy ksiądz prymas został aresztowany, to w szczególny sposób zaczęły omadlać jego czas trudny, czas uwięzienia, ale też omadlać, żeby jak najszybciej wyszedł na wolność. I tej grupie przewodziła Maria Okońska. Kiedy przyszedł rok 55, to dziewczęta przebywały na Jasnej Górze. Przebywała tutaj Maria Okońska jeszcze z jedną członkinią, ale inne dziewczęta nieustannie przyjeżdżały na czuwania, na modlitwę. Była to nieustanna modlitwa, codziennie. Ktoś przejmował dyżur taki modlitewny. I działo się tutaj też dużo na Jasnej Górze, ponieważ rok 1954 i 55 to były lata maryjne, więc tej pracy takiej apostolskiej na Jasnej Górze też było troszkę. Na przykład w roku 1955 zorganizowano wystawę, która miała przypominać 300. rocznicę cudownej obrony Jasnej Góry.
0: Przed Szwedami.
1: Tak. I wtedy dziewczęta razem z ojcami Paulinami podjęły się zorganizować taką wystawę. Ona miała duże rozmiary na całej sali rycerskiej. Wystawę zwiedziło wiele tysięcy osób, ale musiała zostać zamknięta ze względu na ingerencję władz. Ponieważ na wystawie też był portret kardynała Wyszyńskiego, który to portret został umieszczony naprzeciw portretu ojca Kordeckiego i wzbudzał duże zainteresowanie przez porównywanie dwóch obrońców wiary w Polsce, Maryi, kultu maryjnego. Ale wróćmy do dziewcząt. Rzeczywiście tej pracy było dużo i modlitwy. I kiedy przyszedł czas, że ksiądz prymas został przewieziony do Komańczy, było to pod koniec października 1955 roku, to już wówczas wiedziano, że jest możliwe przedostanie się do uwięzionego prymasa. Warunki więzienne zostały złagodzone i tam już 2 listopada przyjechali biskup Michał Klepacz i biskup Zygmunt Choromański, a 7 listopada stanęły tam już członkinie ósemki.
0: To był rok 1955.
1: 55. Mhm. Maria Okońska i Maria Wantowska zostały wysłane przez Episkopat Polski, przez księdza Bronisława Dąbrowskiego i ojców Paulinów, ażeby być u uwięzionego prymasa i omawiać już te sprawy związane z rokiem królowej Polski. W listach księdza prymasa z Komańczy z roku 1955 to hasło rok królowej Polski dotyczącego przecież przyszłości i roku 1956 już się pojawia. Zatem dziewczęta przedostały się 7 listopada, ale wiemy z pamiętników Marii Okońskiej, że nawet ta sprawa nie była zbyt prosta. Tam w Komańczy już był pas graniczny, więc ona tutaj 5 listopada podjęła decyzję, że pojedzie razem z inną członkinią instytutu. 6 listopada stanęły w Komańczy i okazało się, że zostały aresztowane. I tylko rozmowa Marii Okońskiej ze służbami bezpieczeństwa pozwoliła im rano dotrzeć. Czyli można było rozmawiać z prymasem Polski o zbliżającej się 300. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza i ogłoszenia Matki Bożej królową Polski.
0: A jak przygotowywano się do tych obchodów?
1: przygotowywano się w porozumieniu z uwięzionym prymasem Wyszyńskim.
0: Czyli on o wszystkim tak naprawdę wiedział z relacji biskupów, ale także Marii Okońskiej.
1: Tak, zaczęto programować, zaczęto pisać programy tego roku Królowej Polski i jednocześnie świętowania tej rocznicy. I w pewnym momencie też wynikła ta sprawa napisania odnowionych ślubów królewskich. To jest ciekawe, że na pierwszych arkuszach jasnogórskich ślubów narodu my mamy hasło. Zostały one jeszcze inaczej zatytułowane. Odnowienie ślubów narodu na Jasnej Górze 1956 rok. My wiemy, że do historii przeszły jako jasnogórskie śluby narodu i rzeczywiście ksiądz prymas dosyć szybko po wyjściu z więzienia tak już określał ten tekst napisany przez siebie w Komańczy 16 maja, ale wiemy, że zostały napisane jako odnowione śluby. Więc uroczystości tej 300. rocznicy ślubów królewskich miały odbyć się na Jasnej Górze i wszystko już zaczęło być omawiane z uwięzionym prymasem.
0: 16 maja tego roku obchodziliśmy dokładnie 70. rocznicę napisania tych ślubów jasnogórskich przez prymasa Wyszyńskiego. Wówczas to o poranku 56 roku, 16 maja, kardynał Wyszyński przekazuje treść ślubów pani Marii Okońskiej.
1: Tak, zostały napisane nocą, ale namawianie uwięzionego pasterza kościoła w Polsce, prymasa Wyszyńskiego, troszkę trwało. Ojcowie Paulini przez członkinię ósemki prosili uwięzionego księdza prymasa o napisanie tekstu nowych ślubowań. I ksiądz prymas na początku wzbraniał się, uważał, że jako więzień nie ma takiego prawa. Dopiero biblijny argument Marii Okońskiej, że święty Paweł pisał listy do gmin z więzienia, przeważył całą sprawę. Maria Okońska opisała w swoim pamiętniku, że ksiądz prymas, kiedy usłyszał ten argument, spojrzał na nią i miał taki wzrok, który świadczy o tym, że zrozumiał, że to on ma napisać te śluby. I rzeczywiście w więzieniu czytał książkę o świętym Pawle, napisaną przez księdza Eugeniusza Dąbrowskiego i to wszystko razem jej się ładnie układa w jedną całość.
0: Następnie te śluby zostały przewiezione przez Marię Okońską na Jasną Górę.
1: Tak. Nad ranem ksiądz prymas ten tekst odnowionych ślubów narodu napisał, położył przed Marią Okońską i Janiną Michalską, bo pamiętajmy, że to już kolejny wyjazd do Komańczy był członkini ósemki, które wyjechały wiosną 56 roku. Ksiądz prymas ten tekst napisał z pragnieniem, które zawarł w krótkim tekście dołączonym do tekstu jasnogórskich ślubów narodu, aby te śluby, te przyrzeczenia weszły w nasze myśli, wolę, uczucia, w każdy nasz czyn i w całe nasze życie. Tekst ślubów został później potajemnie przewieziony na Jasną Górę przez Janinę Michalską. Tutaj był przepisywany w ukryciu przez członkinię ósemki. Czasu na przepisywanie tekstu
0: było niewiele.
1: Było niewiele. Wiemy, że praca przygotowująca do świętowania 300. rocznicy ślubów królewskich, którą miano uroczyście obchodzić w Kościele Polskim 26 sierpnia 1956 roku, trwała, ale czasu było niewiele. W lipcu i w sierpniu rozpoczęła się wielka praca nad bezpośrednimi przygotowaniami do uroczystości. Członkinie ósemki wspólnie z ojcami Paulinami ustalały program uroczystości, przepisywały również teksty czuwań, nowennę odprawioną na Jasnej Górze przed 26 sierpnia. Trzeba było przygotować nie tylko program, ale też teksty czuwań, teksty tej nowenny, a jednocześnie teksty czuwań w parafiach. W parafiach odbywało się trzydniowe przygotowywanie do ślubów jasnogórskich. To nie było tak, że przyjechała rzesza pielgrzymów na Jasną Górę i złożyła tekst, który wcześniej nie był znany. Ten tekst był w parafiach opisywany. Trzeba było powiadomić, napisać listy zapraszające na tę uroczystość. Należało te listy rozwieść. Członkinie ósemki rozwoziły je do kurii diecezjalnych lub wrzucały do skrzynek w większych miastach, tak by nie wzbudzić zainteresowania władz, bo trzeba było powiadomić wszystkie parafie w Polsce. Najważniejsze zadanie to było przepisywanie tekstu ślubów napisanych przez prymasa Wyszyńskiego na uroczystość 26 sierpnia dla wszystkich kapłanów, którzy wówczas przybędą na te uroczystości i było, trzeba je było przepisać potajemnie. Czyniły to też członkini ósemki oraz siostry zakonne zakonów klauzurowych. Podczas pisania różnych tekstów, między innymi misteriów, które było odczytywane, gdy cudowny obraz był przenoszony po wałach jasnogórskich przez różne grupy osób, wynikła pewna sprawa. I tu warto również ją przypomnieć. Wynikła sprawa udziału kobiet w procesji z tym cudownym obrazem po wałach, ponieważ w sześciowiekowej tradycji Jasnej Góry kobiety nigdy nie niosły obrazu. Również w 1956 roku nie zgadzał się na to przebywający wówczas na Jasnej Górze sufragan gnieźnieński, biskup Bernacki. Ksiądz biskup wyraził jednak zgodę, gdy usłyszał pytanie, a czy matka księdza biskupa, gdyby żyła, mogłaby nieść obraz, wyraził jednak taką zgodę. Ta tradycja została przełamana i w procesji cudowny obraz niosły siostry zakonne, matki i dziewczęta, bo również o tej grupie społecznej należało pamiętać.
0: I w tym miejscu stawiamy kropkę. Przypomnę, że w audycji okolicznościowej Królowo Polski przyrzekamy. W trzech odcinkach omawiamy udział kobiet w przygotowaniach do uroczystości złożenia ślubów jasnogórskich, ale też zastanawiać się będziemy nad temat tego, jaką rolę pełniły kobiety w realizacji tych konkretnych przyrzeczeń. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnym naszym spotkaniu. Dziś na antenie gościliśmy panią Beatę Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
1: Dziękuję, szczęść Boże.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Reklama.
1: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? Mhm. To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was

0: Siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa, pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
1: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Po reklamie. Radio Warszawa. 106,2 FM.
4: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
5: Jak dostrzec w naszym życiu potrzebę życia wewnętrznego? O zwykłej, szarej, codziennej drodze do świętości będziemy dzisiaj rozmawiać. Moim gościem jest ksiądz dr Marek Szymula. Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Szczęść Boże, witam panią i witam radiosłuchaczy.
5: Najpierw chciałam, księże Marku, zapytać o samą świętość, bo często tę świętość bardzo przewrotnie rozumiemy.
6: Chciałbym najpierw, żebyśmy spojrzeli na świętość w kontekście takiego powiedzenia, które lansowane jest w Kościele, które znamy i z którym się utożsamiamy, a mianowicie, że życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. I z tym wszyscy się zgadzamy, głosimy to, uważając, że w tym jest wielka prawda ukryta i mamy rację, bowiem w tym pojęciu, że życie jest święte od poczęcia, kryje się świadomość tego, że mówimy o życiu, które udzielił Bóg święty człowiekowi. Że człowiek jest święty, bo został powołany do życia przez tchnienie, jakie Bóg daje człowiekowi. I ta świętość, która jest świętością Boga, jest w każdym człowieku i ona jakby mieści się, gdybyśmy chcieli tak to zobrazować sobie, w centrum naszego istnienia, które stanowi nieśmiertelna dusza. Ta dusza nieśmiertelna, która nadaje człowiekowi charakter dziecka Bożego, stworzenia rozumnego, stworzenia, które jest przeznaczone do życia wiecznego. I ta dusza nieśmiertelna to jest ta świętość, to jest ta przestrzeń, którą Bóg dał człowiekowi w momencie poczęcia, że to właśnie stworzenie jest człowiekiem. Więc mamy w sobie świętość samej natury poczęcia. I ta świętość w takim razie dotyczy nie tylko ludzi wierzących, ale po prostu każdego człowieka. Każdy człowiek z racji na poczęcie, na stanie się człowiekiem, jednocześnie jest święty, tak jak mówimy, że życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. I jeżeli tak będziemy patrzyli, to zobaczymy, że ta świętość Boga jest w każdym człowieku. I to będzie usprawiedliwiało też nasze wołanie o zachowanie każdego życia, bo ono jest święte od początku, od poczęcia, od naturalnej śmierci i dotyczy to każdego człowieka, nie tylko jakoś tam wierzących w to. Tak wyposażeni w tą Bożą świętość, natura ludzka oczekuje tego, aby przyjąć chrzest święty, który będzie gładził grzech pierworodny, pozostawiając skutki tego grzechu w naszej ciele, w naszym duchu, psychice, ale dusza zyskuje świętość, czyli umiejętność nawiązywania relacji z Bogiem. A coś nieprawdopodobnego, że człowiek, który jest jednością, jest ciałem, jest duchem, psychiką, prawda, i jest duszą, ta całość dzięki temu, że dusza zostaje wyposażona w moc płynącą od Chrystusa, przez Jego śmierć wysłużoną na krzyżu i zbawienie, które dokona na krzyżu, mamy od momentu Chrztu Świętego możliwość relacji z Bogiem w Duchu Świętym przez Chrystusa. I to jest to niesamowite doświadczenie natury ludzkiej, która może łączyć się z Bogiem, bo płynie w nas jedna krew, bo przez Chrzest Święty, który nas zanurzył w Jezusa Chrystusa, w krwi Jego zostaliśmy odkupieni i niejako złączeni, także staliśmy się w tym momencie krewnymi Boga. Jedna krew w nas wpłynie, a my wszyscy staliśmy się braćmi i siostrami, bo w nas płynie jedna krew. Jesteśmy jednym mistycznym ciałem Chrystusa. Jesteśmy świętym Kościołem. Jesteśmy wspólnotą za siebie nawzajem odpowiedzialną. A ta jedność nasza właśnie ma swoje jakby centrum w nieśmiertelnej duszy, która uniesiona przez Chrzest Święty całą naszą ludzką naturę kieruje ku Bogu, czyniąc nas ludźmi, którzy mają w sobie tę świętość stwórczą, mają wejść na drogę dążenia do świętości. Bo zakończę może tutaj takim powiedzeniem, które będzie budziło w nas pewną kontrowersję, gdybyśmy powiedzieli, a jest podobne do tego, że życie święte od poczęcia, od naturalnej śmierci. Jeżeli mówimy, życie to człowiek, to gdybyśmy powiedzieli, człowiek jest święty od poczęcia do naturalnej śmierci, to wzbudzi w nas to kontrowersję. Powiemy, no nie, no tak nie jest. My do tej świętości właśnie zmierzamy. Ale z drugiej strony mówimy, życie święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale człowiek będzie dążył przez swoje życie do tej świętości, która jest przed nim w pracy nad sobą, w naturze ludzkiej, w psychice, a ta dusza ma tą swoją świętość, którą przeżywa, szczególnie będąc w relacji z Bogiem.
5: Mam wrażenie, że tak potocznie rozumiemy, że świętość jest przeznaczona dla niektórych ludzi, którzy też doznają od Pana Boga tych szczególnych łask, potem są beatyfikowani czy kanonizowani, jeszcze ogłoszeni przez Kościół, więc mamy niejako potwierdzenie tego, że żyli w sposób nadprzyrodzony, święty, doskonały. I wtedy trudno nam tę świętość jakoś zaadoptować do naszego życia, ale też słyszymy często dzisiaj w Kościele, wszyscy są powołani do świętości. Ksiądz powiedział o tych różnych wymiarach tego, czym może być świętość, czym jest świętość. Ale na czym ta świętość w praktyce polega? Co musimy robić, żeby tą drogą iść?
6: I znowu tutaj napotykamy tę przeszkodę związaną z jednym pojęciem, które jest tak wieloznaczne. Czyli właśnie znowu rozumienie świętości. Wspomniała Pani o tej świętości związanej z wyniesieniem na ołtarze niektórych chrześcijan, w których życiu udowodniono heroiczność praktykowania cnót wiary, nadziei i miłości, praktykowania innych cnót chrześcijańskich heroicznie, jak oddanie życia za bliźniego z racji na miłość do Chrystusa. I to udowodnienie poprzez badanie kanoniczne, dość długie i skrupulatne, pokazuje nam pewne postawy, które człowiek potrafi z racji na żywą relację z Bogiem w sobie praktykować i przez to stać się dla nas wzorem do naśladowania. I to jest jakby ten wymiar, który jest świadectwem. I tutaj też patrząc na współczesnych ludzi, którzy przeżywają swoje odkrycie relacji z Bogiem i nazywają ten przełom, który w sobie przeżyli, nawróceniem, o których dzisiaj tylu ludzi mówi, wystarczy posłuchać różne podcasty katolickie, chrześcijańskie. Mowa tam jest bardzo... Możemy nas spotkać wielu ludzi właśnie nawróconych, którzy powiedzą, tak, spotkałem Chrystusa w swoim życiu i zaczynają swoje życie układać według rytmu Ewangelii, według rytmu życia Maryi, Jezusa, świętych. I to jest właśnie też droga, którą możemy nazwać drogą świętości. Jest ta droga świętości, która jest realizowaniem swojego życia w aspekcie zobowiązań, jakie życie niesie wobec człowieka, i staranie się być wiernym Bogu, wypełniając obowiązki swojego stanu. Mhm. Żyjąc jako mąż, żona, jako wdowiec, jako wdowa, żyjąc jako młody człowiek na drodze jeszcze wyborów, jako dziecko, każdy z nas będzie tę drogę swoją ku Bogu kształtował w oparciu o relacje z Bogiem, o to, co dusza nasza będzie podpowiadać niejako nam, aby ciało i duch ludzki mógł przeżywać godnie swoje życie doczesne. O tej umiejętności przeżywania swojego życia, będąc w różnych stanach powołania, już mówił święty Franciszek z Asyżu, który rozpoznawał, że świętość jest na każdej drodze życia, ale że to był jeszcze taki czas, że nie dopuszczano myśli, że można na świeckiej drodze życia tę świętość osiągnąć, więc powołał zakony. Najpierw męski, dla mężczyzn, potem dla kobiet, prawda? A wreszcie tak zwany trzeci zakon, gdzie w zakonie byli ludzie świeccy. I to znaczyło, że mają żyć swoimi obowiązkami ludzi świeckich, no ale to mają mieć coś więcej, że są w jakimś zakonie, tak zwanym trzecim. Ale potem, kiedy przyszedł XVI wiek i biskup genewski, Franciszek Salezy, kształtował swoich penitentów, napisał wspaniały podręcznik do dzisiaj funkcjonujący, mianowicie Philotheae, w której to książce, podręczniku życia duchowego, udowadniał, że świętość jest na każdej drodze życia i że nie może być tak, że mnich będzie żył tak jak ojciec rodziny, albo że ojciec rodziny ma żyć tak jak mnich, że każdy musi znaleźć swoje obowiązki, które będzie je wypełniał, a przez to będzie realizował drogę świętości. Dlatego też Sobór Watykański II, wracając właśnie do tak rozumianej świętości, mówi, że świętość polega na wypełnianiu obowiązków swojego stanu.
5: Powiedzmy o tych obowiązkach stanu. Dlaczego to jest takie fundamentalne, takie ważne? Pytam o to też w takim kontekście, że dzisiaj słyszymy wiele historii osób, które się nawracają i wkraczają też na różne pola ewangelizacji. Bywa tak, że czasem i nam zaczyna się wydawać, że jeżeli ja po prostu żyję w swojej rodzinie, prowadzę to zwyczajne życie, chodzę do pracy, nie robię nic nadzwyczajnego, po prostu idę do kościoła, wypełniam także obowiązki chrześcijańskie. Nic nadzwyczajnego tu nie ma, żadnych fajerwerków. To ja idę tą drogą, czy nie idę tą drogą? Czegoś mi brakuje, czy nie? Ta zwyczajność to jest droga już?
6: I znowu musimy wrócić do tego, od czego zaczęliśmy. Człowiek to jest jedność duchowo-cielesna, ożywiona duszą nieśmiertelną. Człowiek przeżywa siebie w swoim ciele, w swojej psychice i również powinien mieć świadomość swojej duszy nieśmiertelnej, która ma też swoje zmysły, swoje odruchy, ma swoje potrzeby. I dlatego mówimy, że w człowieku jest życie naturalne, które realizuje się w ciele i w psychice, w duchu, oraz życie nadprzyrodzone, które właśnie realizuje się w duszy ludzkiej. I człowiek jest jednością, całością, którą trzeba się wciąż scalać, żeby właśnie umieć patrzeć na życie właśnie w perspektywie tego, co związane jest z ciałem, z duchem i z duszą. I dlatego też najprościej można powiedzieć, że dopuszczamy duszę do głosu wtedy, kiedy pielęgnujemy naszą relację z Bogiem przez modlitwę. Modlitwę rozumianą jako pielęgnowanie relacji z Bogiem, nie tylko zabieganie o coś, ale tak jak budujemy relacje pomiędzy ludźmi i potrzebujemy poświęcić sobie czas, żeby ta relacja była, a im ona jest głębsza, to tym więcej poświęcamy czasu, podobnie i w relacji z Panem Bogiem. Ta relacja, aby była chroniona, musi być modlitwa. I też wiemy, że w relacji, jeżeli będziemy mówili z kimś tylko o sobie i nie słuchali tej drugiej osoby, to relacja się rozpadnie. Musi być obustronna. I właśnie modlitwa jest też tym obustronnym słuchaniem siebie nawzajem. Jest budowaniem tej relacji w oparciu o dialog, On się dokonuje właśnie w duszy ludzkiej. I dlatego też trwanie w relacji z Panem Bogiem jest związane z tym chronieniem relacji poprzez modlitwę. I teraz mamy tą przestrzeń codzienności. Dopuszczamy, możemy powiedzieć tak, duszę do głosu wtedy, kiedy patrząc na wydarzenia naszego życia, pytamy siebie, co Bóg mówi do mnie w tych wydarzeniach, które się wokół mnie dzieją. Co Bóg mówi do mnie? Co mówi do mnie moje ciało? No to słyszę, bo czuję swoje ciało. Co mówi do mnie moja psychika, mój duch? To czuję, bo przeżywam wszystko. Ale co mówi też dusza? Bo dusza nieśmiertelna od poczęcia jest święta i jest naszym łącznikiem z Bogiem. I kiedy my duszy się niejako pytamy, to pytamy się w taki sposób. Wiem, że Bóg jest dobry, że mnie kocha, że jest święty, bo ten święty Bóg, ten dobry Bóg dał mi duszę nieśmiertelną, dał mi nieśmiertelność przez to. Ja mam żyć z Bogiem na wieki. I teraz w tej perspektywie chcę patrzeć na wszystko, co mnie otacza. Ciało będzie się buntować. Psychika, duch będzie się buntować. Ale ta dusza nieśmiertelna, ona wciąż jest złączona aż na wieki z Bogiem. Prawdziwym, takim, jakim On jest sam w sobie. Czyli dobrym, miłosiernym, przebaczającym. I ona będzie mi wciąż podpowiadała, zobacz na to jakby innym okiem. Przyjrzyj się inaczej. W perspektywie Boga, który kocha, który jest dobry. Ale widzimy, jaki to jest opór, bo i ciało, i duch, i psychika będą walczyły, bo one są śmiertelne. One patrzą tylko na ten wymiar tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat i tego dobrobytu, który jest tutaj na ziemi. I dlatego będzie wszystko w nas się, jak to się mówi, gotowało. Ale ten wewnętrzny stan świętości, który w nas jest, On będzie nas ciągle skłaniał do tego, żeby spojrzeć inaczej na to wszystko, co mnie otacza.
5: Dlaczego zatem to wszystko w nas się gotuje, a dusza wciąż pozostaje z tym pragnieniem? Co to znaczy, że się w nas gotuje i dlaczego dzisiaj często, mam wrażenie, świat przytłacza nas swoim hałasem, wrażeniami, emocjami, może kolorami, tym wszystkim, co się dzieje wokół nas tak mocno, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć głosu duszy. O to zapytam już za chwilę ksiądz doktor Marek Szymula, dzisiaj w naszym studiu. Przypominam Państwu, że rozmowy takie jak ta powstają dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcielibyście zostać darczyńcami Radia Warszawa, to zachęcam do tego. Wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Dlaczego nasze ciało, nasza psychika, dlaczego my czasami przeciwko temu pragnieniu świętości, które jest zapisane w naszej nieśmiertelnej duszy, dlaczego występujemy, dlaczego tak mocno musimy zabiegać o proste sprawy, dlaczego często na tej drodze, szarej drodze do świętości nam nie wychodzi. Ksiądz dr Marek Szymula dzisiaj jest naszym gościem, rozmawiamy o tej drodze wewnętrznej, drodze do świętości, też drodze zewnętrznej, bo jak ksiądz powiedział, to wyraża się w całym człowieku, to nie jest droga tylko ducha i ten duch jest uwięziony w ciele, bo to już by była herezja. Dlaczego zatem tak jest, że skoro mamy od Boga daną nieśmiertelną duszę i to pragnienie świętości, to jest świętość wlaną w nas, dlaczego jest tak, że wszystko się w nas buntuje, że zatrzymujemy się na tym, co doczesne i musimy odkopywać ten głęboki wewnętrzny głos?
2: No, są to pytania bardzo szerokie i może można by było powiedzieć nawet tendencyjne, bo myślę, że właśnie to pragnienie nieśmiertelności, które jest w każdym człowieku, ono jest związane z pragnieniem dobrobytu, z pragnieniem trwania, z pragnieniem bycia szczęśliwym i są to przejawy pragnienia nieśmiertelności. Poza tym no to pragnienie nieśmiertelności jest pragnieniem towarzyszącym człowiekowi od zarania i kombinuje człowiek, jak to zrobić, żeby to swoje życie przedłużyć. Ale to jest właśnie ten oddźwięk gdzieś z wewnątrz tego podstawowego pragnienia, jakim jest pragnienie utrzymania życia. Dlatego też twierdzi się dzisiaj, że osoby nawet, które targają się na własne życie, są nie do końca świadome tego, co robią, bo naturalnym pragnieniem człowieka jest chęć do życia. A jeżeli ta chęć do życia zostaje zaburzona, no to mamy wtedy do czynienia no właśnie z jakąś chorobą, z jakimś zaburzeniem, które po prostu trzeba leczyć, trzeba ratować człowieka, bo wszyscy się zgadzamy z tym, że w nas jest naturalne pragnienie życia. I skąd ono właśnie wypływa? My próbujemy dać światu odpowiedź i stajemy się świadkami. Tak, to naturalne pragnienie życia jest w nas złożone z racji, że mamy w sobie nieśmiertelną duszę i że nasze życie jest powołane do nieśmiertelności. Żyjemy w świecie, żyjemy w ciele, żyjemy w naszej psychice i ta właśnie przestrzeń jest czasowa, ulotna. Jest narażona na skutki przemijalności. I z drugiej strony nam się narzuca jako coś naturalnego, co aktualnie teraz przeżywamy. I tutaj dochodzi no, do pewnego konfliktu pomiędzy tym życiem naturalnym i życiem nadprzyrodzonym. Dlatego też, kiedy mówimy o życiu duchowym, to jakby drugim imieniem tego życia duchowego jest walka duchowa. Tak jak w życiu też mówimy tym naturalnym, że trzeba walczyć, że życie nie jest proste, że żeby coś osiągnąć, to trzeba natrudzić się. Podobnie, żeby utrzymać w sobie ten stan świętości, który od poczęcia jest w nas, potrzebna jest walka. My chrześcijanie mamy pomoc, olbrzymią pomoc w tym, która jest nam dana w Chrzcie Świętym. Zostajemy wyposażeni w nadprzyrodzone dary, nadprzyrodzonej wiary, nadprzyrodzonej nadziei, nadprzyrodzonej miłości. Zostajemy wyposażeni w dary Ducha Świętego, w inne cnoty, które pomagają nam w tej walce być zwycięzcami. I dlatego Pan Jezus mówi do apostołów, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, bo człowiek potrzebuje, mając świadomość tych pragnień, które nazywamy tą naturalną świętością, potrzebuje teraz narzędzi. Potrzebuje tych narzędzi, którymi dla nas, jak mówimy i innych do tego zachęcamy, są święte sakramenty. Potrzebuje tego wsparcia, jakim jest modlitwa. Potrzebuje tego wsparcia, jakim są dobre czyny, bycie miłosiernym. I tutaj widzimy, że tak jak sakramenty, czy nawet modlitwa dotyczy jakby sfery wewnętrznej, to już to wszystko, czego uczył nas Jezus, być przebaczającym, miłosiernym, dobrym, uczciwym, prawda, żyć według przykazań, a szczególnie według błogosławieństw, to jest to łącze pomiędzy tą duszą nieśmiertelną, która daje nam impuls do bycia dobrym i ciałem naszym, psychiką, duchem, który realizuje to. I tu znowu widzimy, ile mamy kłopotu, żeby właśnie wykształtować w sobie człowieka uczciwego, porządnego, solidnego, człowieka, który jest właśnie oddany dla innych, który chce przebaczać. I pytamy się często tych ludzi, którzy takimi potrafią być, skąd ty to w sobie masz? Jedni powiedzą, no mnie rodzice nauczyli, inni powiedzą, no trzeba być po prostu porządnym człowiekiem, prawda? Ale ci, którzy w sposób heroiczny potrafią przebaczać, jak mama księdza Jerzego Popiełuszki, prawda? I inni, którzy potrafią żyć miłosierdziem, którzy potrafią oderwać się od świata całkowicie, by żyć dla tych wartości, o których przekonuje ich dusza, oddają swoje życie na służbie Bogu i Kościołowi radykalnie w zakonach klauzurowych czy w innych formach życia poświęconych Panu Bogu, aby służyć innym, oni są świadkami tego, że odkryli narzędzia, którymi posługując się będą chronić, pomagać innym w walce duchowej, pokonując słabości ciała i ducha, psychiki, prawda, aby zakosztować dobra, szczęścia, aby zakosztować tego, co tak pięknie ojciec Pio nazwał, tworząc szpital dla potrzebujących chorych, ulgi w cierpieniu. I to jest to, co jesteśmy winni światu, my jako chrześcijanie, że my mamy pokazać te narzędzia, które pozwolą nam spojrzeć na nasze życie doczesne w tej innej perspektywie, nie tylko w perspektywie ulotnych chwil szczęścia, z których się często robi cel życia, ale żeby spojrzeć na to życie właśnie w perspektywie znacznie dłuższej, szerszej.
1: Dlaczego często dzieje się tak, że gdzieś to pragnienie świętości w sobie zakopujemy? Dlaczego, ale z drugiej strony, jaki ksiądz widzi dzisiaj w otaczającym nas świecie przeszkody, które sprawiają, że zapominamy o życiu duchowym, o tym życiu wewnętrznym i żyjemy tylko tu i teraz?
2: Myślę, że tyle samo, ile przeszkód, tyle samo jest sytuacji, które nas wspomagają. I znowu wrócę do świadectw ludzi, którzy się nawrócili. Często oni wspominają, że Bóg dotknął ich wtedy, kiedy byli w największym grzechu. Kiedy gdzieś, jak to się mówi, dotknęli dna i to odbicie się od tego przysłowiowego dna było związane z jakby uchwyceniem się ręki Jezusa. Jakby wyznaniem, że tylko On może mi pomóc, że w Nim mogę mieć oparcie. I tak jak psalm mówi, z głębokości wołam do Ciebie, Panie, tak i właśnie w tym, co się wydawałoby no, dramatem strasznym człowieka, w tym momencie jest jakby dotknięcie największej łaski. Więc to nam pokazuje, żebyśmy patrzyli na nasze życie z tym właśnie pytaniem, o którym już powiedziałem. Co Bóg mówi do mnie w tym wydarzeniu, które mnie dotknęło, które ja przeżywam? Nawet jeżeli jest to doświadczenie bardzo trudne, nawet jeżeli związane jest z upadkiem i grzechem, to pytanie się, Boże, co Ty do mnie mówisz w tej sytuacji, nagle może otworzyć nam oczy na zupełnie inne patrzenie na siebie. Że On dał mi poznać mój grzech, moją słabość, ale nie w perspektywie potępienia mnie, ale w perspektywie świętości, która jest we mnie. I nagle ja odkrywam w sobie niesamowite możliwości, by odmienić swoje życie. Ale i tutaj jest pewna pułapka. Niestety, tak można zaobserwować też u wielu ludzi, którzy są głęboko nawróceni, że ten zwrot ku Bogu, a nawet dawanie świadectwa o Panu Bogu, może nie nadążać za zmianą w samym sobie. Nawet taki haj religijny, on musi być zweryfikowany postępowaniem wobec wszystkich innych ludzi. Na ile rzeczywiście stałem się tylko ewangelizatorem, a na ile stałem się człowiekiem nawróconym, który widzi potrzeby, błędy innych, postrzega w nowej perspektywie i walczy o świętość innych wokół siebie, A niestety, to trzeba też powiedzieć o tych naszych grzechach kapłanów, prawda, i ludzi powołanych, że możemy mówić pięknie o Panu Bogu, a potem się okazuje, że no gdzieś pobłądziliśmy, gdzieś żeśmy zeszli z tej drogi. Właśnie to jest ta pułapka doczesności, pułapka ciała, pułapka psychiki naszej, prawda, że nawet to intelektualne przyklęcie do Boga, zmianę życia nawet swojego, ono nie zwalnia nas wciąż z czuwania nad sobą, z pracy nad sobą, z wysiłku walki duchowej o to, aby pomóc duchowi, psychice i ciału zachować tę wierność świętości, która jest w nas, świętości Boga.
1: Ta nasza szara codzienność nas weryfikuje, czy my rzeczywiście idziemy, czy tylko udajemy czasami sami przed sobą, bo to jest trudno się też do tego przyznać, pewnie nie robimy często tego świadomie, tylko nam się wydaje, że to jest ta właściwa droga, tak jak ksiądz powiedział, trochę czasem taki haj religijny nas dopada, to często się dzieje bezpośrednio po nawróceniu, jak Pan Bóg rzeczywiście zaczyna działać z mocą w naszym życiu, doświadczymy Jego miłości. No i pewnie trochę chcielibyśmy, żeby to trwało, trwało, trwało i żeby było coraz więcej tego.
2: Potrzebujemy zatem osób, które nam w tym pomogą. Można też powiedzieć, że zrobiła się taka moda na kierowników duchowych, ale to jest ta droga. Potrzebujemy kogoś, kto nam pokaże, podpowie, ale nie tylko od tej strony moralnej, kwestii grzechu i odejścia od niego, ale również postaw wewnętrznych, duchowych, tej umiejętności spojrzenia na swoje życie w perspektywie działającego dobrego Boga. Naprawdę tu potrzebna jest pomoc drugiej osoby, która właśnie od takiej duchowej strony pomoże nam przebić się przez ten mur doczesności, pokazać inną perspektywę. Możemy mieć kogoś, kto mi pomoże na to spojrzeć inaczej. Mhm. No i takich ludzi poszukujemy. Daj Boże, żebyśmy mogli ich znaleźć, prawda? W osobach nie tylko duchownych, ale są ludzie naprawdę duchowi, którzy potrafią pokazać po Bożemu spojrzenie na wydarzenia. Wzór mamy w Karolu Wojtyle, którego kształtował Krawiec, świecki człowiek, który uczył tych chłopaków patrzenia po Bożemu na życie. I to tak zapadło w świadomość młodego Karola, że ukształtowało mu całe pojęcie Boga i dążenia do świętości i świadomości świętości, która była w nim i dążenia do niej. Więc właśnie takich duchowych ludzi dzisiaj potrzebujemy. Mhm. Takich pomocników na drodze spojrzenia po Bożemu na to wszystko, co w nas i wokół nas się dzieje.
1: Żeby zobiektywizować te doświadczenia, które są w nas, to wszystko, co się w nas dzieje, bo czasami też może być tak, słyszałam takie historie, wchodzę na drogę życia z Panem Bogiem i wtedy jeszcze mocniej mam większe pokusy, więcej ciemności w tym życiu. To może tak być? To jest normalne?
2: Raczej to by trzeba powiedzieć, że wielu rzeczy nie widzieliśmy, które potem dostrzegamy. Myślę, że to jest doświadczenie każdego, kto jest zakochany, potem żyją dalej, tworząc małżeństwo i widzą, że właśnie ta miłość jest wciąż, ale jakby przeszkód w relacji jest sporo, dużo, a jednak miłość ich prowadzi. I właśnie no tak jest po prostu w życiu, że to nie to, że nam się coś zaczyna nie układać nie tak, jakbyśmy chcieli, tylko raczej zaczynamy bardziej dostrzegać, bardziej widzieć i zaczynamy bardziej dostrzegać potrzebę wzrastania w miłości, by móc pokonywać te różne przeszkody, które są wokół nas, których często wcześniej po prostu nie widzieliśmy.
1: Nie załamywać się tymi przeszkodami, które się pojawiają, bo ksiądz też powiedział, że to, że jakiś duży grzech czasami w tym nam się wydaje wielkim upadku, doświadczamy najbardziej tego, że Pan Bóg przynosi i nas podnosi, jak tego marnotrawnego syna.
2: Oj, tutaj musimy spojrzeć też na tajemnicę grzechu. Święty Paweł powiedział, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. Musimy pamiętać i przypominać sobie, że Jezus umarł za nasze grzechy. Wcześniej, nim myśmy je popełnili, On już za nie umarł. Więc w jaki sposób możemy powiedzieć, że nasz grzech to przede wszystkim należy do Jezusa, bo On za niego oddał już swoje życie. Jeżeli tak spojrzymy na nasz grzech, to wtedy rodzi się też taka właściwa perspektywa, że tak, ja za mój swój grzech żałuję, widzę jego konsekwencje, ale nade wszystko jestem wdzięczny Jezusowi, że On już za ten grzech umarł, że w Jego ranach jest moje życie. I ta wdzięczność, kiedy zaczyna w nas żyć, my wtedy inaczej też spoglądamy na nasz grzech, oczywiście podnosząc jego i skutki, i pokutując, i nawracając się, ale jakby leitmotywem staje się wdzięczność. Ten ogrom nawet grzechu mojego już został odkupiony przez Jezusa, że On mnie w tym grzechu ukochał. On za ten mój grzech oddał życie, najwyższą cenę zapłacił. Więc ja go już nie mogę trzymać dla siebie. I ci, którzy się nawracają, najczęściej tego doświadczają, że ja należę do Jezusa, bo On za mój grzech umarł. To jest cena Jego śmierci i dlatego ja Go kocham. Dlatego ja chcę żyć z Nim i dla Niego. Chcę Jego teraz słuchać. Rety, On po prostu mój grzech wziął na siebie. Jaki On jest wspaniały. Co On mówi? Czytam Ewangelię, zaczynam żyć Jego życiem. No bo nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, a On mnie nazwał moim przyjacielem. I wtedy jakby wchodzimy w tą inną perspektywę, właśnie w tej perspektywie spotkania ze świętością, która jest tak oddźwiękowa we mnie, bo moja jest dusza święta, nieśmiertelna. I dlatego, jeżeli ja spotkam się z Jezusem, tym świętym, tym, który żyje na wieki, który jest moją drogą do Ojca, który mnie kocha, który jest dobry, to wtedy tam moje życie zaczyna mieć nową perspektywę. I nie chodzi o to, żeby my mamy teraz więcej grzeszyć, żeby bardziej być w kierunku Pana Boga zwróconym, ale
1: i
2: tak jesteśmy słabi, tak. Ale właśnie ta świętość, która w nas jest, ta nieśmiertelność, która w nas jest, ten Boży dotyk w nas, on po prostu przebija przez to wszystko i daje nam siły do walki duchowej, a oczyszczenia, wyjścia z różnych opresji właśnie takich duchowych, to jest codzienność naszego życia.
1: Zapraszamy Państwa do takiej właśnie codzienności, do tej codzienności, w której też patrzę u nas w studiu, wisi krzyż, na który zawsze możemy spojrzeć i przypomnieć sobie, że On już wziął nasz grzech i On jest naszą siłą do walki w codzienności, walki o świętość, o tę nieśmiertelność, która jest zapisana w naszej duszy. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Ksiądz dr Marek Szymula był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję.
2: Bóg zapłać, dziękuję i niech wszystkim Pan Jezus błogosławi. Szczęść Boże.
1: Weronika Ostrawska, do usłyszenia.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem

0: od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków, amen.
3: Czy trudno jest odróżnić dobro od zła? Wydaje się, że nie, prawda?
4: Wydaje się, że nie. Jeżeli mamy dobrze uformowane sumienie, to sumienie nam wyraźnie mówi, co jest dobre, co jest złe. I ten podstawowy imperatyw moralny, mówiący wybieraj dobro, czy czyń dobro, nie czyń zła, jest wszczepiony w każdego człowieka, bez względu na to, w jakiej religii żyje, w jakiej kulturze żyje. Każdy z nas ma to prawo naturalne. Czyń dobro, nie czyń zła. Tak popularnie mówimy, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
3: A to jest duchowość? Co to jest?
4: Jest i duchowość jest w tym, jest i moralność, jest i duchowość. No, wybór dobra i zła to jest też wybór między Bogiem a jego przeciwnikiem. Więc zdecydowanie jest to związane z życiem duchowym. Żebyśmy mogli budować życie duchowe, musimy uczyć się wybierać to, co jest dobre. Jest taki fragment w Piśmie Świętym w Starym Testamencie, gdzie Pan Bóg mówi, wybierajcie dobro, a nie zło, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.
3: Dzisiaj będziemy o tym wybieraniu mówić. I o tym, jak to dobro od zła odróżnić. To się oczywiście wydaje proste. Salomon nie był tak przekonany, żeby to było proste, bo modlił się do Boga o to, żeby go nauczył odróżniać. No więc dziś będzie i o Salomonie, a zaczynamy właśnie od czytania z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 3, wers 5 i od 7 do 12.
5: W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w mieście Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do rządzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwo, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie.
3: Wyobrażam sobie odpowiedź ojca rodziny, może ministra spraw wewnętrznych, prezydenta. No niech będzie prezydent. O co prosisz? O broń atomową, Abramsy. O niewyczerpany budżet. Różne mogą być prośby. No chyba na końcu bym widział odróżnianie dobra od zła. Oczywiście to jest kontekst teologiczny. Ale jest coś niesamowitego w tej prośbie.
4: No trudno nam się postawić teraz jako prezydenta naszego obecnie na miłościwie panującego. Nie wiemy, co by wybrał. Może by rzeczywiście powiedział to samo. Mamy oczywiście, każdy z nas ma jakąś swoją hierarchię wartości, czegoś pragnie, do czegoś dąży. Ale kiedy człowiek zostaje postawiony w takiej sytuacji bardzo konkretnego pytania, to ono też zmusza nas do jakiejś refleksji. Ja myślę, że to jest tak, że Salomon nie odpowiedział tak z marszu. Zresztą ta odpowiedź nawet sądzę, że ona się nie urodziła tak od takiego pstryknięcia. Że gdzieś w nim musiało już dojrzewać dojrzewać świadomość tego, kim jest, tego, jakie zadanie ma do wykonania i tego, że potrzebuje w wykonaniu, wypełnieniu tego zadania pomocy, że no właśnie, że sam nie jest w stanie tego zrobić, a jeszcze na dodatek miał bardzo dobre świadectwo swojego własnego ojca, do którego się tutaj też odwołuje, ojca, który go wychowywał, kształtował, który relacje z Panem Bogiem budował, pomimo rozmaitych słabości i grzechów, których też doświadczał, wracał do Boga, nawracał się konsekwentnie. Salomon jakiś tam był, w jakiś sposób był tego świadkiem i to odniesienie do Pana Boga było dla niego, no nie wiem, czy można powiedzieć, że oczywiste, ale było dla niego ważne.
3: No właśnie Salomon, jego ojcem był król Dawid, więc rodzina wybitna, można powiedzieć. Były takie historie, jak dochodził do władzy Aleksander Wielki, no to ojca natychmiast przerastał, ale on też był dość pysznym człowiekiem. Tak się często zdarza. Ten dochodzi do władzy i ma w sobie pokorę. To wybitne zupełnie.
4: Mhm. A ta pokora sprawia, że otwarty jest na to, z czym Pan Bóg do niego chce przyjść. I w tej jego już prośbie widać wielką mądrość, żeby prosić o to, a nie o coś innego, co my byśmy, prawda, sobie teraz wyobrażali, że właśnie, co mógłby chcieć prezydent, co mógłby chcieć premier, co mogliby chcieć władcy tego świata, co może my byśmy chcieli, gdybyśmy wobec takiej sytuacji stanęli, takiej możliwości wybierania, proszenia. Przecież i tak mamy taką możliwość proszenia. Przecież modlimy się o rozmaite sprawy. To jest ciekawe pytanie, o co prosimy, czego pragniemy, czego my chcemy. Tak sobie właśnie w tym momencie uświadomiłem. Dlaczegoż by nie? Przecież to pytanie, które Salomon usłyszał we śnie, to Pan Bóg tak naprawdę ciągle nam zadaje. Proś o to, czego chcesz, czego potrzebujesz. Jesteś moim bratem, jesteś moim stworzeniem, jesteś dziedzicem Królestwa Niebieskiego, jesteś przeze mnie stworzony, wybrany, umiłowany, dałem ci życie, dałem ci pewien potencjał w tym życiu. Proś mnie o co chcesz. Pan Bóg z takim pytaniem do nas też przychodzi.
3: I tutaj fantastycznie to z tego wybrnął Salomon, bo on mówi, mam do wykonania zadanie. On nie mówi, zabierz mi to zadanie albo zrób to za mnie. On mówi, mam do wykonania zadanie, ale nie ogarniam. Chcę to zrobić i rozumiem, jestem do tego powołany, postawiony na tej drodze, ale nie ogarniam. Jak ty mi nie pomożesz, to sorry, ale nie ogarnę. Tak odpowiedział.
4: No, a jak my odpowiadamy?
3: Załatw.
4: daj, zrób, ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, tak?
3: Żeby tak, tak, żeby było to i tamto, no.
4: Tak, no, a może nie, a może właśnie są pośród nas tacy, którzy stają przed Panem Bogiem i mówią, Panie Boże, nie ogarniam. Mam do wychowania dzieci, mam żonę, mam męża, mamy trudności, mamy przeciwności, mamy kredyty do spłacenia, mamy trudności w pracy. Nie ogarniam tej mojej rzeczywistości, nie radzę sobie z tym wszystkim, co mnie spotyka. Potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję Twojej mądrości, potrzebuję takiego daru rozpoznawania, rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe, żebym mógł uczyć się wybierać to, co jest dobre, a odrzucać zło.
3: Mam przeżyć swoje życie. Salomon miał jakieś niezłe królestwo, ale każdy ma jakieś, choćby to było parę metrów kwadratowych. Mhm. On tu miał niezliczoną liczbę ludu, którego pewnie ta liczba przerażała. Natomiast my w rodzinach mamy kilka osób i też nas to czasem przeraża.
4: Każdy ma swoją miarę i nie musimy się wstydzić ani porównywać z Salomonem w tym momencie. Tym bardziej, że wyraźnie widać tutaj, że on w swojej młodości miał w sobie pokorę i mądrość, żeby poprosić o rzeczy odpowiednie, a jak się popatrzymy na koniec jego życia, na jego starość, to widzimy, że z jakiegoś powodu możemy sobie domniemywać, że mu może właśnie już wtedy zabrakło pokory, nie potrafił wybierać dobra i nie potrafił trwać w relacji z Panem Bogiem i on stracił tą umiejętność, co zaowocowało między innymi tym, że po jego śmierci królestwo za czasów jego syna Roboama zostało utracone, zostało rozbite. I to był tak naprawdę początek końca państwa króla Dawida.
3: Czyli następny nie był wybitny.
4: No, został określony miarem najgłupszego spośród całego ludu.
3: Ajajaj.
4: Czyli ojciec najmądrzejszy, Salomon, prawda, a syn najgłupszy spośród całego ludu.
3: Czyli to po genach nie poszło.
4: No właśnie, czy są geny, czy właśnie grzech sprawił, że mądrość została utracona, a pozostała tylko i wyłącznie głupota. Czyli oderwanie mojego życia od relacji z Panem Bogiem, zaprzestanie wsłuchiwania się w to, czego Pan Bóg chce, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, powoduje, że ja mogę utracić łaskę, mogę utracić zdolność rozpoznawania dobra i zła, mogę utracić zdolność w związku z powyższym wybierania dobra, a odrzucania zła. I w przypadku Salomona na stare lata to się dokonało. Stało się tak. No i jego syn poszedł po tej samej linii. A my jesteśmy, znaczy właśnie, skąd w Salomonie taka mądrość? Właśnie myślę, że przede wszystkim w tej przynależności do Pana Boga. W relacji z Nim. Już od młodości, być może to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, wyniósł to z domu rodzinnego, od ojca. On dał się prowadzić Bożemu Duchowi, mimo że koncepcji jeszcze świadomości istnienia Ducha Świętego jako osoby Trójcy Świętej nie było absolutnie, to jednak dał się prowadzić Bogu i Bóg mu pokazywał, co jest ważne, co jest najważniejsze.
3: I tak całe życie, a pod koniec życia ksiądz mówi, zszedł z tej drogi.
4: No właśnie.
3: Czyli to bardziej łaska niż jakieś przyrodzone dary, bo chyba tak się nie traci tych darów.
4: Wszystko można stracić. Ale też można wszystko odzyskać, jeżeli tylko pozwolimy Panu Bogu się zbawiać. No potencjał miał ogromny, ale bez łaski Bożej to ta mądrość jego, zresztą no wyraźnie widać tutaj w tej obietnicy, którą Pan Bóg mu daje, że no daje ci takie serce mądre, roztropne, że podobnego tobie nikt do tej pory nie miał i po tobie mieć nie będzie. To pokazuje, że źródłem tej łaski jest Bóg, a nie Salomon. Z jego strony potrzeba było pokory, stanięcia przed Panem Bogiem w swojej bezradności i takiego przyjęcia tego, co Pan Bóg chce mu dać. I to jest piękne. Tego się możemy od niego uczyć.
3: Za chwilę pochylimy się nad mądrością świętego Pawła Apostoła.

0: Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
1: Święty Paweł żył u ładnych paręset lat po Salomonie, ale w zasadzie opisał tę sytuację, jaka tam się wydarzyła. No bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I już masz.
2: I to tyle komentarza, pozostało 8 minut, puśćmy jakąś muzykę.
1: Tak.
2: No tak, ale ponieważ nie możemy od razu puścić muzyki, więc warto zobaczyć w tym słowie to, do czego jesteśmy przeznaczeni. Tutaj Paweł mówi, Bóg nas przeznaczył do tego, byśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna. Wracamy do samego początku, do koncepcji Pana Boga na całe nasze istnienie. Zostaliśmy stworzeni, poematy o stworzeniu świata o tym nam mówią. Pierwszy zwłaszcza opis stworzenia świata. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bóg nas stworzył, czyniąc nas zdolnymi do tego, byśmy się stawali podobni do Niego. Czyli zdolni do miłości, zdolni do stawania w prawdzie, zdolni do życia w pokorze, zdolni do czynienia ze swojego życia daru, zdolni do zapominania o sobie po to, żeby widzieć innych wokół siebie, zdolni do budowania wspólnoty, zdolni do oddawania swojego życia, zdolni do wszelkiego rodzaju dobra.
1: Zdolni do odróżniania dobra od zła.
2: Tak jest. I to jest w nas wszczepione, zakorzenione. We wstępie do tej dzisiejszego rozważania to powiedzieliśmy. Czyń dobro, nie czyń zła. To jest podstawowy imperatyw moralny, który jest wszczepiony w każdego człowieka z racji tego, że zostaliśmy stworzeni właśnie przez Pana Boga. Do relacji z Nim.
1: Czyli to nie chodzi o to, że jak no proszę o to, żebym tam umiał oddzielać dobro od zła i Bóg mi da tę łaskę. To nie znaczy, że mam jakąś aplikację załączoną, tylko że to odróżnianie polega na podobieństwie moim do Jezusa Chrystusa.
2: Tak. Jest w nas naturalna z racji stworzenia skłonność, zdolność, czy takie przynaglenie do tego, żebyśmy szukali Boga. Szukali tego, co dobre, szukali tego, co prawdziwe, szukali tego, co mądre. Ponieważ to, co Augustyn powiedział, stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Więc my z racji bycia stworzeniem Bożym jesteśmy na Niego ukierunkowani i otwarci na Niego. Jeżeli trwamy w łasce, jeżeli trwamy w tym pragnieniu, by szukać dobra, wybierać dobro, realizować dobro, to my konsekwentnie zbliżamy się do Pana Boga, a tym samym stajemy się do Niego podobni, czyli w tym dobru wzrastamy, dojrzewamy, jesteśmy coraz piękniejsi, coraz bardziej też zdolni do tego, by widzieć zło. Tak patrzeć na świat oczami Pana Boga, widzieć to zło i to zło konsekwentnie odrzucać. Identyfikować, bo Pan na samym początku mówił, że to nie jest takie łatwe, jeszcze poza nagraniem, że to nie jest takie dobre, łatwe rozróżniać dobro od zła. Tymczasem, owszem, jeżeli ja oddalam się od Pana Boga, jeżeli moje serce przestaje być czyste, przestaje widzieć Boga, błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać będą, to ja wtedy tracę też zdolność dostrzegania zła, dostrzegania kłamstwa, dostrzegania manipulacji. Pozwalam na to, żeby to zło zaczynało coraz bardziej moje życie zmieniać.
1: Jak to wygląda? Jak działa taki rozregulowany kompas?
2: W taki sposób, że nie działa. To znaczy, że sam zaczynam dostrzegać, że nie wiem do końca, co jest dobre, nie wiem do końca, co jest złe, że się miotam w swoim życiu, że mam wątpliwości. Mówimy tutaj o stronie teologii moralnej, że powiem, że jest sumienie błędne, sumienie wątpliwe. No to mówimy, że sumienie to jest głos Pana Boga w naszym wnętrzu. Jeżeli ja przestaję Pana Boga słuchać, to też moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej, od strony Bożego prawa, Bożych przykazań.
1: Jak tak się myśli o człowieku i o tym, jak go traktujemy, to jeżeli będziemy uważali, że każdy człowiek ma godność i każdego muszę uszanować, ze względu na to, że ją ma, bo Bóg go tak stworzył. I ja mu tego nie chcę zabierać, a mogę, a jak mam rozregulowane, to mogę powiedzieć, że mi się należy, a innemu się nie należy. I koniec. I godności w tym nie ma. Godność to jest moja. To się wydaje takie ciosane siekierą porównanie, natomiast to tak nie wygląda, bo jak po prostu sprawa życie rodzinne, można po prostu kogoś zacząć źle traktować z jakichś powodów. I to już jest to.
2: Tak, no patrzę przez pryzmat grzechu swojego własnego, jeżeli się dam temu grzechowi jakoś tam zawładnąć, czyli zaczynam się kręcić wokół siebie, a nie wokół Pana Boga, no to ja staję się najważniejszy, to moje potrzeby stają się najważniejsze i drugi człowiek albo jest przeszkodą w osiąganiu tych moich korzyści, które sobie gdzieś tam założyłem, albo traktuję go jako instrument do osiągania tychże właśnie korzyści, czyli zaczynam ludźmi manipulować, wykorzystywać ich, traktować przedmiotowo.
1: Przepraszam, brutalny przykład, aż się nie mogę nie wtrącić. Niedawne wydarzenie, kiedy była ciąża bliźniacza i rodzice uznali, że jedno z dzieci to za dużo jest. Więc usunięto jedno z dzieci, był to sukces, bo drugie przeżyło.
2: No to jest właśnie to. To znaczy, czego ja szukam, kogo ja szukam, tak? To szukam siebie, swojego ego, swojego... Patrzę tylko i wyłącznie przez pryzmat mojego rozpoznawania, tak? Czyli no, nie stać mnie, nie chcę drugiego, nie jest to wygodne, nie... No jakieś tam, nie wiem, jakie ci ludzie mogli mieć do końca argumenty za tym, ale zdecydowanie jest tutaj no, dowód na to, że przestałem słuchać Pana Boga, zacząłem słuchać siebie, no.
1: Wcale tak nie musi być, że ja mówię, nie ma dobra i zła, prawda jest to, co ja uważam dobre albo niedobre, tylko mogę to zacząć mylić. Mi się wydaje, że dobre jest to, żeby wszyscy żyli godnie, więc jak nie ma szansy dłużej, żeby ktoś był żył godnie, to trzeba go usunąć i to jest dla niego dobre, bo co się ma męczyć na przykład, niepełnosprawny.
2: No tak, ale to znaczy, że ja się wtedy staję źródłem prawa.
1: Tak, źródłem prawdy.
2: I prawdy.
1: Prawie, że istnienia, które się kończy z gwałtownie zawałem serca.
2: Tak. Czyli staję na miejscu Pana Boga. Zapominam o Bożych przykazaniach, o normie obiektywnej, prawie obiektywnym, nie zabijaj, na przykład, tak? Przestaję patrzeć oczami Pana Boga na życie drugiego człowieka jako dar, jako niesamowitą wartość, jako błogosławieństwo. Ale to jest konsekwencja tego, że rzeczywiście przestałem słuchać Pana Boga. No bo Boże nauczanie, Boże Słowo zawsze będzie mi otwierało na życie, na prawdę, na miłość, na dobro. Bóg mnie zawsze będzie prowadził ku dobru. Zawsze mnie będzie zachęcał do tego, żebym poszedł za Nim, nawet jeżeli mnie to kosztuje, nawet jeżeli rzeczywiście, no obiektywnie patrząc, tak, ja mogę mieć różnego, i mamy bardzo często różnego rodzaju rozterki, różnego rodzaju pytania, nie poradzę sobie, nie dam rady, może jest ciężko, ale Pan Bóg na takie trudności, które doświadczamy, mówi, przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni, ja was pokrzepię. Ja zawsze mam tego kogoś, do kogo mogę przyjść ze wszystkim, co się w moim życiu dzieje. Mogę z nim współpracować, to o czym tutaj pisze święty Paweł. Bóg z tymi, którzy go miłą, współdziała we wszystkim, dla ich dobra, więc nawet jeżeli doświadczam takich rozterek tak dramatycznych, jak o tych, o których Pan mówi, ja mam kogoś, kto mnie w tym wszystkim rozumie, kto mnie w tym wszystkim nie opuszcza, i kto jest tego wszystkiego świadom i nie dopuszcza tego rodzaju rzeczywistości trudnej po to, żebym ja w tym zginął i przepadł, tylko ewentualnie po to, żeby mnie przez to przeprowadzić i żeby dać mi jakąś możliwość wzrostu.
1: Myślę sobie o tym Salomonie i o naszych wyborach i o tym, że to może nie są aż tak dalekie przykłady. Po prostu on nie ogarniał i my też czasem nie ogarniamy, choćby tutaj przykład ciąży, prawda? Mhm. Że wygląda na to, że to jest sytuacja trudna i nie damy rady. Na przykład nie damy rady. I mówię, Panie Boże, nie ogarniam. Po ludzku wybieram aborcję albo coś tam innego wybieram, prawda? I to jest taka modlitwa, naucz mnie odważnie wybierać to, co jest Twoje.
2: Tak. To jest takie zaproszenie do tego, żebym zawalczył o to, co jest dobre. Jeżeli pozwolę Panu Jezusowi, żeby On w ten mój trud, moje cierpienie, w moje zmaganie wszedł ze swoją łaską, to święty Paweł mówił, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pan Jezus przypominał, beze mnie nic nie możecie uczynić, tak? Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc jeżeli ja wchodzę ze swoim trudem, ze swoim cierpieniem, przychodzę do Pana Jezusa, to ona zawsze będzie mnie, ta Jego łaska będzie mnie zawsze prowadziła do tego, że pokonując te ograniczenia, ja będę się coraz bardziej zbliżał się do chwały. Tutaj Paweł pisze, że końcem tego wszystkiego jest chwała. Pan Bóg chce nas obdarzyć chwałą. Chwałą swojej miłości, chwałą swojej świętości, chwałą swojego zwycięstwa nad wszelkim złem w naszym życiu. Jeżeli ja przychodzę z moją bezradnością do Jezusa, to On mi daje swoje zwycięstwo.
1: Za chwilę posłuchamy Jezusa.

0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: Niesamowite są te historie i wcale nie takie oczywiste. Te pierwsze dwie. Skarb ukryty w roli oraz kupiec poszukujący perły. Czyli coś niesłychanie drogocennego. Ba, coś, co kosztuje wszystko. Oni wszystko sprzedają, żeby tylko to mieć. I to mało tego, to nie jest tak, że ta perła dołącza do kolekcji innych perł. Jest tylko jedna perła. Sprzedajesz wszystko i kupujesz jedną. I już nie masz nic więcej. Masz tylko tę perłę. Nawet pieniędzy już nie masz.
2: Mhm. Różnica między nimi, tymi dwoma osobami jest taka, że ten na ten skarb to się, jak to się mówi, natknął przez przypadek. On go nie szukał. On się gdzieś tam na niego natknął i zobaczył w nim niesamowitą wartość. Natomiast ten szukał perły drogocennej, czyli szukał czegoś, konsekwentnie dążył do jakiejś najwyższej wartości, do czegoś, na czym mu najbardziej zależało. Szuka wartości. To jest niesamowite.
1: To są dwie drogi.
2: Tak, ale one prowadzą do tego samego. Może być tak, że jak ja jestem jak ten rolnik, który sobie uprawiam swoją działkę, swoją ziemię, prawda, zasiewam, zbieram, dbam o to wszystko i tak konsekwentnie przeżywam swoje życie, czasami troszcząc się tylko i wyłącznie o te sprawy takie doczesne, konsekwentnie realizuję swoje życie, utrzymuję rodzinę, pracuję i tak dalej, ale jeszcze nie odkryłem tego, co najważniejsze jest w moim życiu. Jeszcze nie odkryłem Pana Boga. Nie odkryłem jeszcze Królestwa Bożego, bo to są przypowieści o Królestwie Bożym. Tak, czyli o czymś, co, no, co jest istotą naszego istnienia, do czego my zmierzamy całym sobą. Moje serce lgnie ku temu, nawet jeżeli mój umysł nie jest tego świadom. Bóg nas pociąga ku sobie i zaprasza do tego, żebyśmy Jego odkryli jako najwyższą wartość. Świat nam pokazuje różnego rodzaju inne wartości, inne cele i my je jakoś tam realizujemy. Jedne są lepsze, drugie gorsze, mniej lub bardziej wartościowe, ale ostatecznie największą wartością naszego życia jest osiągnąć świętość, osiągnąć niebo, osiągnąć Królestwo Boże. I do tego Pan Bóg nas zaprasza. I czasami się na to napotykamy przez tak zwany przypadek. Odkrywamy tą prawdę przypadkowo i jest mnóstwo osób, także takich ze świecznika znanych, ze świata kultury, sztuki, czy sportu, prawda, którzy gdzieś tam do pewnego momentu się bujali w przestrzeniach tego świata, a w pewnym momencie wszystko zaczynają kwestionować, ktoś się nawraca. Tak, i zmienia się wszystko w jego życiu. Wszystko, co do tej pory miał, do czego dążył, talenty kulinarne, restauracje i tak dalej, wszystko sprzedaje i ma tą drogocenną perłę. Najważniejszy jest Jezus. I teraz wszystko, co robię, robię ze względu na Jezusa. To On jest w centrum. Dalej zajmuje się różnego rodzaju innymi rzeczami. Żyje, utrzymuje siebie, ma rodzinę.
1: Albo tymi samymi.
2: Nawet tymi samymi mogę się zajmować, ale one nie są już w moim życiu najważniejsze, nie są celem. Stają się środkiem do celu. Ja mogę innym służyć tymi talentami, darami, umiejętnościami, konsekwentnie stawiając na pierwszym miejscu tą najcenniejszą rzecz, czyli Jezusa.
1: Bo rozumiem, że moje życie nie jest moje.
2: Jak do tego dojdę, to będzie piękna rzecz, piękna mądrość.
1: I wtedy nie muszę się zastanawiać, jak odróżnić dobro od zła, bo będąc blisko Jezusa, mam tę odpowiedź.
2: Tak, On ciągle będzie mi to pokazywał. Daje mi swojego Ducha Świętego, który mnie prowadzi do całej prawdy. Przekonuje świat o grzechu. O wszystkim przekonuje. O sprawiedliwości przekonuje. Ja cały czas jestem... możliwości. Ja cały czas mogę żyć w mocy Ducha Świętego, w strumieniach wody żywej. Mogę żyć w relacji z przyjacielem, moim Duchem Świętym, który cały czas mnie przekonuje, pokazuje mi i motywuje mnie do tego, żebym szedł drogą dobra, szedł drogą Jezusa, żebym był uczniem Jezusa, był w relacji z Nim, żebym innym dawał Jezusa. I to jest to. Czy ja trafię na tą drogę Jezusową przez tak zwany przypadek, przez czyjeś świadectwo, czy szukam Go konsekwentnie przez całe moje życie jako tej drogocennej perły, to jest w tym momencie sprawa drugorzędna. Znajduję to i wiem, że mam istotę, a wszystko inne schodzi na plan dalszy.
1: Przepraszam, będę miał amatorską przewrotkę teologiczną, jako świecki może mogę sobie pozwolić, jak ksiądz mnie zaraz skontruje, bardzo dobrze nadbędzie. Ale jakby tak spojrzeć na to z drugiej strony, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli, a załóżmy, że poszukiwacz pereł i człowiek, który znajduje skarb, to jest Bóg. I tą perłą, którą znajduje, jest człowiek. I oddaje wszystko, co ma, swojego syna.
2: No to w ogóle nie jest żadna przewrotka, proszę pana, teologiczna. To jest w ogóle źródło naszego istnienia. To jest zamysł Boży. Dlatego Pan Bóg nas stworzył. Bo nas umiłował jeszcze przed założeniem świata.
1: Salto mortale po prostu.
2: Tak, no po prostu niesamowicie pan to wymyślił, ale to te studia teologiczne panu tak pomogły odkryć tą głęboką prawdę. Więc proszę pana, oczywiście, że tak. My w ogóle istniejemy dlatego, że Pan Bóg nas umiłował i znalazł w nas najcenniejszy, tak? Ukochał nas w swoim zamyśle stwórczym. Dlatego istniejemy. Stworzyli zostaliśmy, mówimy, z miłości. Właśnie jesteśmy drogocenną perłą. I rzeczywiście dla tej drogocennej perły, która się ubabrała w wszystkich możliwych nieczystościach tego świata, posyła swojego Syna, żeby nas wydobył, żeby nas odszukał na nowo i sprowadził do Królestwa Bożego. Zawsze możemy w ten sposób popatrzeć. Tak czy inaczej, no właśnie te dwie strony, Bóg, który nas pierwszy wybrał i my, którzy uczymy się wybierać Pana Boga, prowadzi nas to do relacji z Nim i do takiego sposobu przeżywania swojego życia, żeby na końcu, o czym jest w tej trzeciej przypowieści, o tej sieci zarzuconej w morze, żebyśmy znaleźli się wśród tych, którzy osiągają cel swojego istnienia.
1: Przy końcu świata wyjdą aniołowie, no i będzie łów.
2: I oby on był bardzo obfity, bo mówię, jeżeli my jesteśmy już po jasnej stronie mocy, że nawiążę do klasyka, to naprawdę nie musimy się bać tego połowu.
1: Bo to chyba nie chodzi o to, żeby wybierać dobro, ale chodzi o to, żeby wybierać Boga.
2: To jest tożsame.
1: No właśnie.
2: Najwyższym dobrem jest Bóg, więc jeżeli ja wybieram dobro, to w ostatecznym rozrachunku szukam Boga i wybieram Boga. Ja na początku może nawet tego nie muszę być świadomy. Prawda, mamy mnóstwo ludzi, którzy żyją poza nawiasem chrześcijaństwa, w ogóle w innych religiach i cóż z nimi, no. Oni w pierwszej kolejności uczą się realizować dobro, wybierać dobro. Nawet jeżeli nieświadomie, nie są świadomi tego, że wybierając dobro, tak naprawdę wybierają Pana Boga. Przez szukanie dobra, konsekwentne dążenie do dobra, człowiek może dojść do poznania Pana Boga, do osobowej z Nim relacji, do odkrycia, że to On jest źródłem dobra i jest najwyższym dobrem. Jak najbardziej. Więc do tego jesteśmy zaproszeni i do tego jesteśmy uzdolnieni.
1: Zrozumieliście to wszystko?
2: Mówią krótko tak.
1: Pyta Jezus, o to powiedzieli... Tak, tam był też Judasz.
2: Właśnie. I był Piotr, i byli wszyscy pozostali też niezbyt mocarni. Więc nie, my na chwilę obecną jesteśmy w stanie zrozumieć to, co jesteśmy w stanie zrozumieć, ale Pan Bóg prowadzi nas do jeszcze większego zrozumienia, do poznawania prawdy, do odkrywania dobra. Więc jesteśmy w drodze. Jeżeli nie schodzimy z tych dróg, którymi Pan Bóg nas prowadzi, to wzrastamy w tym.
1: Jeszcze to ostatnie zdanie, że... Kto stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. No Ewangelia, znaczy ona zawsze jest nowa, ale jest po prostu zapisana. Jest zapisana, można się w nią wczytywać. Od pokoleń i od wieków to się robi. Natomiast mi się tak kojarzy, że jedna rzecz to znać i wiedzieć, a druga rzecz to przeżywać życie. A przeżywanie życia to jest zawsze nowe. To jest teraz.
2: Dlatego bardzo ważne jest stwierdzenie, stał się uczniem Królestwa. Stał się uczniem. To jest w ogóle powiedziane, każdy uczony w Piśmie, a uczeni w Piśmie, to kto to był? No to jest Stare Przymierze.
1: No tak, tak.
2: To są Izraelici. Wiemy, że
1: specjaliści od litery.
2: Tak, no ale Pan Jezus miał z nimi utarczki, ale mówi, jeżeli ten uczony w Piśmie stanie się uczniem Królestwa Niebieskiego, czyli zrozumie...
1: To załapie, no.
2: Załapie nie tylko nowe Przymierze, ale załapie także Stare Przymierze. Zrozumie, że to stare prowadzi do nowego. I ze swojego skarbca jest w stanie wydobywać rzeczy stare i nowe. Czyli to jest niesamowita sprawa, bo Pan Bóg chce nam pokazać całą naszą historię zbawienia czy całe nasze życie w kontekście całej historii zbawienia. To wszystko, co się dzieje w świecie od czasu, kiedy Pan Bóg się zaczął objawiać człowiekowi, powiedzmy od czasów Abrahama, jest konsekwentnym prowadzeniem nas do dojścia do Królestwa Bożego i to jest bardzo zaplanowane Boże działanie, realizowane Boże działanie, realizowany plan, którego celem jest nasze zbawienie.
1: Wybierajmy Boga.
2: Wybierajmy Boga. Wybierajmy dobro, a nie zło, abyśmy żyli, a Pan Bóg będzie z nami.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeżeli ktoś chce wspomóc to dziełeczko Radio Warszawa, jakim są audycje Księga, polecamy serdecznie. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

Jest godzina 10, rozpoczynamy nasz niedzielny program i rozpoczynamy go od transmisji mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będzie z wami. Przedstawmy intencje tej mszy świętej zbiorowej. Łączymy się duchowo w naszej modlitwie ze wszystkimi słuchaczami i redakcją Radia Warszawa w tej godzinie naszej modlitwy, szczególnie z chorymi, którzy słuchają przez radio, a nie mogą uczestniczyć fizycznie w mszy świętej. W intencji Anny z okazji imienin o wszelkie łaski, o które codziennie prosi dla siebie i swojej rodziny. O dary Boże i błogosławieństwo dla wszystkich darczyńców na radio, na naszą parafię. Dziękczynna za wysłuchaną prośbę o zdrowie dla mojej mamy Danuty. W intencji Barbary, Janka, Henryka Ciesielskiego, Anny Marczak, także z okazji imienin. Modlimy się o łaskę zdrowia dla Wiolety Babskiej, o uzdrowienie dla Barbary Makuch, w intencji całej rodziny, w pewnej intencji. Za wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, o pokój serca, za wszystkich energetyków polecamy pensjonariuszy i pracowników domu opieki w Dobczynie, o łaskę wiary dla Magdy i Michała, o chrzest dla ich dzieci, dla Janka, o dar beatyfikacji sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca, o powrót do zdrowia, pełni zdrowia dla Andrzeja, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Kostrzewy z racji urodzin, z racji imienin, o wszelkie potrzebne łaski dla Jakuba Tomaszewskiego i jego rodziny. Boże błogosławieństwo, łaski, opiekę Matki Bożej dla Kamila w 9. rocznicę urodzin z okazji 15. rocznicy ślubu Agaty i Pawła, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla nich, dla ich dzieci, w intencji o zdrowie dla Janusza Staniszewskiego, w intencji Anny Borowy z okazji wspomnienia świętej Anny, patronki, o wszelkie dary Boże, w intencji Marii Tomaszewskiej z racji 21. urodzin. Polecamy w ten Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych w modlitwie wszystkie te osoby. O zdrowie i potrzebne łaski w 55. rocznicę urodzin dla Urszuli Cacko z racji imienin. Modlitwą naszą ogarniamy Kingę Grzegolec. Prosimy również o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo dla niej. Modlitwę naszą ofiarujemy również za dyrekcję i cały personel szpitalny oddziału ratunkowego SOR w Wołominie. W pierwszą rocznicę ślubu polecam Magdalenę Jakuba Płonowskich o błogosławieństwo Boże łaski dla żony i teściów. W intencji Krzysztofa z racji imienin, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego. O Boże błogosławieństwo dla Daniela i łaskę nawrócenia dla Damiana, w intencji Edyty i Tomasza Włostowskich, ich dzieci, o Boże prowadzenie i wszelkie potrzebne łaski, w intencji Krystyny, o Bożą interwencję w rozwiązaniu trudnej sytuacji oraz o łaskę zdrowia, również o łaskę zdrowia dla Tomasza, o pomoc Bożą dla Krzysztofa, o wszelkie łaski dla niego. I ofiarujemy modlitwę za zmarłych Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kostakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Ryszarda Olszewskiego, Krystynę Buryło, Wiesławę Dołęga, Zofię Paziewską, Teresę i Edwarda Kania, Zofię i Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Witolda Kuzia, Eugenię Kowalczyk, Krzysztofa Suskiego, Gerarda Dziekoń, Andrzeja Gąsowskiego, za świętej pamięci Krzysztofa Sasina z racji imienin, Franciszka Bogumiłę Kielak, Jerzego Kraus, Jana i Zofię Biedrzyckich, Annę Władysława Gańko, Hannę, Aleksandrę, Czesława i Marka Rozbickich, Krzysztofa Suskiego, Krzysztofa Nowackiego, Annę Gajcy, Stanisławę Plewka od Żywego Różańca w 30 dniu po pogrzebie, za Zofię Radecką, za świętej pamięci Leszka Duszyńskiego, Marka Brejnakowskiego, Halinę i Aniele Grabińskie, Halinę Grabińską w rocznicę śmierci, Bronisławę i Tadeusza Flaga, Jana Wytrykowskiego, Halinę Wytrykowską w 3. rocznicę śmierci, Annę Gałązka w 1. rocznicę, Władysławę Sasin, Natalię Banaszek od Kół Różańcowych, Janusza Filipina, Józefę i Piotra Radzikowskich, Mieczysława Gawkowskiego w 7. rocznicę śmierci
Irenę Chojnacką, łaskę nieba dla zmarłego Krzysztofa Szulca, zmarłą Julię Markiewicz, Annę i Jana Tadeusza Wyrzykowskich, wszystkich zmarłych z ich rodzin, Krystynę i Aleksandra Żmudzkich o łaskę zbawienia oraz za świętej pamięci Romana Rybaka i zmarłych z rodziny Rybaków, Stanisława Rudnika, Romualdę i Jana Olszewskich, Annę i Stanisława Nagraba. Włączamy się z naszymi intencjami, z którymi dzisiaj przybyliśmy do świątyni. Pięknie śpiewaliśmy Chryste Króluj, Chryste Zwyciężaj, bo ta niedziela przypomina nam o Bożym prowadzeniu, panowaniu Boga w naszym życiu, gdy On jest na pierwszym miejscu, gdy Go słuchamy, gdy chcemy pełnić Jego wolę, postępować według Jego poleceń. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Dołączamy także modlitwę za wszystkich pielgrzymów, którzy wędrują do Ostrówka oraz za wszystkich, którzy tutaj w naszej wspólnocie zorganizowali się, przygotowali dzisiejszy poczęstunek, śniadanie. Również modlitwą obejmujemy wszystkich ofiarodawców, darów rzeczowych, finansowych, także wszystkie dzisiejsze solenizantki czy wczorajszych również solenizantów obejmujemy modlitwą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami, Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć, ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżnienia dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie prosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże.

przyrzekłem zachować słowa Twoje. Prawo z Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech

Jeszcze to więcej miłuję Twoje przykazania, niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystko.

Twoje napomnienia, Panie, są prawdziwe, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.
1: Bogu.

Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją.

Zatrzymujemy się nad tym dzisiejszym Słowem Bożym, które ma wniknąć do naszych serc, umysłów, ma nas pobudzić, pociągnąć niejako do zaangażowania się w to Słowo, czy rozmyślania nad pewnymi konsekwencjami Słowa, które słyszymy. Ono bardzo wyraźnie wskazuje na to, co w życiu jest najważniejsze, czyli inaczej mówiąc, co jest prawdziwym skarbem i jakiej mądrości, jakich umiejętności potrzebujemy, żeby to odkryć, bo samo powiedzenie o mądrości nie wystarczy, jeśli człowiek nie wchodzi na drogę odkrywania, czyli nie poszukuje tej mądrości. I Kościół nam dzisiaj przekazuje fragment Księgi Królewskiej pierwszej, historia króla Salomona, młodego króla, który stanął przed wielkim wyzwaniem, zadaniem, odpowiedzialnością jako król. Pan Bóg ofiarował mu możliwość wyboru dowolnego daru. I jak słyszeliśmy, król poprosił o umiejętność rozeznawania dobra i zła. Już mimo młodego wieku wiedział, że mądrość nie polega na posiadaniu wiedzy, ale właśnie na tej umiejętności rozeznawania, czyli rozpoznania, co jest dobre i pójścia za tym, co jest dobre, czyli podążania czy podejmowania decyzji, które są zgodne z Bożą wolą. Święty Augustyn to zdanie jakoś bardzo mi się spodobało, ta myśl, powiedział, że mądrość to jest smakowanie Boga. Mądrość to jest smakowanie Boga. Człowiek, który jest mądry, łączy swoje życie z Bogiem. To jest to pierwsze rozeznanie, bo Bóg jest najwyższym dobrem. Bóg jest jedyną prawdą. Prawdziwe zrozumienie i spełnienie najskrytszych pragnień, myśli człowieka, jakichś pragnień, podąża, działań człowieka następuje w Bogu. To dla nas jest dzisiejszej niedzieli, 13 w roku zwykłym, zaproszenie, abyśmy i my szukali właśnie takiego skarbu, takiej mądrości, która prowadzi do życia zgodnego z Bożymi planami. I mamy Mateuszowe przypowieści o skarbie i perle. One ukazują tę bezcenną wartość Królestwa Bożego. Królestwo Boże to, jak wspomniałem na początku mszy świętej, inaczej mówiąc, panowanie Pana Boga. Gdy z Panem Bogiem człowiek się liczy, kiedy szuka Boga, szuka tego, co Pan Bóg mówi na daną sytuację, w tych okolicznościach, w jakich się znajdujemy, nie omija się Pana Boga, w modlitwie podejmuje się swoje własne przeżycia, emocje, wszystko, czym żyjemy, trudności, różne okoliczności życia. I stawiamy wtedy pytanie, jaką drogą Ty mnie, Panie Boże, prowadzisz? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Co Ty chcesz mi powiedzieć przez tę sytuację? Skarb ukryty w roli i ta drogocenna perła w redakcji Mateuszowej, one symbolizują to, czego nie można kupić za pieniądze. To jest zupełnie inna kategoria. To jest, mówimy tutaj o tych dobrach duchowych, którym jest życie w Bogu. Bezcenny skarb znaleźć
to znaleźć się w sercu Boga, to czuć tę jedność z Bogiem, że moje życie jest jednomyślne z tym, czego oczekuje od nas Bóg. Człowiek, jak słyszeliśmy, który znajduje skarb, sprzedaje wszystko, co posiada, by go zdobyć. Podobnie kupiec, widząc perłę, oddaje wszystko, by ją nabyć. A to są pewne sformułowania, które świadczą, że zarówno jeden, jak i drugi zaangażował się w to poprzez różne działania, by nabyć ziemię, by kupić tę perłę. Był gotów dany człowiek poświęcić wiele, właściwie wszystko sprzedał, by zdobyć to, co jest cenne. Stąd jest pytanie i dla nas tej dzisiejszej niedzieli, czy my tak właśnie podchodzimy do sprawy Królestwa Bożego? Czy Pan Bóg rzeczywiście dla nas przynosi te najcenniejsze dary, ten skarb prawdziwy w Bogu? Czy jestem gotów wiele poświęcić, wiele ofiarować, trud podjąć, może pewne rzeczy poprzestawiać? Tak patrzymy zresztą na sakrament pokuty, spowiedź, kiedy człowiek przychodzi do kratek konfesjonału, to przecież nie tylko po to, żeby wyznać grzech. To już jest jakiś odważny gest, kiedy człowiek przygotowuje się i podejmuje decyzję, idę do spowiedzi. Potem wyznaje grzechy z całą szczerością w prawdzie. Ale przecież spowiedź to jest akt nawrócenia. Coś trzeba poprzestawiać w swoim życiu. Nawet gdybyśmy tego przysłowiowego lenistwa uchwycili się. Jeśli mówię, że jestem leniwy, to wraz ze spowiedzią przychodzi zobowiązanie, że jednak będę siebie pokonywał, swoją słabość, swoje lenistwo, że nie dam się zwyciężyć takiemu błogostanowi, ale wymagam od siebie, ale pracuję, ale trzymam się konsekwentnie pewnych założeń, które podjąłem. Dzisiaj mamy wspomnienie świętej Anny. Jak też modliliśmy się, jest Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, którzy właśnie w tej świętej Annie mają swoją patronkę. To spójrzmy, że życie świętej Anny, tak sobie dzisiaj rano pomyślałem, właściwie jest nieznane, bo my wiemy, że była matką Najświętszej Maryi Panny. Życie nieznane, ale z drugiej strony znane przez Maryję, bo można poznać matkę przez jej dziecko. Jeśli patrzymy na Maryję, którą Bóg wybrał oczywiście i wyniósł do tak wielkiej godności Matki Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to przecież ona od swojej matki, świętej Anny, otrzymała staranne wychowanie. Wychowanie do wiary, do miłości, do całej postawy. Przecież życie młodego człowieka nie bierze się z próżni, znikąd. To jest to czerpanie z przykładu ojca i matki. To jest słuchanie ojca i matki. To jest naśladowanie ojca i matki w wielu sprawach. Widać to nieraz po wielu latach, jak niedaleko jabłko pada od jabłoni, kiedy dziecko dorosło i bardzo podobnie się zachowuje jak matka czy ojciec. Więc dzisiaj przyzywamy także świętej Anny, Matki Maryi, która jest w Kościele dla nas przykładem oddania swojego życia Bogu i takiego życia cichego, choć nieznanego, to jednak pełnego miłości i poświęcenia. Uczy nas także, że to prawdziwe bogactwo jest wtedy, kiedy to życie Boże
w sobie odnajdujemy, kiedy pragniemy tego życia Bożego, tego bezcennego skarbu, kiedy nasze postępowanie, życie całe jest zgodne z Bożym planem poprzez wymiar rodziny, poprzez wymiar wspólnoty, poprzez wymiar tej bliskości z innymi ludźmi. Niech więc te dzisiejsze przypowieści, to myślenie o tym skarbie Bożym, Królestwie Bożym, panowaniu Boga, niech będzie dla nas inspiracją na drogi codzienności. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Au. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. I zmartwychwstał trzeciego dnia. A królestwu Jego nie będzie końca.

który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Dziękujmy wszyscy Panu Bogu za dar Królestwa Bożego i módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc Ewangelię ukazywał wiernym prawdziwe piękno i wartość tego Królestwa jako skarbu, którego warto szukać i zdobywać za wszelką cenę. Ciebie prosimy. Za dziadków i osoby starsze, aby cieszyli się miłością i wdzięcznością swoich rodzin, a ich życie było pełne pokoju, zdrowia i radości płynącej z bliskości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się też za ludzi młodych, aby w starszym pokoleniu dostrzegali świadków wiary, źródło życiowej mądrości, ucząc się od seniorów, rodziców, nauczycieli, wychowawców miłości, wytrwałości i pokory. Ciebie prosimy. W szczególny sposób dzisiaj pomódlmy się także w intencji Tomka Grzybowskiego w rocznicę urodzin, Michaliny Borko, Bartka Świebioda, w dniu imienin o Boże błogosławieństwo i dobre wyniki badań dla Ani Bieńkowskiej oraz w 9. rocznicę sakramentu małżeństwa dla Tomasza i Aleksandry Grzybowskich, dla ich dzieci Jasia i Gabrysi i we wszystkich intencjach, które przedstawiłem na początku tej naszej mszy świętej, o ich wysłuchanie, o Boże miłosierdzie, o łaski dla nas i o błogosławieństwo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy Bożemu miłosierdziu, zwłaszcza za zmarłych członków naszych rodzin, rodziców, krewnych, przyjaciół, aby za swoje życie pełne trudu i oddania zostali nagrodzeni wiecznym szczęściem w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. W duchowej łączności ze słuchaczami i redakcją Radia Warszawa módlmy się za nas wszystkich, abyśmy zawsze byli gotowi poświęcić to, co przemijające dla Królestwa Bożego i dzielili się Jego radością z innymi, budując wspólnotę wiary i miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, objawiasz nam wartość panowania Boga w świecie i w człowieku. Wysłuchaj naszych próśb i obdarz swoją łaską, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę, a przez to Tobie się podobali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebios, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie prosimy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Pawłem, świętym Augustynem, świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie, utwierdzi w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą łączymy i będziemy przyjmować
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Wysłuchajmy ogłoszeń. Zapraszamy dzisiaj na 18 godzinę do udziału w nabożeństwie eucharystycznym. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przyjęcie pielgrzymów zmierzających do sanktuarium świętej siostry Faustyny w Ostrówku. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu niedzielne msze święte wieczorne są odprawiane o godzinie 19. W tygodniu przypadają wspomnienia w środę świętych Marty, Marii i Łazarza, w piątek świętego Ignacego z Loyoli, a w sobotę świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Zapraszamy do kościoła wraz z ruchem rodzin nazaretańskich na środową adorację Pana Jezusa po wieczornej mszy świętej. Rozpoczynamy nowy miesiąc w sobotę modlitwą wynagradzającą niepokalanego serca Maryi o godzinie 8. W sobotę przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zgodnie z wieloletnią tradycją o godzinie 17 włączymy dzwony w godzinie W, by oddać hołd poległym powstańcom, żołnierzom i mieszkańcom Warszawy, miasta nieujarzmionego. O godzinie 18 tutaj w sobotę będzie odprawiona w intencji poległych powstańców msza święta. Zachęcamy do podjęcia w sierpniu postanowień trzeźwościowych. Koła Żywego Różańca zapraszają na pielgrzymkę do sanktuarium świętego Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii w Mariankach w dniu 8 sierpnia. Są wolne miejsca, zapisy pod numerem telefonu w gablocie umieszczonym lub bezpośrednio u pani Ryszardy. Parafialny zespół Caritas od poniedziałku do końca sierpnia będzie prowadził zbiórkę artykułów szkolnych w Kaplicy Miłosierdzia. Wystawiony będzie kosz, do którego można przynosić nowe przybory szkolne. Najbardziej potrzebne są kredki, flamastry, ołówki, kleje, bloki, papiery kolorowe, farby i tym podobne rzeczy. Dzisiaj także Caritas od 12:30 wydaje zupę dla wszystkich potrzebujących w domu parafialnym. W tygodniku Idziemy mamy ciekawy artykuł na temat Medjugorja, fenomen Medjugorja, co przyciąga tłumy pielgrzymów w to miejsce kultu maryjnego. Warto to przeczytać. I inne artykuły w Gościu Niedzielnym. Polecamy artykuł o tym, jak modlić się psalmami. Zachęcamy do lektury tygodników katolickich. Dziękujemy za każdą troskę o utrzymanie Kościoła i wszystkie ofiary przekazywane na nasze cele parafialne. Do wieczności przeszli w tym tygodniu Marek Brejnakowski, Irena Chojnacka, Elżbieta Kądziela i Halina Waszczuk. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. I przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Augustyn powiedział, że mądrość to smakowanie Boga. Niech to smakowanie Boga trwa w dniu dzisiejszym i w całym naszym dalszym życiu przez modlitwę, dobre uczynki, sakramenty święte, wszelkie akty wiary, miłości. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego. Oby go Bóg pogromić raczył. A Ty, Boże.

Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Za 2,5 minuty będzie godzina 11:00.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 11. Dziś upalnie, jest nawet ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie dotyczące upałów. Temperatura dziś może wynieść 31 stopni, już teraz bardzo ciepło, 25 stopni, ale trochę orzeźwienia daje nam wiatr, który dziś słaby i umiarkowany z południa. Dziś nawet te chmury na niebie, które będą się pojawiać, z nich padać nie powinno, ale już jutro ochłodzenie, deszcz i burze. To lato daje nam różnorodną pogodę dla tych, którzy wolą niższe temperatury.

deszcz i dla tych, którzy lubią upały. Tak to się wszystko będzie zmieniać z dnia na dzień. Jarek Wydra, dzień dobry. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, niedzielne spotkanie. To 17. niedziela zwykła, Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

0: Odkrywamy i poznajemy pierwszą encyklikę Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 40 i 41, najnowsze magisterium. Papież Benedykt XVI w swojej encyklice społecznej Caritas in Veritate chciał na nowo podjąć i pogłębić pojęcie rozwoju przedstawione w Populorum Progressio, odczytując je w perspektywie globalizacji. Przypomina, że taki rozwój powinien wyrażać się poprzez realny wzrost obejmujący wszystkich i rzeczywiście zrównoważony, to znaczy poprzez postęp gospodarczy, prawdziwie inkluzywny i szanujący granice stworzenia. Stwierdza jednak, że w krajach bogatych powstają nowe kategorie ubogich i mnożą się niespotykane wcześniej formy wykluczenia, podczas gdy w regionach najuboższych niewielkie grupy żyją w konsumpcyjnym dobrobycie współistniejącym z dehumanizującą nędzą. Zauważa ponadto, że nowy globalny system gospodarczo-finansowy, naznaczony wielką ruchliwością kapitału i środków produkcji, ograniczył polityczną władzę państw oraz ich zdolność do ukierunkowywania procesów gospodarczych. Dlatego raz jeszcze podkreśla, że działalność ekonomiczna nie może rościć sobie pretensji do rozwiązywania problemów społecznych jedynie przez rozszerzanie logiki rynku, lecz musi być podporządkowana dobru wspólnemu, za które wspólnota polityczna ponosi odpowiedzialność własną i niezastąpioną. W centrum tej reinterpretacji Benedykt XVI stawia miłość, stwierdzając, że jest ona fundamentem nauki społecznej Kościoła, pod warunkiem wszakże, że pozostaje zawsze złączona z prawdą. Zarazem z niepokojem zauważa on, iż właśnie na polach społecznym, prawnym, politycznym i ekonomicznym coraz częściej usiłuje się ogłaszać jej niewielkie znaczenie moralne. Nowość jego wkładu polega na ukazaniu, że rozwój, sprawiedliwość, instytucje i rynek nie są rzeczywistościami neutralnymi, lecz przestrzeniami, w których miłość w prawdzie winna urzeczywistniać się w historii. Dla współczesności naznaczonej narastającymi nierównościami, presją rynków finansowych, kryzysem środowiskowym i nieufnością wobec polityki, nauczanie to zachowuje całą swą aktualność, ponieważ domaga się oceniania każdego modelu rozwoju według jego zdolności do bycia zarazem inkluzywnym i trwałym, do ponownego zespolenia ekonomii i polityki wokół dobra wspólnego oraz do uznania miłości za siłę krytyczną i twórczą w życiu publicznym.

0: Jest godzina 11:30.
1: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa w kolejnej audycji na temat credo, wyznania wiary. Dzisiaj chcemy przejść do kolejnego artykułu. Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa. To zdanie credo, które znamy na pamięć, powtarzamy co niedzielę, czasem nawet nie zastanawiając się nad jego głębszym znaczeniem. Ono jest w centrum wyznania wiary. Symbol wiary ma trzy części. Mówi o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym. Najdłuższa, najbardziej rozbudowana jego część to właśnie ta o Synu. Dlaczego? Bo Kościół od samego początku wiedział, że chrześcijaństwo zbudowane jest na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jeśli Jezusa nie ma, jeśli On nie jest Panem, to zostaje nam tylko religijna tradycja, moralność albo jakaś piękna idea. Ale to nie daje życia. Apostoł Paweł podkreśla, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Wszystko w chrześcijaństwie koncentruje się na Chrystusie, na Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. List do Hebrajczyków mówi, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Chcesz wiedzieć, jaki jest naprawdę Bóg? To patrz na Jezusa. On sam mówi, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. W nim niewidzialny Bóg staje się widzialny. To jest największa rewolucja w dziejach świata. Bóg przychodzi tak blisko, że można Go zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. I co więcej, Jezus nie był ideą, nie był abstrakcją. To człowiek z krwi i kości. Ewangelie pokazują Go, jak chodzi drogami Galilei, spożywa chleb z uczniami, płacze nad grobem przyjaciela, cieszy się na weselu, dotyka trędowatych, rozmawia z grzesznikami. W nim widać, że Bóg nie jest odległym władcą, ale Ojcem, który ma serce pełne miłości i czułości. Kiedy w credo mówimy wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, nie chodzi tylko o historyczny fakt, że On żył 2000 lat temu. To jest deklaracja wiary, że Jezus jest moim Panem, dzisiaj, tutaj, w moim życiu. W świecie starożytnym słowo Pan, czyli Kyrios, oznaczało kogoś absolutnie najważniejszego, cesarza, władcę, a nawet jakieś bóstwo. Pierwsi chrześcijanie, wyznając, że Jezus jest Panem, Kyriosem, mówili wprost: cesarz nie jest Panem, pieniądze nie są Panem, strach nie jest Panem, jedynym Panem jest Jezus. To było tak odważne wyznanie, że za te słowa wielu oddawało życie. A my, kiedy mówimy Jezus jest Panem, to nie jest tylko zdanie teologiczne, to jest deklaracja, to wybór, to zaproszenie do decyzji, kto naprawdę rządzi moim życiem, kto decyduje o moich wyborach, o moim sercu, o mojej przyszłości. Czy to Jezus, czy może opinia ludzi, lęki moje, troska o sprawy świata, a może moja kariera, mój grzech. Jezus nie jest Panem jak władcy tego świata. On nie panuje przemocą. On nie narzuca się siłą. Jezus jest Panem, który umywa nogi swoim uczniom. Panem, który oddaje życie na krzyżu. Panem, który woła Cię po imieniu i czeka na Twoją odpowiedź. Ten, który stworzył cały wszechświat, który ma moc nad życiem i śmiercią, przychodzi, żeby służyć. Sam mówi o sobie, nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Imię Jezus oznacza Bóg zbawia. Bóg zbawia dzisiaj. To imię jest aktualne, jest żywe, jest skuteczne. Święty Piotr mówi w Dziejach Apostolskich: nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jeśli chcesz być uratowany, to wołaj Jezus. To imię jest jak klucz, który otwiera wszystkie zamknięte drzwi. W Ewangeliach widzimy, że mocą tego imienia chorzy odzyskują zdrowie, niewidomi widzą, chromi chodzą, złe duchy uciekają, a serca pełne lęku napełnia pokój. Bo to nie jest tylko imię, ale obecność samego Boga. Jezus obiecuje: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, dawam. Czy naprawdę w to wierzysz? Wierzysz, że gdy wypowiadasz imię Jezus, niebo się otwiera, a Ojciec pochyla się nad Tobą? Kościół od samego początku strzeże tego imienia jak skarbu. Wypowiada je w każdej Eucharystii, w każdej modlitwie, w każdym błogosławieństwie. Bo w tym jednym imieniu zawiera się cała Ewangelia. Imię Jezus jest najkrótszą, najpełniejszą modlitwą. W nim zawiera się całe credo. I można by zapytać, czy naprawdę wierzysz w to, co mówisz w credo. Bo jeśli tak, to te słowa mają moc przemieniać twoje życie. One nie kończą się na ustach. One mogą zejść do serca i zamieniać się w decyzję. Jezus jest Panem. To znaczy, że oddaję Mu swoje życie, moje sukcesy, moje porażki, moje rany, moje grzechy, moje dzisiaj i moje jutro. A więc nie muszę już sam siebie zbawiać, bo On jest jedynym Panem i Zbawicielem. Mogę żyć inaczej, w wolności, w pokoju, w miłości. Dziś Jezus pyta nas tak samo jak Piotra i apostołów: a wy za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla ciebie? Czy naprawdę jestem twoim Panem? Czy tylko religijnym dodatkiem, piękną ideą, tradycją z dzieciństwa? Zachęcam, by jak najczęściej powtarzać to proste, a jakże głębokie wyznanie: Jezu, jesteś Panem mojego życia. Powtarzaj je rano, w pracy, w samochodzie, przed snem. Niech to wyznanie przechodzi przez twoje serce, a wtedy zobaczysz, że coś, co cię trzymało, nagle puszcza. Może zobaczysz, że strach traci swoją moc, bo kiedy Jezus naprawdę staje się Panem, wszystko inne musi zejść na drugi plan. I na tym polega nasza wiara. To nie jest tylko modlitwa w kościele. To jest zaproszenie do życia, które mówi: tak, Jezus jest moim Panem. Jego chcę słuchać, za Nim chcę iść. Jemu chcę ufać całym sercem.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: W Nieporęcie trwa właśnie koncert muzyki klasycznej, ale nietypowy. Po pierwsze w porcie, po drugie dla najmłodszych. Na miejscu jest nasz reporter Wojciech Dudkowski, który rozmawiał z jedną z wykonawczyń. Czy granie w takich okolicznościach to proste zadanie?
1: Dzień dobry Państwu, pozdrawiamy z portu Pilawa w Nieporęcie. Piękne słońce, dzisiaj już upalna pogoda się zapowiada, ale to też czas na muzykę klasyczną. Ze mną jest Kaśka Górska, która wykona koncert dla dzieci. Właśnie, muzyka klasyczna dla dzieci. Chcą dzieci czegoś takiego słuchać?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście. I koncert, który przygotowywałyśmy z Anią i wykonamy dziś dla Państwa, myślę, że będzie fantastycznym doświadczeniem nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Czy melodie Państwo na pewno znacie i kojarzycie. Natomiast treści, myślę, że są bardzo przyjemne w odbiorze właśnie przede wszystkim dla dzieciaków, bo dotykają takich tematów, z którymi oni się mierzą na co. To jest po prostu wielką skarbnicą, którą możemy przekazać. I oczywiście młody widz ma też uważność, która jest w stanie wytrzymać z nami troszkę może krócej niż dorośli. Natomiast jeżeli robimy to w sposób odpowiedni i ciekawy, który ich zaskakuje, który czasem ich bawi, a czasem zmusza do refleksji, to jest to jak najbardziej możliwe. I wtedy możemy przekazać wartościowe rzeczy, wartościowe tematy, ważne rzeczy, które chcemy im przekazać, a przy okazji pokazać piękną muzykę, którą mamy.
1: Jak zacząć taką edukację muzyczną, chociażby w domu, chociażby na jakie koncerty dzieci zabierać, jakiej muzyki w domu słuchać?
2: Mogę tutaj powiedzieć z własnego doświadczenia. Ja mam dwójkę dzieci. U nas na przykład jednych z takich rzeczy, które mi przychodzi do głowy z formy umuzykalniania, jest to, że kiedy one usypiały albo kiedy budziły się z drzemki i były jeszcze takie skore do przytulania się, do czułości, do bliskości, ja właśnie wtedy włączałam piękną muzykę i moja córcia na przykład uwielbia walc Szostakowicza i ona zawsze mówi: mamusiu, włącz mi walca Szostakowicza, który myślę, że nie jest jakąś taką piosenką, którą jakieś serwery mogą nam podpowiedzieć. Natomiast to jest jedna rzecz, która niesie dziecku od razu miłe skojarzenie, że jest coś dobrego, a przy okazji ta muzyka jest jakby tutaj skojarzona z tym doświadczeniem. Myślę, że jest masa możliwości do zabaw przeróżnych, do tańców, do wygłupiania się lub po prostu słuchania muzyki razem z dzieckiem, więc na pewno w domu możemy w ten sposób. Jeżeli chodzi o koncerty, jeśli chodzi o miasto Warszawa, ale nie tylko, już mamy ogromne możliwości korzystania z przeróżnych ofert. Przepiękne koncerty, które ja z całego serca polecam, bo chodzę bardzo regularnie, odbywają się w Filharmonii Narodowej i są to koncerty przygotowane dla dzieci, ale są tak zorganizowane, że dzieci dostają nie tylko muzykę klasyczną, piękną muzykę, ale też zrobioną z takim puszczeniem oczka do tej młodszej widowni. I to jest ważne, bo musimy też szanować to, że oni potrzebują troszeczkę inaczej odbierać tę muzykę.
1: A koncert dla dzieci dziś w porcie Nieporęt Pilawa rozpoczyna dzień. Przed nami jeszcze koncert romantyczny. Ze mną była Kaśka Górska. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.
0: A my za godzinę do Nieporętu wrócimy ponownie.
3: Radio Warszawa na lato.

0: Za pół minuty będzie godzina 12. Już za chwilę połączymy się z Castel Gandolfo. Tam właśnie papież Leon XIV przebywa, bo jest na urlopie, choć on już dobiega końca. Mimo urlopu papież mocno zapracowany przekazał wideo przesłanie do biskupów Azji, którzy zgromadzili się, by debatować nad przyszłością Kościoła na tym kontynencie. My już za chwilę rozpoczniemy transmisję. Ten plac przed rezydencją, gdzie odpoczywa papież Leon XIV, jest już wypełniony. Są także pielgrzymi, turyści z Polski, którzy oczekują też na to spotkanie z papieżem Leonem XIV i modlitwę Anioł Pański z papieżem. Od wczesnych godzin porannych pielgrzymi się gromadzili, a teraz już papież Leon XIV, który pojawił się w oknie.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. W centrum nauczania Jezusa znajduje się tajemnica Królestwa Bożego, które dzisiejsza Ewangelia porównuje do perły i do skarbu. Przypowieści pozwalają zrozumieć zdumienie człowieka, który znajduje coś, czego nie śmiał nawet oczekiwać. Także sprzedanie albo pozostawienie wszystkiego nie jawi się już jako wyrzeczenie, lecz jako zysk. Istotnie już od pierwszych kart ewangeliści opisują wezwanie Jezusa do pójścia za Nim jako nieodparte, wolne oczywiście, lecz naglące i zdolne wzbudzić odpowiedź szybką, zrodzoną z pragnienia. To pierwszy ważny aspekt sposobu, w jaki Bóg jest blisko i pozwala się odnaleźć. Spotkanie z Jego Królestwem jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Jeśli coś ma się teraz zmienić, to po to, by możliwości było więcej, a nie mniej. Jest też drugi aspekt, któremu Jezus zdaje się nadawać wielkie znaczenie. Skarb

0: ukryty w roli znajduje prawdopodobnie rolnik. Perłę natomiast rozpoznaje bardzo cenną kupiec, być może człowiek podróżujący. Dalej następują dwie inne przypowieści, których bohaterami są rybacy oraz uczony w piśmie, znający sprawy dawne i nowe. Są wreszcie inne przypowieści, w których królestwo pozwala się dostrzec w kobiecie, która zaczynia mąkę, w innej, która porządkuje dom, w królu planującym wojnę, w człowieku zamierzającym zbudować wieżę, w zarządzących zajmujących się wypłatami albo inwestycjami, czy w pasterzach i rolnikach. Krótko mówiąc, Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach. Ale wszystkich, mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, biednych i bogatych, wzywa do głębokiej odnowy. Wszyscy mogą je zrozumieć i czują się przez nie pociągnięci. Także dzisiaj Kościół jest komunią osób różniących się pochodzeniem, kulturą, kompetencjami i stopniem odpowiedzialności, lecz wszystkie one są wezwane, by odkryć, że w Jezusie Chrystusie stanowią jedno. To On jest ukrytym skarbem, drogocenną perłą, siecią, która gromadzi rozproszonych. Od początku bowiem Jezus przywołał i gromadzi wokół siebie osoby, które w przeciwnym razie nigdy by się ze sobą nie spotkały. Właśnie w ten sposób ukazał, że Bóg nie ma względu na osoby, a Jego wybór jest szczególnym umiłowaniem, zwłaszcza tych, którzy są mali i odrzuceni. Bracia i siostry, nie pozostaje nam nic innego, jak prosić o dar. Ten sam, o który modlił się młody król Salomon. Jest to dar rozpoznania drogocennej perły, dar dostrzeżenia skarbu, dla którego warto sprzedać wszystko. Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają serce, musimy nauczyć się dostrzec tego, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje. Niech wstawiennictwo Maryi, stolicy mądrości, kieruje ku Jezusowi nasze pragnienie życia, aby mogło się ono w pełni urzeczywistnić. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za zmarłych, za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zawsze i wszędzie niech żyje papież. Spontanicznie krzyczeli wierni. Drodzy bracia i siostry, wczoraj w Libanie został błogosławiony Eliasz Hojek, patriarcha Antiochii Maronitów, który od 1899 do 1931 założył siostry maronitki od świętej rodziny. Przez ponad 30 lat kierował kościołem maronickim z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością. Człowiek dialogu i nadziei. Był wybitnym autorytetem kościelnym, społecznym i politycznym, dlatego nazywano go Ojcem Wielkiego Libanu. Niech modlitwa i wstawiennictwo Nowego Błogosławionego nieustannie towarzyszą wiernym maronickim na całym świecie i wypraszają dar pokoju dla całego narodu libańskiego, który jest mi tak bardzo drogi. Z niepokojem śledzę przedłużającą się i nasilającą przemoc w Ziemi Świętej, której ofiarami stają się w ostatnim czasie także cywile na zachodnim brzegu Jordanu w Strefie Gazy. Kieruję gorący apel o powrót do negocjacji w celu wypracowania sprawiedliwego rozwiązania politycznego opartego na godności i na równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz odrzucenie działań zbrojnych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich religii. Ponawiam również mój apel dotyczący sytuacji na całym Bliskim Wschodzie, gdzie nasilenie działań wojskowych ponownie przyniosło przemoc i zniszczenie, ponieważ zagrażające życiu wielu ludzi, wielu cywilów oraz pogłębiające niedobory wody pitnej i energii elektrycznej. Z całego serca, z głębi serca wzywam wszystkie zaangażowane strony do zaprzestania ataków i pilnego otwarcia przestrzeni dialogu oraz dyplomacji, aby jak najszybciej doprowadzić do pokoju, którego tak bardzo pragnie cały region. Kontynuujemy naszą modlitwę za wszystkie narody świata cierpiące z powodu wojny. Niech Pan poruszy serca i oświeci umysły odpowiedzialnych, aby jak najszybciej doszło do pojednania i pokoju. Naprzeciwko wszystkich pożarów, które w tych dniach nawiedziły Francję i Hiszpanię, ogłaszam moją bliskość i zapraszam wszystkich do modlitwy za poszkodowanych i za tych, którzy pomagają przy pożarach. Dzisiaj obchodzimy 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, którego hasłem są słowa proroka Izajasza. Ja o Tobie nie zapomnę, nigdy nie zapomnę o Tobie. Dziękujmy wspólnie Panu za dar, jakim są osoby starsze dla Kościoła i dla społeczeństwa. oraz zobowiążmy się do szacunku wobec nich, docenienia ich cennej roli i zapewnienia im należnej troski oraz opieki. Pozdrawiam Was wszystkich tutaj obecnych, mieszkańców Castel Gandolfo i wszystkich, którzy przybyliście z różnych miejsc Włoch i całego świata. Szczególne pozdrowienie dla pielgrzymów z Opera della Chiesa i dla biskupów, którzy Wam towarzyszą. Pozdrowienie dla dzieci, które pochodzą z Ukrainy, z Domu Miłosierdzia, którzy są gośćmi parafii świętego Michała Archanioła. Pozdrawiam młodzież z parafii w Manerbio. Pozdrawiam uczestników spotkania międzynarodowego spotkania młodzieży w setną rocznicę świętej Giovanny Adine. Pozdrawiam także młodzież, która przybyła z Belgii, a także uczniów szkoły karabinierów z Velletri, którym towarzyszą kapelan i także wszyscy przełożeni. Pozdrawia Towarzyszenie Katolików z Kamerunu. Szczególną moją myśl kieruję do uczestników Święta Brzoskwini w Castel Gandolfo, którzy przybyli z owocami przeznaczonymi do błogosławieństwa. A dzisiaj w Rzymie na Zatybrzu odbędzie się procesja Matki Bożej Fiumarola. Niech Maryja, Matka Jezusa, wyjedna wszystkim uczestnikom tej pięknej tradycji oraz nam wszystkim łaskę życia każdego dnia zgodnie z nauką Ewangelii. I Wam wszystkim z serca życzę błogosławionej niedzieli.
3: To była transmisja modlitwy Anioł Pański z papieżem Leonem XIV. Relacjonował ksiądz Łukasz Bankowski, a transmisję przeprowadziliśmy w ramach współpracy z portalem Vatican News.

0: Jest 12:30. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, lecz poszerza jego życie i otwiera na prawdziwą radość, powiedział Ojciec Święty podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Papież zachęcił wiernych, by prosili o dar rozpoznania Chrystusa jako najcenniejszego skarbu, przestrzegając jednocześnie przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu. Rozważając przypowieści z Ewangelii Świętego Mateusza o ukrytym skarbie i drogocennej perle, Ojciec Święty podkreślił, że spotkanie z Królestwem Bożym całkowicie odmienia życie człowieka. Jak zaznaczył, ci, którzy odnajdują prawdziwy skarb, nie traktują pozostawienia wszystkiego jako straty, lecz jako zysk. Leon XIV zwrócił uwagę, że Jezus ukazuje Królestwo Boże poprzez historię ludzi o różnym pochodzeniu, zawodach i doświadczeniach. Skarb odnajduje rolnik, drogocenną perłę rozpoznaje kupiec, a w innych przypowieściach pojawiają się ryby, uczeni w piśmie, kobiety zajmujące się domem, pasterze czy zarządcy. Na zakończenie papież nawiązał do modlitwy młodego króla Salomona o dar mądrości, zachęcił wiernych, aby prosili Boga o zdolność rozpoznania tego, co naprawdę ma wartość, drogocennej perły i ukrytego skarbu, dla których warto poświęcić wszystko. A teraz Warszawa. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To hasło tegorocznej pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka. Wierni wyruszyli śladem świętej Faustyny Kowalskiej z jej sanktuarium wczoraj wieczorem po mszy świętej, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
1: Jest tu wiele twarzy, które już chodzą od lat. Więc kiedy się widzimy co roku, to od razu buzia sama się uśmiecha. Ale też ci, którzy są z nami po raz pierwszy, wchodzą w tę atmosferę dość łatwo i też ta atmosfera takiej Bożej radości im się udziela.
0: To już 18. taka wyprawa. Pielgrzymi podkreślają, że to noc nadaje jej niepowtarzalny klimat.
2: Tutaj z koleżanką mówimy, że to jest nasz trzeci raz. Jednak trzeba coś poczuć wewnętrznie, być takim przygotowanym duchowo do tego. No, mnie akurat to nastąpiło. No.
3: Czuć taką rodzinną atmosferę, bo też ona jest taka dosyć niedługa i też taka kameralna. No i też ta perspektywa nocna, ona zawsze jakoś to pobudza do większego myślenia, bo część tras idziemy w ciszy.
4: Jest wyjątkowa forma właśnie ta nocna, to wyciszenie. Bardzo, bardzo mi to odpowiada.
0: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Na zakończenie czeka ich msza święta przy domu świętej Faustyny w Ostrówku o godzinie 15:00. I jeszcze zaproszenie na koncert, który odbędzie się w ramach Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. W warszawskiej Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela będzie można posłuchać występu Przemysława Kapituły. Organista wykona m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha, Mieczysława Surzyńskiego czy Ferenca Liszta. Artysta nie kryje ekscytacji zbliżającym się wydarzeniem.
5: Katedra Warszawska to i historia tego miasta, i religijność tego miasta, i wiele historycznych wydarzeń, i samo wnętrze z flagami, podziemia, organy trwają i chęci trwają, także pod tym względem jest dobrze. Ten festiwal już po tylu latach, myślę, że i też dzięki Państwu, jest w świadomości jakiejś takiej generalnie społecznej.
0: Koncerty odbywają się od 5 lipca w każdą niedzielę o 16:00. W te wakacje w warszawskiej świątyni będzie można usłyszeć jeszcze m.in. Piotra Rachonia, Giovanniego Petrone i Gianpaolo di Rose.

0: Teraz przenosimy się do Nieporętu. Tam jest nasz reporter Wojciech Dudkowski, który relacjonuje drugi festiwal muzyki klasycznej Portowa Kultura Dźwięku, który odbywa się w porcie Nieporęt. Witaj, Wojtku.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy jeszcze raz ze słonecznego Nieporętu, a konkretnie z portu jachtowego Pilawa, który to port stał się dzisiaj scenerią koncertów muzyki klasycznej Portowa Kultura Dźwięku. A ze mną jest pan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan Tomasz Mitrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd pomysł, żeby takie koncerty w takim miejscu, bo to chyba nie jest typowe miejsce na koncerty muzyki klasycznej?
2: Nieporęt nieco pozazdrościł Łazienkom Królewskim, które od lat znane są z organizowania koncertów chopinowskich właśnie w plenerze, w takiej bardzo otwartej, a jednocześnie piknikowej formule. A ponieważ ten nasz kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, w którym jesteśmy tutaj przy porcie, doskonale sprawdza się jako takie miejsce rekreacji, jest bardzo, bardzo chętnie odwiedzany, no to myślę, że pomysł na to, by tu właśnie prezentować w ciągu wakacji koncerty klasyczne, był bardzo, bardzo dobry. No i jak widzimy po tym, co dzieje się przed naszą sceną letnią, znajduje to duże zainteresowanie wśród naszych mieszkańców, a myślę także, że również wśród turystów, którzy przybywają gromadnie nad nasze jezioro Zegrzyńskie.
1: To nie pierwszy koncert z tego cyklu. Miesiąc temu mniej więcej też mieliśmy koncert folk country, Street Fleet. Pogoda też była podobna. Jak było miesiąc temu z frekwencją, z zainteresowaniem?
2: Miesiąc temu frekwencja była całkiem pokaźna, natomiast nieco było nam trudno właśnie ze względu na temperaturę, ponieważ z tym pierwszym koncertem trafiliśmy chyba w rekord temperaturowy.
1: Tak, i tutaj ten dzień, kiedy było 40 stopni, przypominam.
2: Tak jest. I tutaj troszkę ta temperatura nas tutaj postawiła w dość mocnej konkurencji do wody, która tutaj tuż za plecami naszej sceny kusiła również naszych uczestników. Mam nadzieję, że dzisiaj ta dzisiejsza aura dużo, dużo bardziej sprzyja koncertowi i dużo lepiej będzie nam się tutaj słuchało naszych koncertów.
1: Ale kultura w Nieporęcie to nie tylko koncerty muzyki klasycznej. Przyjmamy chociażby Nieporęcką Orkiestrę Dętą, znaną ze swojej nietypowości. Mamy też chór.
2: Chór Echo Nieporętu wraz z drugim siostrzanym zespołem Młodzież 50+, również seniorskim, reprezentował nas właśnie teraz we Włocławku na dużym takim festiwalu seniorskim. To w dwóch poprzednich dniach się działo. Nieporęcka Orkiestra Dęta, rzeczywiście znana ze swojej niebanalnej działalności, jest już z nami od kilku lat i cały czas zdobywa kolejnych i kolejnych amatorów, muzyków, mieszkańców gminy, które dołączają w jej szeregi.
1: Zatem po kulturę zapraszamy do Nieporętu, zwłaszcza jeżeli ktoś chce się wyrwać z dużego miasta.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie, zarówno do samego Gminnego Ośrodka Kultury, jak i do portu w Nieporęcie. To są miejsca, które czekają na Państwa z otwartymi ramionami.
1: Tomasz Mitrowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I do usłyszenia.
0: A to do usłyszenia będzie w okolicach godziny 13:40. Wtedy powrócimy do Nieporętu. Zapraszam.

0: upalnie, wietrznie, ale czy będzie padać, o tym już za chwilę.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
7: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
9: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
10: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
11: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
12: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 13, tu Radio Warszawa. Jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.pl. Dziś bardzo ciepło, a nawet upalnie, temperatury powyżej 30 stopni, ale jest też ostrzeżenie przed właśnie upałami. Obowiązuje to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Teraz w Warszawie temperatura wynosi 29 stopni, ale jeszcze do 30-31 może się podwyższyć ta temperatura. Wilgotność powietrza 47%, ciśnienie trochę obniżone. Dziś w naszym programie wracamy do Nieporętu. Tak samo będzie także w tej godzinie, bo przyglądamy się Festiwalowi Muzyki Klasycznej Portowa Kultura Dźwięku, który już po raz drugi się odbywa. Dziś także w tej godzinie audycja Weroniki Ostrowskiej. Pod tytułem Spojrzenie Ojca. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam.

0: Hejt, nienawiść, obraźliwe opinie i pomówienia. Jak radził sobie z nimi błogosławiony Stefan Wyszyński? Co poradziłby tym, którzy dziś mierzą się z hejtem? Dlaczego przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej? O tym, jak zachować szacunek do siebie, gdy jesteśmy niesprawiedliwie osądzani i gdy mierzymy się z hejtem, na podstawie nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego porozmawiają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Wyszyńskiego.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: To pani dzisiaj w kolorze niebieskim, takim głębokim, chabrowy trochę, możemy go tak nazwać?
3: Tak, zależy jak się odbija od światła.
2: I są groszki. Pani bardzo ładnie w tym błękicie, mi się bardzo podoba. Pani bardzo pasuje.
3: Cieszę się bardzo i dziękuję. A pani w tym makowym kolorze i kardynalskim jednocześnie też pięknie.
2: No to trochę jak kwiaty, czyli mamy mak, mamy haber i habrowy kolor. A chcemy dzisiaj rozmawiać o nienawiści, o hejcie. Dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli to bardziej popularne słowo, którym się nazywa nienawiść. Czasami ta droga od bardzo pozytywnych uczuć i pozytywnych doświadczeń, które mamy do nienawiści, czasami jest bardzo krótka. Dlaczego tak jest?
3: Myślę, że tak jest dlatego, że kierujemy się emocjami. Gdybyśmy chwilę pomyśleli, gdybyśmy te uczucia przyprowadzili do rozumu, do naszej wiary, do naszej woli, to byłoby inaczej. Kiedy ksiądz prymas był uwięziony, miał wiele przykrości, fizycznych cierpień nie miał, poza tym, że było zimno i mokro w stożku, ale nie miał jakichś tortur. Natomiast psychicznych bardzo dużo. Odmawianie jakiegokolwiek spotkania, świadomość, że jest sam, niemożliwość modlitwy z ludźmi, niemożliwość, nawet nie dawano mu do ręki listów od najbliższych, od ojca, tylko pan naczelnik czytał. I pewne fragmenty były powycinane. Kiedy uwięziony ksiądz prymas zapytał, a co tam jest wycięte, mi nie należy wiedzieć. To była udręka, a ksiądz prymas w zapiskach więziennych Wigilię 53 roku, 24 grudnia napisał, nie zmuszą mnie niczym do tego, żebym ich nienawidził.
2: Bardzo mocne słowa.
3: Mocne i prawdziwe, bo gdyby poprzestał tylko na odczuciu, na pewno go to bolało, ale on to sprowadził, nie zmuszą mnie niczym, do swojej woli, żebym ich nienawidził. I uważam, że właśnie to spojrzenie po Bożemu, nawet na to, co nas spotyka przykrego i ofiarowanie tego Bogu jest zachowaniem wolności. Bo tak naprawdę mówią, nikt nam nie odbierze wolności, nawet jeżeli nas zamkną, jeżeli nam ograniczą możliwość kontaktu z ludźmi. A przy hejcie, nawet jeżeli usiłują nam odebrać naszą godność, szacunek dla nas. Myślę, że bardzo ważne w tym jest, żeby człowiek sam nie stracił szacunku dla siebie.
2: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami dzisiaj. I właśnie chcemy porozmawiać o tym trudnym doświadczeniu życiowym. Dzisiaj także wielu z nas się z nim zmaga. Chociaż to doświadczenie księdza prymasa myślę, że naprawdę było bardzo, bardzo duże i wielokrotnie trudniejsze od tego, z czym my się dzisiaj czasami zmagamy. Myślę o hejcie, bo ten hejt pojawia się często czy w mediach społecznościowych, nawet pod filmem na YouTubie może się taki hejt pojawić, czyli czyjaś opinia na mój temat i wie pani, że tutaj nawet ktoś by mógł napisać, na przykład mój kolor włosów mógłby się nie podobać, albo to w jaki sposób się wypowiadam, albo to w jaki sposób mówię. Chyba pytanie jest, jak ja sobie z tym poradzę, jeżeli ktoś tak powie, napisze, a tych opinii będzie więcej, co z tym zrobić?
3: Ja to sobie wtedy myślę, To jest mój kolor włosów. To jest moja. Nie muszę się wszystkim podobać. Właśnie to, żeby człowiek sam siebie cenił. Żeby człowiek wiedział, że jest dzieckiem Boga. Żeby człowiek znał swoją wartość. Tak jak patrzyłam na życie księdza prymasa, naprawdę miał bardzo wiele przeciwności. Robił wszystko, żeby nie było rozlewu krwi. Nawet zawarł porozumienie z rządem komunistycznym, co się wielu ludziom nie podobało i w kraju, a nawet i w sekretariacie stanu. Tylko papież rozumiał, że prymas wie, co robi. I właśnie ten człowiek, który podpisał porozumienie, został aresztowany, rzekomo w imię tego, że nie zachowuje punktów porozumienia. A to władze nie dotrzymywały porozumienia. I on wiedział, że jest niesprawiedliwie sądzony, że jest niesprawiedliwie krzywdzony. Ale on wiedział, że to jest część jego i naszej drogi do Boga. To jest ten krzyż, który niesiemy. Natomiast ważne jest, żeby się obronić, żeby człowiek sam nie uległ nienawiści. Bo mówię, że przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej.
4: Przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej. Chcę powtórzyć te słowa, żeby mocniej do naszych serc dotarły. Co to znaczy?
3: To znaczy, że człowiek, jeżeli nie przebaczy, największą krzywdę robi sobie. I tak naprawdę nasze przebaczenie jest potrzebne przede wszystkim nam samym. Nie tylko tym ludziom, którzy nam robią krzywdę. Tym też. Ale ci nie zawsze się na tym poznają. Ale nam samym to przebaczenie jest potrzebne, żebyśmy byli wolni. Bo nieprzebaczenie potrafi być taką męką nieraz przez całe życie. Ktoś nie może czegoś darować, albo ktoś komuś, synowej, teściowej, pracodawcy, pracownikowi i nosi to po prostu jak bagaż i to bardzo to szkodzi człowiekowi. Nie ma wolności wewnętrznej. A kiedy przebaczy w imię Boże, wtedy odzyskuje wolność. Nawet jeśli ta druga strona na tym się nie poznała, ani o tym nie wie. Dlatego ksiądz prymas mówił, że przebaczenie jest potrzebne nam. A jak zdobyć siłę?
4: No właśnie, bo to wielu z nas mogłoby powiedzieć, to jest łatwo. I ja nawet mogę powiedzieć, że chciałabym przebaczyć komuś, kto zrobił mi, obiektywnie wyrządził mi dużą krzywdę, czy rozsiewa plotki na mój temat, czy powtarza jakąś nieprawdę na mój temat, albo to wśród bliskich często są jakieś takie głębokie zranienia. No i po ludzku mówię, nie mam siły przebaczyć, bo te uczucia we mnie są tak silne, jak myślę o tej osobie, może nawet nie życzę jej źle, ale nie potrafię na nią spojrzeć z życzliwością. Jak to zrobić, żeby jednak znaleźć siłę?
3: Kiedyś ksiądz prymas mówił konferencję do nas właśnie o miłości do nieprzyjaciół. Nie mieściło mi się to w głowie. Jak to kochać nieprzyjaciół? Krzywdy bym nie zrobiła, ale kochać kogoś, kto robi krzywdę mnie albo moim najbliższym. I po konferencji zdobyłam się na odwagę i zapytałam księdza prymasa: Ojcze, bo tak do niego mówiliśmy, a tego Gomułkę to ty też kochasz? Gomułka to był pierwszy sekretarz partii, który bardzo dużo krzywdy zrobił Kościołowi, księdzu prymasowi. Nie wpuścił ojca świętego Pawła VI na uroczystości milenijne do Polski. Był zazdrosny o księdza prymasa, bo razem wyszli na wolność w 1956 roku i on myślał, że on będzie miał rząd dusz, a to naród idzie za księdzem prymasem. A więc takiemu człowiekowi przebaczyć, takiego kochać. Dlatego zapytałam: Ojcze, a kochasz też tego pana Gomułkę? A ksiądz prymas tak spojrzał na mnie i mówi: Aniu, przecież Bóg go kocha. To co ja mam do powiedzenia?
4: Przy Panu Bogu szukać tej siły do
3: przebaczenia? Bogu szukać siły do przebaczenia, bo ksiądz prymas mówił: Bóg kocha nawet tych, którzy się do Niego plecami odwracają. To jest tak jak matka, nie przestaje kochać dziecka, nawet kiedy robi źle, kiedy pobłądzi, nawet kiedy jej zrobi krzywdę. Prawdziwa matka nie przestanie kochać dziecka, nie przestanie się za nie modlić. Maryja nie odwróciła się od Chrystusa, mimo że szedł na krzyż jak skazaniec, jak zbrodniarz, nie odeszła od Niego. I Bóg od człowieka żadnego nie odchodzi. I dlatego, kiedy przyszło mi w życiu nieraz zetknąć się z tym, że coś mnie bardzo zabolało w ocenie drugiego człowieka, w jakichś słowach skierowanych do mnie czy o mnie, pomyślałam sobie, no Bóg ją kocha. Bóg ją kocha, to co ja mam do powiedzenia.
4: Tę miłość trzeba budować i myślę też, że tę miłość budujemy słowami, które wypowiadamy, bo z hejtem czy z nienawiścią też wiąże się ten potok słów, który dzisiaj pojawia się, czy to w różnych komentarzach, czy to w różnych miejscach, to szczególnie myślę tutaj o przestrzeni internetu, bo tam zdarza się, że mamy poczucie anonimowości i piszemy słowa, które obrażają drugiego człowieka, albo bierzemy udział w takich przepychankach słownych. Mi się wydaje, że to nie ma sensu specjalnie, bo to wtedy nie jest rozmowa. Co zrobić, żeby, bo pani powiedziała też o tym, żeby móc samemu się przeciwstawić tym opiniom krzywdzącym czy nieprawdziwym, że trzeba mieć poczucie własnej wartości, ale to też nie jest takie proste, żeby je zbudować. Jak ksiądz prymas budował to poczucie własnej wartości? Skąd on je miał?
3: Ksiądz prymas, myślę, że to poczucie własnej wartości wyniósł z domu rodzinnego. To był dom, w którym oni bardzo świadomie budowali relacje z Bogiem. Codzienna modlitwa wieczorna, miłość do ojczyzny, służba w kościele. Kiedy widział swojego ojca, jak klęczy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, to poczucie własnej wartości brał z tego, że jest dzieckiem Boga, że jest Polakiem, że jest człowiekiem i że jest kapłanem. I wiedział, że ma większe zobowiązania niż ktoś, kto ma mniejszą świadomość własnego sensu życia. Dlatego myślę, że przede wszystkim tutaj, jak w wielu innych sprawach, relacja do Boga. Relacja do Boga daje nam poczucie wartości. Relacja do rodziny często, do kochającej rodziny, do matki, do ojca, do dzieci. Jak przebaczyć? Przede wszystkim nie brać tego do siebie, nie przyjąć tego za prawdę. Wiedzieć, że moja osobowość nie zależy od tego, jak mnie ludzie oceniają. Tym, kto mnie stworzył, jest Bóg. Bóg zna moje imię, Bóg zna moje wyposażenie. A ksiądz prymas mówił, Boża sprawiedliwość jest miłosierniejsza niż ludzkie miłosierdzie.
4: Czyli budowanie poczucia własnej wartości, ale myślę, że też warto byłoby się cofnąć do historii związanej z milenium Chrztu Polski, z tym czasem, kiedy ksiądz prymas mógł udowodnić i zrozumieć może sam lepiej, co to znaczy zło dobrem zwyciężać.
3: To był czas takiego wielkiego społecznego hejtu na księdza prymasa. Nazwano go zdrajcą, szpiegiem watykańskim, zdrajcą narodu. Za to, że biskupi polscy wśród 56 listów do różnych episkopatów świata, listów związanych z milenium, napisali też list do biskupów niemieckich i mieli poczucie, że żeby świętować to wielkie święto chrztu narodu, trzeba pozałatwiać wszystkie najtrudniejsze sprawy, przebaczyć to, co nam leży na sercu. I stąd list do biskupów niemieckich. I na to władze komunistyczne po prostu się rzuciły, bo Kościół nie miał prawa niczego pożytecznego zrobić dla narodu. nie miał prawa przebaczyć. Zarzucano wtedy księdzu prymasowi, z jakiego tytułu mówi w imieniu narodu. Wszędzie się słyszało, nie przebaczamy, nie przebaczamy. Pamiętam milenium Warszawy, kiedy przywieziono kilkadziesiąt autokarów, aktywistów partyjnych, którzy krzyczeli, nie przebaczamy, nie przebaczamy. Zablokowali wszystkie uliczki Starego Miasta, także nie mogliśmy dojść do katedry. A ksiądz prymas szedł i im błogosławił. Potem zebrała się taka grupka, chyba ze 200 osób, którzy poszli przed dom księdza prymasa, przed dom arcybiskupów warszawskich na Miodową i tam płonące głownie wrzucali na dziedziniec. Wszyscy się zastanawiali, żeby tylko domownicy, żeby tylko ksiądz prymas tego nie widział. A ksiądz prymas poszedł do bocznego skrzydła tego budynku i błogosławił im. A w katedrze powiedział słowa, które są mi najbliższe z nauczania księdza prymasa. Ten zwycięża, kto miłuje, a nie ten, kto w nienawiści depcze. Kto miłuje i przebacza, już dziś zwyciężył, choćby leżał na ziemi podeptany. Kto nienawidzi, przegrał. Kto walczy z Bogiem, przegrał. I dzisiaj, kto pamięta o tych biednych komunistach, którzy wtedy tak się wysilali, żeby zmiażdżyć Kościół, żeby zmiażdżyć wiarę. A prymas jest na ołtarzach, a jego nauczanie jest dla nas siłą. Dlatego jego życie było tą nieustanną nauką, że zwyciężać możemy tylko dobrem i tylko miłością, bo mówił zło, to jest nihil, to znaczy nic. A dobro, choćby najmniejsze, to jest byt, który ma moc zwyciężania. I tak samo w rodzinach. Tylko miłością, cierpliwością, owszem miłością wymagającą często, ale miłością. Nie, że tak powiem, rozładowywaniem własnych emocji pomożemy naszym dzieciom czy naszym mężom, żonom, ale miłością, cierpliwością, taką wspólnotą życia, więzi, dopiero to buduje, to jest siłą.
5: A ja też chciałam zapytać o miłość, ale w kontekście prawdy. Bo czasami jest tak, że mówiąc miłość, miłosierdzie, trochę skrywamy pod tym takie przekonanie, że trzeba na niektóre rzeczy przymknąć oko. Myślę też, każdy z nas jakieś grzechy popełnia. Być może mamy też w swoich życiorysach takie rzeczy, których się bardzo wstydzimy. Chcielibyśmy, żeby zostały zakopane gdzieś w historii, żeby nikt o tym nie pamiętał. Na ile miłość jest gdzieś tutaj znak równości między miłością a poszukiwaniem prawdy, przyznaniem się do prawdy?
3: Tu zawsze podziwiałam księdza prymasa, który potrafił mówić prawdę. On tej prawdy nie zakrywał, a jednocześnie umiał przebaczać. I też doświadczyliśmy tego w czasie lustracji. Są ludzie, którzy za wszelką cenę się zapierają. Gdyby taki człowiek stanął w prawdzie i powiedział, no tak, zmusili mnie, bałem się o rodzinę, bałem się o dzieci, podpisałem, ale nie zrobiłem krzywdy, a jeżeli zrobiłem, przepraszam, postaram się wynagrodzić. To ludzie mówią, to byśmy takiemu człowiekowi wybaczyli, bo każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas jest człowiekiem, któremu Bóg ma co wybaczyć. Ale kiedy człowiek się zapiera i brnie w tym kłamstwie, to jest gorsze niż najboleśniejsza prawda.
5: Sam sobie szkodzi?
3: Sam sobie szkodzi, wprowadza innych w błąd. I właściwie gromadzi wobec siebie więcej uczuć nienawiści, niż gdyby powiedział prawdę.
5: Pani Aniu, zaczęłyśmy od chabrów i maków, a ja sobie teraz uświadomiłam, że ten niebieski i czerwony to są także kolory Bożego Miłosierdzia. Woda i krew, które wypływają z boku Chrystusa.
3: To właściwie białe i czerwone. Tak, to jest to wielka prawda o Bogu, że On jest nie tylko miłością, nie tylko prawdą, ale że On jest miłosierdziem. Przestrzega nas, żebyśmy nie sądzili, bo wydaje mi się, że to przebaczenie i relacje z ludźmi trzeba zacząć nie tyle od słów, co od myśli, żeby w myśli odnieść każdego do Boga, jest dzieckiem Boga, to Bóg go rozliczy i zostawić ten sąd Bogu, nie oceniać samemu. I wtedy człowiek jakby uwalnia się, sam sobie zapewnia, że nie będzie sądzony. A w codziennym Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. O, gdyby tylko tak nam Bóg odpuszczał, jak my odpuszczamy, to Maryja by nas nieraz.
6: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do tego, żeby przebaczać i otwierać nasze więzienia, te więzienia naszych serc, kluczem przebaczenia. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Rozmowa jest dostępna także do obejrzenia na kanale YouTube Radia Warszawa.

0: Za 18 minut będzie godzina 14, a my teraz przenosimy się do wspaniałego miejsca, jeśli chodzi o dzisiejszą aurę, bo jest bardzo ciepło, a nad wodą w takie dni jest wręcz doskonale spędzać wolny czas. Wojciech Dudkowski.
1: Pozostajemy, proszę Państwa, w Nieporęcie, dzisiaj klasycznie, ale i romantycznie. Są ze mną panie, które wykonają koncert muzyki romantycznej. Pani Nina Kodorska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pani Marta Maślanka. To może od pani Marty zaczniemy, bo tutaj widzimy nietypowy instrument. W ogłoszeniu widziałem nazwę cymbały, ale tutaj nie ma tych takich metalowych płytek, które nam się z takim instrumentem kojarzą. Na czym polega gra na tym instrumencie?
2: To są prawdziwe cymbały i stąd też tytuł koncertu, bo nasz największy romantyk, czyli Adam Mickiewicz, swój koncert Jankiela napisał właśnie w oparciu o taki koncert, który widział w wykonaniu żydowskiego muzyka grającego na cymbałach, czyli na instrumencie, który ma struny, w które uderza się pałeczkami. Ta błędna nazwa dzwonków chrobatycznych, o których pan tu wspomniał, czyli instrumentu z metalowymi płytkami, no niestety tak się u nas przyjęła, ale to są właśnie prawdziwe cymbały. Także serdecznie zapraszamy do posłuchania i zobaczenia tego instrumentu.
1: Może posłuchajmy, jak takie cymbały brzmią? Poproszę o małą próbkę dźwięku.

0: Tak, proszę Państwa, brzmią cymbały. Jest też pani Nina Kodorska, która będzie śpiewać podczas tego koncertu. Jakie utwory usłyszymy i w jakim języku?
1: Usłyszymy utwory głównie tradycyjne. W różnych językach, w różnych dialektach wybrzmią pieśni sefardyjskie, wybrzmią pieśni romskie tradycyjne, wybrzmią pieśni bałkańskie i oczywiście pieśni polskich również nie zabraknie.
0: Skąd taki dobór repertuaru? Dlaczego mówimy, że to są pieśni romantyczne?
1: Starałyśmy się gdzieś powiązać, zrobić taką właściwie, stworzyć taką podróż, ponieważ tak długą tradycję mają cymbały, a chyba jeszcze dłuższą, śmiało powiem, głos, czyli ten pierwszy organiczny instrument, którym każdy się może posłużyć, że chciałyśmy stworzyć właśnie taki koncert, który będzie prowadził nas przez różne tradycje, przez różne kultury, a przede wszystkim też przez różne kraje. Sięgnęłyśmy zatem do tych kultur, które są najstarsze. Będzie tutaj pieśń kurdyjska, będą właśnie pieśni sefardów, bo chciałyśmy stworzyć właśnie taką romantyczną aurę i nawiązać do tego, kończąc właśnie na Polsce i na naszych polskich romantykach.
0: W Nieporęcie, tak jak mówiłem na początku, klasycznie i romantycznie. Dziękujemy bardzo pani Nina Kodorska, pani Marta Maślanka i zachęcamy do słuchania i do odwiedzenia Nieporętu.
2: A kolejna relacja po godzinie 14 właśnie z Nieporętu. A czy trzeba jeszcze kogoś zapraszać? Zachęcamy do tego, żeby jeszcze dziś wybrać się do Nieporętu i brać udział w tych wspaniałych wydarzeniach, które zostały przygotowane.

0: To Echo i Sarsa, a my za chwilę wrócimy z prognozą pogody.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM, minęła godzina 14. Dziś słonecznie i chmury, z których nie będzie padał deszcz. Bardzo wysokie temperatury, 30 stopni. Jeszcze tak gdzieniegdzie lokalnie 31 może się pojawić. Zatem bardzo, bardzo ciepło, ale jest wiatr, który trochę wytchnienia od tego upału nam daje. Wiatr z południa, umiarkowany jego porywy do 35 km na godzinę. Dziś padać nie będzie, za to jutro może już popadać od samego rana. Dziś upały, jutro trochę pogorszenie pogody, deszcz, burze, no i zdecydowanie chłodniej. 8-9 stopni w dół, ale nadal powyżej 20 stopni, więc nie powinniśmy marznąć. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam, bo w tej godzinie bardzo gorąca propozycja, by pojawić się w Nieporęcia, a to za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Portowa Kultura Dźwięku.

0: Prawie 20 minut po godzinie 14, a my po raz kolejny przenosimy się do Nieporętu.
1: Jesteśmy dalej w Nieporęcie, w porcie Pilawa, a ze mną gościa, w zasadzie gospodarz gminy, pani wójt Agnieszka Powała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
1: Weekend w Nieporęcie, niedziela w Nieporęcie, koncerty, leżaki.
2: Strefa chill, tężnia.
1: Ludzie nad wodą, właśnie. A czego jeszcze się można spodziewać w weekendy w Nieporęcie? Dlaczego warto tutaj na weekend przyjechać?
2: Szanowni Państwo, jesteśmy w centrum rekreacji, centrum wypoczynkowym. Serdecznie zapraszamy do spędzania wspólnie czasu. Mamy tutaj wspaniałą tężnię, mnóstwo atrakcji dla dużych i dla małych. Jest strefa chill, są boiska do piłki ręcznej, do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, łap chwilę, ale przede wszystkim to, co przyciąga naszych turystów, czyli atrakcje wodne. Windsurfing, supy, wypożyczalnia rowerów wodnych. To wszystko czeka na Państwa tak naprawdę w ciągu całego tygodnia, a w weekendy w sposób bardzo taki aktywny.
1: Jesteśmy w porcie Pilawa, porcie jachtowym, ale też takie to jest centrum rekreacyjne gminy, można by powiedzieć. Słyszałem, że ma się rozbudować.
2: Tak, w najbliższym czasie pozyskaliśmy środki na dofinansowanie boiska do padla i będzie to pierwsze niekomercyjne boisko w powiecie legionowskim. Ten sport jest coraz bardziej popularny, ale też przygotujemy nowe atrakcje dla najmłodszych i będzie 10 stanowisk do minigolfa.
1: Weekend w Nieporęcie jest spokojny, można powiedzieć taki czas relaksu, może trochę lenistwa. A jak wygląda reszta tygodnia w Nieporęcie? Co się dzieje ostatnio w gminie? Słyszałem chociażby o tym, że będą autobusy do Legionowa.
2: Tak, jest to nowość dla naszych mieszkańców, dla wykluczonych sołectw, które do tej pory były takimi białymi plamami komunikacyjnymi w gminie. Od 1 sierpnia ruszy linia P12, która połączy Legionowo, Michałów Grabinę, Józefów, Rębelszczyznę i Nieporęt z centrum komunikacyjnym. Będzie 13 kursów w tygodniu i 4 kursy w sobotę.
1: To może na koniec powiedzmy, dlaczego warto do Nieporętu przyjechać?
2: Szanowni Państwo, Nieporęt to bardzo atrakcyjna i przyjazna miejscowość dla turystów. Można tutaj świetnie odpocząć, jest doskonała gastronomia i otwarte serca mieszkańców.
1: Dziękujemy bardzo i również do Nieporętu zapraszamy. My również będziemy w Nieporęcie w przyszły piątek na wyjazdowym poranku z Radiem Warszawa. Zapraszamy od 7 do 10. Pani wójt też będzie?
2: Będę, ale też zapraszam Państwa w przyszły weekend, 1-2 sierpnia. Odbędzie się tutaj w Centrum Rekreacji zlot food trucków, a 2 sierpnia w niedzielę będzie wyjątkowa okazja dla tych, którzy są wielbicielami klasycznej motoryzacji, bo odbędzie się zlot tych wielbicieli, ale w klimacie lata 80. camper, więc to będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie.
1: No to cóż, wniosek jest jeden, kierunek Nieporęt na te wakacje. Bardzo
2: serdecznie
1: dziękuję.
2: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i okulary słoneczne dzisiaj z pewnością się przydadzą.

0: Domani. To był Eros Ramazzotti, Domani i 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.

0: Za 20 minut będzie godzina 15, teraz wysłuchajmy słów ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Zadbajcie najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Taka myśl przewija się bezustannie przez historię Słowa Bożego i święci to wypełnili znakomicie. Nie ulegli pokusie, która polega na tym, że załatwia się najpierw sprawy doczesne, a potem mówimy tak beztrosko, może starczy nam wyobraźni, siły, czasu, to jeszcze zadbamy o te sprawy niebieskie. To, kochani, taka, powiedziałbym najdelikatniej mówiąc, mała drwina z Pana Boga. Ale dzisiaj chcemy podziękować Panu Jezusowi, że stawia na naszych drogach tak wielkie postaci. Jedni drugich brzemiona noście, tak mówi święty Paweł. Zapisane jest ta katecheza w liście do Galatów. To trzeba się tym przejąć. Każdy z nas, bez wyjątku, jest postawiony na drodze drugiego, czy lepiej byłoby powiedzieć innych ludzi. Nawet nie zdajemy z tego sobie sprawy do końca, bo być może takie zadanie wobec drugiego człowieka czasami zajmie nam sekundy. Może to być słowo, może to być gest. Może to być uczestnictwo w jakiejś sytuacji, która dla drugiego człowieka okaże się ogromnie ważna.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Za 10 minut będzie godzina 15. Po raz ostatni dziś przenosimy się do Nieporętu, a tam Wojciech Dudkowski.
1: Muzyka klasyczna wybrzmiała dla odwiedzających dziś Port Pilawa w Nieporęcie. Pierwsza część koncertu portowej kultury dźwięku to muzyka klasyczna, ale w wydaniu dla najmłodszych.

0: Właśnie, muzyka klasyczna dla dzieci. Chcą dzieci czegoś takiego słuchać?
1: Ten młody widz ma też uważność, która jest w stanie wytrzymać z nami troszkę może krócej niż dorośli. Natomiast jeżeli robimy to w sposób odpowiedni i ciekawy, który ich zaskakuje, który czasem ich bawi, a czasem zmusza do refleksji, to jest to jak najbardziej możliwe. I wtedy możemy przekazać wartościowe rzeczy, wartościowe tematy, ważne rzeczy, które chcemy im przekazać, a przy okazji pokazać piękną muzykę, którą mamy.
2: Takie poranki dla dzieci, tym bardziej w wakacje, to bardzo interesujące zajęcie właśnie wakacyjne.
0: Podobało się?
3: Tak.
0: A co się najbardziej podobało?
3: Baba Jaga.
4: Się najbardziej podobał cały koncert.
5: Bardzo nam się podobało. Mój syn ma 3,5 roku i świetnie się bawił, ponieważ uważam, że muzyka dla dzieci w tym wieku to jest niesamowita zabawa i jest też rozwijające.
0: Następną częścią wydarzenia był koncert muzyki romantycznej na głos i cymbały.

0: jeszcze nie dodą.
1: To są prawdziwe cymbały i stąd też tytuł koncertu, bo nasz największy romantyk, czyli Adam Mickiewicz, swój koncert Jankiela napisał właśnie w oparciu o taki koncert, który widział w wykonaniu żydowskiego muzyka grającego na cymbałach, czyli na instrumencie, który ma struny, w które uderza się pałeczkami.
2: Bardzo, bardzo pięknie, tak nostalgicznie i oby takich więcej.
3: Cudownie, cudowna muzyka i cudowny plener i w ogóle generalnie super.
4: Instrument taki niebywały jak na plener, ale bardzo się cieszymy, że w końcu do nas też zawitał.
5: Dziś łączę się z Państwem ze słonecznego Nieporętu już po raz ostatni, ale zapraszam na wyjazdowy poranek, z Radiem Warszawa. W najbliższy piątek od 7 do 10 będziemy w porcie Pilawa i na 106,2 FM. Do usłyszenia.

0: Za 2 minuty wybije godzina 15, o 15 połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w oczekiwaniu na tę modlitwę wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.

Miłosierdzie jest cierpliwe i łaskawe. Miłosierdzie nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Miłosierny nie szuka swego, nie unosi się gniewem, zapomina o doznanych przykrościach. Miłosierdzie wybacza wszystko, wszystko przetrzyma, nigdy nie traci nadziei. Miłosierdzie nigdy nie ustaje. W godzinie Twojego konania przychodzimy do Ciebie, Panie, który jesteś miłością i miłosierdziem samym. Niech ta chwila z Tobą ukrzyżowanym stanie się modlitwą naszych serc, kontemplacją i wielbieniem nieskończonego miłosierdzia Twego, Twej miłości ukrzyżowanej. Spraw, aby umilkło wśród nas gwarne miasto i potok wypowiadanych słów. Zatrzymaj w ciszy Golgotę nasze rozbiegane myśli i burzliwe uczucia. Nas, małych i grzesznych, pociągnij ku sobie, o miłości ukrzyżowana, cierpliwa i dla nas łaskawa. Twoje miłosierdzie wybacza wszystko i wszystko przetrzyma, nawet ból odrzucenia i ukrzyżowania. Twe miłosierdzie w tej godzinie zapomina o doznanych przykrościach i rozlewa się łaską z Twych ran na nas słabych, bo ono nigdy nie ustaje w poszukiwaniu zagubionych dusz i nie traci nadziei na przemianę ich serc. Z wysokości krzyża, dla zasług Twej bolesnej męki, pociągnij do siebie cierpiących i zagubionych, ludzi młodych, dla których często żyć oznacza bawić się, a kochać to pożądać dla siebie. Przyciągnij tych, których spotykamy w pracy, tłum na ulicach naszych miast, w których tak mało

O łodusz, żyje Twą ukrzyżowaną miłością. Pociągnij do siebie wszystkich ubogich tego świata i nas, którzy wołamy dziś o Twoje miłosierdzie.

0: Jezu, dziś do zdrojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo one najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowały Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia. Błogosław naszej Ojczyźnie, naszym rodzinom, rolnikom i wszystkim wypoczywającym na wakacjach. Pociesz i umocnij cierpiących z powodu wojen, przemocy i wszelkiej niesprawiedliwości. Umocnij chorych, obdarz łaską szczęśliwej śmierci konających i radością nieba zmarłych. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się w modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, Corso Dolorosa Passion. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta piękności. A choćżeś się ukrył i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moje poznaje Stwórcę swego najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia, Stwórco mój i Panie.

0: Transmitowaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. 21 minut po godzinie 15, teraz dzisiejsza Ewangelia i komentarz do niej księdza Wojciecha Wielątka.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
2: Wielość obrazów, którymi posługuje się Pan Jezus, aby przybliżać słuchaczom rzeczywistość Królestwa Bożego, może budzić nasz podziw. Choć te wykorzystywane obrazy są jakoś znane z życia codziennego ówczesnych ludzi, to jednocześnie nadana im została nowa ranga. Pan Jezus tak działał, kiedy powoływał swoich uczniów, z których część była rybakami, to powiedział do nich: odtąd ludzi będziesz łowił. A więc łączył w ten sposób stare z nowym. To, co było już znane, z tym, co może być kompletną nowością. A przez to może też wydobyć człowieka z uśpienia. Spójrzmy przynajmniej na te dwie przypowieści o ludziach, którzy odnaleźli skarb ukryty w roli oraz perłę. Pierwszy z nich mógł być człowiekiem biednym, a drugi miał już jakieś dobra, ponieważ był kupcem. Jeden i drugi sprzedał wszystko, co miał, aby posiąść to, co odnalazł. To bardzo interesujące. Każdemu dopiero kiedy sprzedał wszystko, starczyło na kupno upragnionego skarbu. Taka jest właśnie prawda o Królestwie Bożym. Można je nabyć jedynie za wszystko, co się posiada, nie za określoną cenę jednakową dla wszystkich, ale za wszystko, co się ma. Jeżeli zaś coś sobie zostawimy, wówczas to coś nam uniemożliwi zdobycie królestwa. Można by to potraktować jako surowe wymaganie, ale z drugiej strony można na to spojrzeć jako wyraz nadziei, którą pokłada w nas nasz Zbawiciel.

Za 9 minut będzie godzina 16, to był zespół Vaya con Dios. A teraz Michael Patrick Kelly i Patrycja Kosiarkiewicz.

0: To była Patrycja Kosiarkiewicz, jak ja wierzę, a razem ze mną jest Jacek Zienkiewicz. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Gorąco?
1: Tak. Wiesz co, bałem się, żebym... To znaczy nie boję się, ale ostatnio, wiesz co, miałem kawę, tak jak teraz, i byłem tak w nią opatrzony, że rozpoczynając popołudniówkę powiedziałem, że zapraszam na latte na wynos. Tak byłem zapatrzony w tę kawę.
0: Ale ta pora to też dobra na latte jest.
1: No właśnie.
0: No. To co? To też możesz zaprosić.
1: Zapraszam na latte. A tak naprawdę na Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Będzie tak spokojnie, ale z kawką.
0: Jarek Wydra, ja bardzo dziękuję. Jacek Zienkiewicz, już zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americaną już od 23 lat na antenie.
4: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i

0: działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
2: Jakże miło rozpocząć spotkanie z Państwem. Pogodowo Warszawa 29 stopni, chociaż ja w samochodzie widziałem 31, no ale niech będzie 29, Raszyn 29 i Sękocin Stary 29, ale Słupno, Radzymin w tamte stronę 30. Ciśnienie 990,9 hektopaskala, bardzo pięknie. Wiaterek taki bardzo słaby, umiarkowany, zawiewa nam z południowego wschodu. Dopiero co 16 minęła, 40 sekund po niej. Drodzy Państwo, cóż można zaproponować Wam ten letni, to letnie popołudnie, trochę też wieczór niedzielny. No na pewno dużo muzyki po 18, zwłaszcza tej uwielbieniowej. Zamierzamy też także spotkać się z muzyką country, ale to dopiero po godzinie 17. No, drodzy Państwo, mamy nadzieję, że miło z nami spędzicie ten czas. A zaczniemy od tego, że Paweł Kukiz i Jan Borysewicz powiedzą nam, że tutaj jest jak jest.

słuchacze, podzielę się z wami taką osobistą refleksją, ale ona chyba będzie miała taki wydźwięk nieco bardziej uniwersalny. Taki dzisiejszy dzień dobry dla mnie i tak chciałbym państwu jakby to przekazać, tę ideę takiego pokoju wewnętrznego w sercu i życzyć państwu. Pewne rzeczy, które miałem zrealizować w lipcu, zrealizowałem. Dzisiaj też kończy się wyścig, który mnie zawsze pasjonuje od lat, czyli Wielka Pętla tak zwana, czyli Tour de France. Po raz kolejny zwycięży Tadej Pogacar we wspaniałym stylu, aczkolwiek inni kolarze też pokazali się ze wspaniałej strony. Kończy się miesiąc, połowa wakacji za nami. Pewne rzeczy się otwierają w moim życiu też, w życiu moich dzieci, szczególnie jednego syna. Już nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie chodzi, ale chciałbym państwu przekazać taką ogólną ideę, że coś się kończy, coś się zaczyna, ale temu towarzyszy taki pokój ducha. I tego państwu bardzo serdecznie życzę i mam nadzieję, że nasze radio też się do tego przyczynia, o to jest to słowo, przyczynia się do tego, żeby państwu dawać taki asumpt, czy takie tło do tego typu refleksji. Dzisiaj, drodzy państwo, będzie sporo, bo przecież muzyka uwielbieniowa po godzinie 18 to też będzie dobry przyczynek do tego, żeby jakiś taki delikatny rozrachunek, właśnie taki niegwałtowny, tylko takie płynne przejście od czegoś w coś. No tak, powiedziałem, bo bardzo to mi chodziło po głowie. Chciałem się z tym, z państwem podzielić. Take that, you're a superstar. Na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

Ci z Państwa, którzy już mieli okazję spotkać się ze mną na antenie Radia Warszawa 106.2 FM, już pewnie zwrócili uwagę na mój zwyczaj, że staram się każdorazowo przynajmniej raz wejść na naszą stronę internetową naszego radia, czyli radiowarszawa.com.pl, i tak też robię i teraz. Bardzo ciekawy artykuł, który też zaowocował filmikiem na YouTube naszego radia, więc też odsyłam, tym bardziej, że premiera już była 24 lipca, ale też jest artykuł. Mianowicie o co chodzi? Nasza koleżanka Weronika Ostrowska rozmawiała z człowiekiem, który niestety nie mógł pokazać twarzy. Przybrał też fikcyjne imię Harun. Jest to były pakistański wojownik dżihadu, który poznał Pana Jezusa i przeszedł na chrześcijaństwo. To jest niesamowita sprawa, drodzy Państwo, bo w takich sytuacjach, nazwijmy je lajtowych, to można, powiedzmy, gdzieś tam, ale i wtedy trudno jakby wyolbrzymiać znaczenie, ale tu naprawdę człowiek zaryzykował życiem. On jest oczywiście ścigany, on jest skazany na śmierć przez dżihadystów, musi się ukrywać. Jaka to moc jest w imieniu Pana Jezusa, jaka moc jest w Jego działaniu, że tak potrafi wywrócić życie do góry nogami. Odsyłam do tego artykułu, odsyłam do filmiku na YouTube naszego radia. Drodzy Państwo, a jak już będziecie na stronie radiowarszawa.com.pl, to wejdźcie w zakładkę Wspieraj i rozważcie możliwość wsparcia naszej anteny jakimś datkiem. Radio Warszawa 106.2 FM, przeżywamy razem to popołudnie, a później razem wejdziemy w wieczór. I to będzie bardzo fajne, proszę Państwa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 16:30.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. O modlitwę za narody dotknięte wojną, powrót do negocjacji w Ziemi Świętej oraz natychmiastowe zakończenie przemocy na całym Bliskim Wschodzie zaapelował Leon XIV po modlitwie Anioł Pański. Papież pogratulował również maronitom beatyfikacji patriarchy Eliasza Hoajka i przypomniał o obchodzonym w niedzielę Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. Ojciec Święty nawiązał do sobotnich uroczystości beatyfikacyjnych w Libanie, gdzie do chwały ołtarzy został wyniesiony Eliasz Hoajek, patriarcha Antiochii Maronitów. Przypomniał, że przez ponad 30 lat kierował kościołem marionickim z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością, stając się autorytetem religijnym, społecznym i politycznym. Z tego względu nazywano go ojcem Wielkiego Libanu. Leon XIV wyraził nadzieję, że modlitwa i wstawiennictwo nowego błogosławionego będą umacniać wiernych maronickich na całym świecie oraz wyproszą upragniony dar pokoju dla Libanu. Papież z niepokojem mówił o pogłębiającej się przemocy w Ziemi Świętej. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie jej ofiarami pada coraz więcej cywilów na zachodnim brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. Ojciec Święty zaapelował o powrót do negocjacji prowadzących do sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby. Ojciec Święty przypomniał także o Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych, którego hasłem są słowa proroka Izajasza: ja o Tobie nie zapomnę. Zachęcił do wdzięczności za obecność osób starszych w Kościele i społeczeństwie oraz do otoczenia ich szacunkiem, troską i należytą opieką. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To hasło tegorocznej pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka. Wierni wyruszyli śladem świętej Faustyny Kowalskiej z jej sanktuarium w sobotę wieczorem po mszy świętej, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
2: Jest tu wiele twarzy, które już chodzą od lat, więc kiedy się widzimy co roku, to od razu buzia sama się uśmiecha. Ale też ci, którzy są z nami po raz pierwszy, wchodzą w tę atmosferę dość łatwo i też ta atmosfera takiej Bożej radości im się udziela.
1: To już 18. taka wyprawa. Pielgrzymi podkreślali, że to noc nadaje jej niepowtarzalny klimat.
3: Tutaj z koleżanką mówimy, że to jest nasz trzeci raz. Jednak trzeba coś poczuć wewnętrznie, być takim przygotowanym duchowo do tego. No, mnie akurat to nastąpiło. No.
4: Czuć taką rodzinną atmosferę, bo też ona jest taka dosyć niedługa i też taka kameralna. No i też ta perspektywa nocna, ona zawsze jakoś tam pobudza do większego myślenia, bo część trasy idziemy w ciszy.
5: Jest wyjątkowa forma właśnie ta nocna, to wyciszenie. Bardzo, bardzo mi to odpowiada.
1: Wierni mieli do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Pielgrzymka zakończyła się mszą świętą przy domu świętej Faustyny w Ostrówku. Tylko do końca lipca uczniowie stołecznych szkół mogą wnioskować o stypendia miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu. Uczniom, którzy skończyli rok szkolny ze średnią ocen minimum 4.0, liczą się też osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli JP2.
6: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
1: W ostatniej edycji programu ze stypendiów korzystało łącznie 423 uczniów i studentów. Co miesiąc otrzymywali wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł. W sumie przez 22 lata programu miasto przeznaczyło na rozwój młodych warszawiaków ponad 52 miliony złotych.
6: Uczestnicy kończącej się edycji programu stypendialnego uczestniczyli w projekcie Ciszej o zdrowych relacjach z technologią i dźwiękami miasta. Stworzyli oni młodzieżową mapę ciszy miasta stołecznego Warszawy, w której opisali obiekty ważne dla nich w przestrzeni miejskiej, parki, budynki, ulice, które sprzyjają zatrzymaniu i złapaniu oddechu.
1: Studenci będą mogli składać wnioski o stypendium od 1 września do 10 października. Szczegółowe informacje o zasadach programu można sprawdzić na stronie centrumjp2.pl.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM. Czas, aby zaprosić Państwa na wycieczkę po Włoszech, ale tych Włoszech mniej takich znanych, mniej oczywistych. Oprowadzać Państwa po tych rejonach będzie ksiądz profesor Witold Kawecki.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Miasto Perugina, Pinturicchia, czekolady i jazzu. Perugia. Perugia jest średniowiecznym miastem niezwykle autentycznym, bo od momentu powstania praktycznie się nie zmieniła. Jest stolicą Umbrii, a kiedyś była jednym z 12 miast Ligii Etruskiej. W I wieku przed Chrystusem przynależała do Imperium Rzymskiego, a po okresie dominacji bizantyjskiej w XII wieku przekształciła się w wolne miasto. Pomimo buntów w tzw. wojnie solnej przeciwko papieżowi, pozostała zawsze wierna Watykanowi. Perugia to piękne miasto, bardzo klimatyczne, a zarazem trudno dostępne. Żeby dostać się do starego centrum, trzeba pokonać niezliczoną ilość schodów, na szczęście ruchomych, rozpoczynając od parkingu na Piazza Partigiani. Schody prowadzą przez miasto podziemne z czasów etruskich, dając świetne wyobrażenie o tym, jak kiedyś ono wyglądało. Momentami centrum miasta wydaje się ciemne i ponure. Wystarczy jednak przejść kilkanaście metrów dalej, by w prześwitach między budynkami zobaczyć piękną zieleń okolicy. Patrząc z miejskich tarasów, dostrzec można rozciągające się w oddali niewielkie góry oraz umbryjskie krajobrazy pełne winnic i gajów oliwnych, ciągnących się po zboczach wzgórz. Średniowieczne mury i niektóre kamienice robią niesamowite wrażenie. Czuje się pośród tych kamiennych budynków ducha dawnych wieków. Mnóstwo tu studentów, bo to miasto uniwersyteckie od 1308 roku. Ponadto istnieje tu uniwersytet dla studentów obcokrajowców i wybitna szkoła języka włoskiego. Perugia bardzo mi się podoba. Mógłbym tam mieszkać. Corso Vannucci to główna miejska aleja spacerowa. Nazwana została na cześć malarza Perugina, który tak naprawdę nazywał się Pietro Vannucci i był niezwykle ważną postacią dla miasta. Docieram do Piazza Grande z fontanną Fontanna Maggiore z 1278 roku, wykonaną przez Nicolai Giovanniego Pisano. Przy placu znajduje się katedra San Lorenzo z XI wieku, zbudowana w nietypowy sposób bokiem do placu głównego. Następnie wchodzę do prawdziwego sanktuarium sztuki, jakim jest Galleria Nazionale dell'Umbria, mieszcząca się w Palazzo dei Priori, kamienicy będącej dumą mieszkańców. Galeria prezentuje dzieła Perugina, Pinturicchia, Beato Angelico, Gentile di Fabriano, Luca Signorellego, Piera della Franceschi, Duccio di Bonsegna, Piero di Cortona oraz Orazja Gentileschiego. Nazywana jest Muzeum Umbrii i z całą pewnością to jedna z najlepszych galerii w środkowych Włoszech. Niektóre sale poświęcone są wyłącznie Perugino, gdyż jest tu największa na świecie kolekcja jego obrazów. Aż 23. Przyjechałem do Perugii w połowie lipca, w czasie trwania dużego festiwalu Umbria Jazz Festival, odbywającego się tu nieprzerwanie od 1973 roku. Jest to jedna z najważniejszych imprez festiwali jazzowych na świecie. Trwa 10 dni, zazwyczaj pomiędzy 10 a 20 lipca. W tym czasie można uczestniczyć w wielu koncertach odbywających się jednocześnie w różnych częściach miasta, posłuchać najlepszych światowych zespołów i spotkać najlepsze światowe bendy i mnóstwo ludzi. Bywali tu Tony Bennett, Lady Gaga, Dee Bridgewater, Eric Clapton, Natalie Cole, Phil Collins, Miles Davis, Elton John, Alicia Keys, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Manhattan Transfer, Carlos Santana czy Sting. Miasto żyje jazzem. Perugia jest też miastem czekolady. W samym centrum miasta znaleźć można kilka sklepów oferujących wyroby czekoladowe. Najbardziej znane noszą nazwę baci, co po polsku znaczy po prostu pocałunki. Ich tajemnica tkwi w nieregularnej kształtem słodkości oblanej gorzką czekoladą z laskowym orzeszkiem w środku. W Produkcję tych czekoladek zapoczątkowała ponad 100 lat temu w niewielkiej perudziańskiej cukierni projektantka mody Luisa Spagnoli, dziś znana być może nawet bardziej jako twórczyni marki i sieci sklepów odzieżowych sygnowanych jej nazwiskiem. Była wyjątkową kobietą i wizjonerką, która osiągnęła swój sukces dzięki niezwykłemu uporowi, przedsiębiorczości, kreatywności i wielkiej intuicji. To jej Perugia zawdzięcza fabrykę czekolady założoną w 1909 roku, ale także nowatorskie podejście do praw pracowników, zwłaszcza kobiet. Do każdej czekoladki dołączany jest aforyzm lub literacki cytat, bardzo często o tematyce miłosnej. Pomysł ten narodził się z płomiennego uczucia łączącego Luizę z młodszym o 14 lat synem współwłaściciela fabryki. Krótkie sentencje były źródłem tego pomysłu. Miasto szczyci się dwoma genialnymi malarzami. Perugino urodził się w Città della Pieve, w samym sercu Umbrii. Całe życie spędził jednak w Perugii. Był nauczycielem Rafaela Santi. Co więcej, po śmierci ojca Rafaela stał się jego mentorem, pozostając blisko swego wychowanka przez szereg lat. Malował genialnie, z niezwykłą wrażliwością kolorystyczną, od jasno-niebieskich i szarych kolorów po żywe i ciepłe, nasycone barwy, budujące tony, generujące efekt przewiewnej przestrzenności. Malował religijne freski swojej ukochanej Umbrii, ale i piękne pejzaże. W krajobrazie Perugino stworzył dużą przestrzeń, która została pozbawiona postaci. W ogromnej iluzorycznej przestrzeni za plecami bohaterów obrazu dominuje pustka, która staje się niemal namacalną wielką ciszą. Kolory są niemal impresjonistyczne, subtelne, odcienie zieleni i błękitu umiejętnie zestawione przywodzą na myśl krajobraz Umbrii. Nie ma tu żadnych ludzkich detali, architektury ani budowli, nie ma nawet drzew czy krzewów. Są jedynie łąki i łagodne pagórki. Gdy papież Sykstus IV planował stworzyć kaplicę Sykstyńską, zaprosił Perugina obok Botticellego, Rossellego i Ghirlandaia do wykonania fresku na ścianach bocznych kaplicy tzw. Starej Sykstyny. Zdaje się, że Perugino, mając zaufanie papieża, pełnił funkcję koordynatora całego przedsięwzięcia. Innym malarzem jest Pinturicchio. Był on nie tyle uczniem Perugina, ile bardziej jego współpracownikiem. Podobnie jak on, pochodził z Umbrii, a nawet z samej Perugii. Był głuchy. Miał żonę, która permanentnie go zdradzała, a jego pięcioro dzieci całkowicie o nim zapomniały. Nic dziwnego, że stał się człowiekiem zgorzkniałym. Mimo to malował fantastycznie. Być może w ten sposób odnajdywał pocieszenie w sztuce. Pinturicchio był mistrzem szczegółu, często niewidocznego na pierwszy rzut oka. Jego styl jest eklektyczny, idealizował swoje postacie i chętnie wprowadzał tzw. groteski, stając się absolutnym pionierem w ich malowaniu. Inspiracją były dla niego odkrycia dokonane w domu Zaurea, złotym domu Nerona w Rzymie, w którym w XV wieku odkryto malowidła ścienne, późnoantyczne freski oraz fantastyczne hybrydy zwierzęco-roślinne. Od groty, w której je odnaleziono, nadano im nazwę grotesek. Malarstwo Pinturicchia pełne jest różnorodnych twarzy i gestów, pejzaży, szybujących ptaków, biegających psów oraz dumnie kroczących koni. Jego freski niezwykle słodkie i znakomite kolorystycznie można podziwiać w katedrze w Sienie, w Spoleto, w Spello, no i oczywiście w Pinakotece w Perugii. Ale jego freski znajdują się także w Santa Maria del Popolo w Rzymie i w Kaplicy Sykstyńskiej i w muzeach watykańskich, a nawet w Galleria Borghese w Rzymie. Madonny Pinturicchia są wyjątkowe. Madonna z Dzieciątkiem w National Gallery w Londynie albo Madonna nauczająca w Muzeum Sztuki w Filadelfii. A piękna jest Madonna z Dzieciątkiem i Świętym Janem Chrzcicielem w Muzeum Narodowym w Warszawie, a jakże. A przede wszystkim być może jego najlepsze dzieło wykonane na drewnianej desce Madonna Pokoju w Pinakotece w San Severino. Jest tak piękna, że miłośnicy sztuki powinni zobaczyć ją przynajmniej raz w życiu. Jego kolory są nadzwyczajne. Są tak piękne, że stają się chyba początkiem nieba. W Perudzi można je zobaczyć i niejako dotknąć wzrokiem.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, za 3 minuty wybije 17.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni,
3: 3 grupy,
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.

0: Pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
1: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
0: Michał Opaciński,
1: Bartłomiej Graczak.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
4: Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
7: Od 29 do 30 stopni w Warszawie i regionie. Bardziej na zachód 29, bardziej na wschód 30. Trochę odwrotnie niż zwykle. Patrzymy na wskazania, jeśli chodzi o ciśnienie. 990 hektopaskali i ciśnienie spada nam w dół. Czego jutro można się spodziewać? No, znowu to słoneczko gdzieś schowane za chmurami. Po 20 stopni, nawet 24, ale słoneczko w kraty. O 9, o 14 trochę o 15. I tak się sprawy mają. A ponieważ na naszych zegarach wybiła godzina 17, nawet 2 minuty temu, a w studiu już jest redaktor Maciej Świątek, to jest czas na to, aby rozpocząć Country Club.
8: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

Dzień dobry Państwu, jak zwykle niedziela Country Club. No i kończy się piknik w Brągowie dzisiaj. Piątek i sobota to były dwa takie główne dni, ale dzisiaj tam jeszcze się trochę działo. Była i parada samochodów, i memoriał taneczny, i nawet nie wiem, co tam jest jeszcze po południu w amfiteatrze, ale jeszcze na mieście prawdopodobnie parę koncertów. Będzie 45. piknik, no 45 jubileusz, bardzo szanowna data, można by powiedzieć, mało która impreza u nas tyle wytrzymała, bo no niby Opole jest w dalszym ciągu, Sopot się bardzo zmieniał, inne poginęły, pojawiły się nowe, a Mrągowo cały czas jakoś funkcjonuje. No, w tym roku była transmisja z pierwszego dnia. Co prawda nie mając za wiele wspólnego ani z samym piknikiem, ani z jubileuszem, bo wystąpili w niej głównie artyści, którzy po raz pierwszy się pojawili w Mrągowie. No, telewizja zawsze miała swoich faworytów, na co narzekaliśmy wiele lat temu, kiedy te transmisje w dwójce były czymś takim naturalnym, wydawałoby się. No, można to było trochę inaczej zrobić, ale nie będę tutaj narzekał. Był pełen amfiteatr. Sam program może się podobać niewątpliwie. No, nie wiem, czy kogoś zachęcił, czy zniechęcił do pikniku, no ale fajnie, że było, bo telewizja zawsze i to daje trochę splendoru imprezie. Aha, telewizja, bo to jest, tam przyjedzie, to trzeba pojechać. To więc amfiteatr się wypełnia jakby wtedy, z czego organizatorzy się z pewnością cieszą. No, w ostatnich dwóch audycjach przypominałem Państwu tych wykonawców amerykańskich, którzy pojawili się na pikniku. Ponad 70 ich było przez te 45 lat, no więc sporo jednak. Ale dzisiaj chciałem wrócić do polskich, bo no, Amerykanie Amerykanami, no ale to polscy muzycy tworzyli całą imprezę i całą jej historię. Szkoda, że nikt tego nie spisał, tak prawdę powiedziawszy. No, teraz to już, nie wiem, jakaś mitologia się potem wytworzy, która nie będzie miała wiele wspólnego z prawdą, bo nie będzie już świadków naocznych i nausznych. Szkoda, no bo było to zawsze spore przeżycie, dużo się działo, było ciekawie, anegdotycznie, no dla kogoś ambitnego niewątpliwie wyzwanie odtworzyć piknik mrągowski, jego historię. I dwóch artystów, którzy są od początku do dzisiaj z nami i na pikniku w Mrągowie, dwa filary polskiej muzyki country. Lone Star ze swoim wielkim przebojem radio. No to był wielki przebój, jak to na te czasy nawet radia go nadawały. To, dawno temu to było, ale jednak było. No i Tomek Swet, który jest też od początku, od Jeleniej Góry, bo Mrągowo zaczęło się w Jeleniej Górze. Pierwszy, tam się odbył festiwal. Z taką piosenką Ciepłe piwo i zimne kobiety, i zanim Czarek Makiewicz napisał Wszystkie drogi, to była taka piosenka, którą publiczność, wychodząc z amfiteatru czy tam gdzieś spacerując obok, śpiewała, więc to był taki pierwszy, może nie hymny, no, ale taka piosenka, z którą się identyfikowali kantrowcy. Posłuchajmy. Najpierw Lone Star z radiem, a potem Tomek Szwed z tym zimnym piwem. Mnie najbardziej śmieszy w radiu Lone Stara piosenka z końca lat 70. chyba, może trochę później. I tam jest, że znowu stary Willie Nelson śpiewa mi. Jeśli 50 lat temu Willie Nelson był stary, a dziś ma 93 lata, no to zabawne trochę. Posłuchajmy, najpierw Lone Star, potem Tomek Szwed.

Znajdziesz moją kartkę i słowa będę w domu za dwa dni. Za kółkiem siadam, wciskam gaz 20 ton, wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień, a tobie coś miłego niech się śni.

No tak, no te piosenki, znaczy radio, to jest chyba gdzieś tak, no i bo ja wiem, lata 80. chyba jednak powstała piosenka, Zimne piwo trochę później, ale i Tomek Swet i Lone Star, no są od początku z tym środowiskiem country i z piknikiem w Mrągowie związani. A różne bywało. Whiskey River, zespół Atka Krejsa, bardzo popularny zespół swego czasu. I teraz nie ma, zamilkli jakoś, a ty gdzieś tam na Śląsku robi swoje. Ma człowiek bardzo wielu różnych talentów i zajęć. No, ale nie występują, nie ma jakoś tak mowy o nich, a kiedyś niezwykle popularni, pamiętam, chyba 20-lecie ich obchodziłem na pikniku kiedyś. I Colorado Band, no Colorado gra do dziś 35 lat, więc trochę mniej niż sam piknik, ale ten jubileusz w tym roku piknikowy. I obchodzili, posłuchajmy Whiskey River, Hej Człowieku Stary Płaszczu, zawsze lubiłem tę piosenkę. I Colorado, Co biega, co jest grane, to chyba jedna z najlepszych w ogóle piosenek, jakie nie tylko na gruncie kantrowym u nas napisano. Posłuchajmy.

potęga. Dla mnie ta piosenka, jest kilka takich piosenek, które powstały na gruncie muzyki country, które mogłyby wejść, powinny wejść właściwie do klasyki polskiej piosenki. Na pewno Janusz Nastarowicz napisał coś, sam się zdziwił, że coś takiego napisał. Ale Colorado, bardzo, bardzo, bardzo dużo piosenek takich znanych i popularnych stworzyło. Pamiętam, kiedyś byłem na takim ich koncercie, teraz 35 lat, może to było 25, i grali, i grali, i tych piosenek wszystkich nie zagrali, które były popularne w wykonaniu. To nawet człowiek się nie spodziewał, że tego aż tyle nie powstało. Podobnie grupa Furmana, młodsza, a ekipa nieco młodsza, może ja pamiętam Andrzeja Trojaka, jak on był prawie no młodziak taki w ogóle jeszcze przed ślubem i w ogóle, a teraz posiwiały taki wychodzi, no ale forma znakomita, w dalszym ciągu trzyma się świetnie. Oni też tych piosenek napisali, znaczy głównie Andrzej napisał tych piosenek bardzo dużo, no to kilka płyt już za nimi i w dalszym ciągu tam były różne sytuacje rozstawania się, ponownego spotykania całości, bo to co muzyk to indywidualność w grupie Furmana. Modlitwa wracających, piosenka, która wygrała kiedyś konkurs na piosenkę, taki się odbywał w Mrągowie. Bardzo fajna piosenka tutaj w tym nagraniu. Usłyszeć można solo na gitarze Adama Szewczyka i w chórku Magdę Anioł. Potem oboje poszli swoją drogą, no i idą nią do dzisiaj. A potem The Medley Przemka Myszkowskiego. Tutaj taki człowiek, który prawie też od początku muzyki country funkcjonuje, jest Leszek Laskowski na stalowej gitarze, grający w kilku ekipach, między innymi w The Medley. I też jedna z bardziej interesujących piosenek, 3 kilometry. Kiedyś, jak odbywała się taka impreza przepustka do Mrągowa, czyli ci, którzy chcieli wystąpić na pikniku, to musieli się zakwalifikować, no, wziąć udział w tej przepustce. I tam wprowadziliśmy w pewnym momencie taki obowiązek, że można zaśpiewać jeden standard amerykański i jeden standard polski. To te 3 kilometry były chyba najczęściej wybierane jako ten polski standard. Bardzo, bardzo ładna piosenka. Posłuchajmy najpierw grupa Furmana, Modlitwa wracających, a potem The Medley, 3 kilometry.

drzewom, co znacznie starsze są niż my. Olejną farbą namalować na czystym pół.

szosa do wielkich miast i ważnych spraw. Tutaj się z tobą schowam, tutaj

No tak. Każda z tych piosenek, fan muzyki country wieloletni, no tak jak i mnie, kojarzył się z jakimiś sytuacjami, koncertami, spotkaniami, to cała taka rzeka wspomnień się rozlewa, jak tego słucham. Electric Roosters, no taki zespół Władka Magiery, nieżyjącego już niestety. Oni się pojawili na przepustce do Mrągowa i mnie akurat przekonali do siebie tekstami, bo teksty pisała im Bożena Smolnicka i to były naprawdę bardzo dobre teksty. I potem rozstali się Władek z Robertem Rybczyńskim, właśnie z oboma braćmi Rybczyńskimi. I powstał zespół Honky Tonk Brothers, który też przechodził przez tą samą przepustkę. No a potem Honky Tonk Brothers narobili sporo zamieszania u nas na rynku muzycznym, a potem zajęli się swoimi sprawami i no i nie ma ich, no nie wiem dlaczego, bo mieli ogromną rzeszę fanów wręcz. Nie, ale zamilkli i Robert i Marcin, no ale zobaczymy, no może jeszcze kiedyś się odezwą. To taka piosenka właśnie przełomowa, napisana przez Roberta Rybczyńskiego, jak ja nie lubię swojej roboty. To ja bardzo się uśmiałem, jak pierwszy raz ten tekst usłyszałem. Ona była też pisana na konkurs. No potem było to taki pierwszy przebój Honky Tonk Brothers. No a Alicja Bonzo to jest absolutnie nasz numer jeden, jeśli chodzi o te historyczne lata muzyki country. Znakomita wokalistka. Było tak, że ona na początku, śpiewając w zespole For Play, śpiewała głównie covery amerykańskie. Bardzo dobrze śpiewała. No, pamiętam, jak ją kiedyś usłyszałem i nie wiedziałem, kto śpiewa, to myślałem, że Lori Morgan, no to dawno, dawno temu było. Ale no, tak wiele osób mówiło, że powinna zaśpiewać coś swojego, więcej tych piosenek swoich. I chyba pierwszą taką, albo jedną z pierwszych piosenek, jaką jej napisano dla niej specjalnie, to bracia... Jejku, wyleciało mi z głowy, zaraz sobie przypomnę. Napisali, a ja nie chcę być aniołem. Ta piosenka, tam różnie o niej mówiono, tam miano pretensje do słownictwa zawartego w tej piosence, ale Ala pokazała wtedy, że potrafi śpiewać własne piosenki. No, w efekcie później już dużo Tomek Jarmołkiewicz i Adam Kłos pisali dla niej dwie płyty właściwie i napisali tych piosenek i okazało się, że szkoda, jaka szkoda, że nie wcześniej, a przecież można było tak. Tak, można by powiedzieć. Posłuchajmy Electric Roosters, jak ja nie lubię swojej roboty, śpiewa Marcin Rybczyński, napisał Robert Rybczyński, a potem Ala Bonzo, jak ja nie chcę być aniołem. Posłuchajmy.

No tak, do tych piosenek przez 45 lat bardzo dużo zostało napisanych i zaśpiewanych. Na Pikniku Wszystkich oczywiście nie sposób tutaj nadać. Na zakończenie już dwie nasze młode artystki. Karolina, niegdyś Jastrzębska, obecnie była mama z półrocznym dziecięciem, już Deeper Blood, bardzo piękna pieśń w jej wykonaniu. I na zakończenie już Agata Karczewska, której nie było na jubileuszu, ale bardzo szkoda, bo to największy nasz obecnie talent z piosenką Full. A jak wróci Jerzy Kłuszyk, bo on cały czas tam jeszcze w Brągowie jest, to będziemy opowiadali o tym, co się działo w tym roku. Do usłyszenia Państwu.

0: Country Club.
1: Zakończyliśmy audycję Country Club troszkę z opóźnieniem, żeby w pełni wybrzmiały te przeboje, które są wizytówką tych 45 lat, o których tak ciekawie opowiadał redaktor Maciej Świątek. Radio Warszawa 106,2 FM, 3 minuty po 18.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jarek, mam coś dla ciebie.
4: Mam nadzieję, że to lemoniada.
3: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
4: Ta lemoniada ma dziwny smak.
3: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
4: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
3: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
4: Z lemoniadą czy bez?
3: Od 7 do 10. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
5: Ślubuję Ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: W każdą środę o 22.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Wysoka temperatura cały czas się utrzymuje. 29 stopni w Warszawie i po zachodniej części Wisły. Po wschodniej części króluje 30 stopni, chociaż Józefów, Otwock, Karczew też 29 stopni, a Łukowiec to nawet 28. Ciśnienie 990 hektopaskali. Ono miało do pewnego momentu gwałtowną tendencję spadkową. Teraz się trochę ustabilizowało, ale jutro ciekawa rzecz. Co prawda ciepło, drodzy Państwo, po 20 parę stopni, ale akurat o godzinie 12 będzie padało, chyba o 12, jeśli się sprawdzą te prognozy, i 18 stopni tylko jutro o 12. 5 minut po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i jestem z Państwem do późnego wieczora przez tę część modlitewną, a teraz rozpoczynamy część uwielbieniową. Będziemy śpiewać na chwałę Pana Boga. Dołączcie się Państwo do nas, a przynajmniej słuchajcie i korzystajcie z tej mowy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, a ponieważ minęła 18:20, nawet 21, to jest idealny czas na wysłuchanie dobrego słowa Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 40 i 41, najnowsze magisterium. Papież Benedykt XVI w swojej encyklice społecznej Caritas in Veritate chciał na nowo podjąć i pogłębić pojęcie rozwoju przedstawione w Populorum Progressio, odczytując je w perspektywie globalizacji. Przypomina, że taki rozwój powinien wyrażać się poprzez realny wzrost obejmujący wszystkich i rzeczywiście zrównoważony, to znaczy poprzez postęp gospodarczy prawdziwie inkluzywny i szanujący granice stworzenia. Stwierdza jednak, że w krajach bogatych powstają nowe kategorie ubogich i mnożą się niespotykane wcześniej formy wykluczenia, podczas gdy w regionach najuboższych niewielkie grupy żyją w konsumpcyjnym dobrobycie współistniejącym z dehumanizującą nędzą. Zauważa ponadto, że nowy globalny system gospodarczo-finansowy, naznaczony wielką ruchliwością kapitału i środków produkcji, ograniczył polityczną władzę państw oraz ich zdolność do ukierunkowywania procesów gospodarczych. Dlatego raz jeszcze podkreśla, że działalność ekonomiczna nie może rościć sobie pretensji do rozwiązywania problemów społecznych jedynie przez rozszerzanie logiki rynku, lecz musi być podporządkowana dobru wspólnemu, za które wspólnota polityczna ponosi odpowiedzialność własną i niezastąpioną. W centrum tej reinterpretacji Benedykt XVI stawia miłość, stwierdzając, że jest ona fundamentem nauki społecznej Kościoła, pod warunkiem wszakże, że pozostaje zawsze złączona z prawdą. Zarazem z niepokojem zauważa on, iż właśnie na polach społecznym, prawnym, politycznym i ekonomicznym coraz częściej usiłuje się ogłaszać jej niewielkie znaczenie moralne. Nowość jego wkładu polega na ukazaniu, że rozwój, sprawiedliwość, instytucje i rynek nie są rzeczywistościami neutralnymi, lecz przestrzeniami, w których miłość w prawdzie winna urzeczywistniać się w historii. Dla współczesności naznaczonej narastającymi nierównościami, presją rynków finansowych, kryzysem środowiskowym i nieufnością wobec polityki, nauczanie to zachowuje całą swą aktualność, ponieważ domaga się oceniania każdego modelu rozwoju według jego zdolności do bycia zarazem inkluzywnym i trwałym, do ponownego zespolenia ekonomii i polityki wokół dobra wspólnego oraz do uznania miłości za siłę krytyczną i twórczą w życiu publicznym.

Wieczór, choć biały dzień za oknem, z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa 106.2 FM. Przed chwilą śpiewali Oslo Gospel Choir, a teraz zaśpiewa Joy Williams.

cię. Nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależysz.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, za 16,5 minuty 7.

My tu w Radiu Warszawa gramy przede wszystkim pobożne pieśni, a na ulicach Paryża ostatni etap Tour de France. Dzisiaj coś się zrobiło, kryterium uliczne. Pewnie popiszą się sprinterzy, a teraz próbuje się zawiązać kolejna ucieczka dwóch kolarzy. 50 km do mety. Zostańcie Państwo razem z nami. Może jeszcze uda mi się wspomnieć o tym, co na ulicach Paryża, ale też będziemy skupiać się na tym, co na naszej antenie. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za dwie minuty wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: W Radiu Warszawa 106,2 FM, godzina 19, zresztą podobnie jak pewnie i u Państwa. W związku z tym to jest doskonały moment na to, aby zaprosić Was na serwis watykański.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Prawdziwym skarbem przeznaczonym dla wszystkich jest Jezus, a nie to, co proponuje nam konsumpcja, mówił papież na Anioł Pański. Leon XIV zaapelował o położenie kresu aktom przemocy w Ziemi Świętej. Dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, lecz poszerza jego życie, powiedział papież w rozważaniu na Anioł Pański w Castel Gandolfo. Zachęcił wiernych, by prosili o dar rozpoznania Chrystusa jako najcenniejszego skarbu, przestrzegając jednocześnie przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu. Rozważając ewangeliczne

0: po to, by możliwości było więcej, a nie mniej.
1: Leon XIV zwrócił uwagę, że Jezus ukazuje Królestwo Boże poprzez historię ludzi o różnym pochodzeniu, zawodach i doświadczeniach.
0: Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach, ale wszystkich, mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, biednych i bogatych, wzywa do głębokiej odnowy. Wszyscy mogą je zrozumieć i czują się przez nie pociągnięci.
1: Papież zachęcił wiernych, aby prosili Boga o umiejętność rozpoznania tego, co naprawdę ma wartość.
0: Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają nasze serce, musimy nauczyć się dostrzegać to, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Leon XIV ponownie zaapelował o pokój. Tym razem zwrócił uwagę na nasilające się akty przemocy w Ziemi Świętej.
0: Z całego serca apeluję o powrót do negocjacji w sprawie sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz o odrzucenie nowych działań wojskowych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich wyznań.
1: Papież zapewnił też o solidarności z ofiarami pożarów we Francji i Hiszpanii. Na koniec przypomniał o przypadającym dziś Dniu Dziadków i Osób Starszych.
0: Dziękujmy razem Panu za dar, jakim są osoby starsze dla Kościoła i społeczeństwa. Starajmy się szanować oraz docenić ich codzienną rolę, a także zawsze zapewniać im należytą troskę i pomoc.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: I już znacząco chłodniej, 25 w Warszawie, w Raszynie, Ząbkach, Rembelszczyźnie, Konstancinie, Jeziornie. Natomiast 26 stopni w Turowie, 24 w Józefowie, w Truskawie, czyli dobre 4-5 stopni mniej niż jeszcze godzinę temu. Ciśnienie cały czas w dół, a jutro ciekawa rzecz. W południe nagle deszcz i nagle temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Chodzi 5 minut po godzinie 19. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem do godziny 22. W tej najbliższej godzinie przede wszystkim będziemy grać i to w tym klimacie uwielbieniowym. Proszę korzystać, bo to chyba pieśni, które bardzo koją i napełniają ducha.

Kolarze po ulicach Paryża pędzą, ale na razie, oczywiście nie odejmując wysiłkowi kolarzy, to nic się jeszcze wielkiego nie dzieje. 33 km pozostały do mety tego, jakby dzisiaj nie patrzeć, kryterium ulicznego. A ja zerkam z powrotem na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl. W sekcji wiadomości lokalne znajduję ciekawy artykuł, który jest zwieńczeniem spotkania z naszym gościem, panem Grzegorzem Traczewskim, który mówił o kulturze na drodze. No, wszyscy wiemy, że coś takiego jest, tylko nie za bardzo wszyscy przestrzegają. No i pan Grzegorz uczula tutaj, jakby można powiedzieć, że nazywa rzeczy po imieniu. Mówi o tym, że nie należy ulegać stereotypom, że tam kobieta za kółkiem to już będzie się źle działo. Wyczula na pewne zachowania, prosi rowerzystów o rozwagę, żeby nie byli panami drogi. Uczula na to, aby wiedzieć, że kierowcy autobusów bardzo mają trudne zadanie, operując z tymi dużymi pojazdami, ale też apeluje do właśnie kierowców autobusów, kierowców kurierskich, że to, że oni muszą zdążyć na czas, nie zwalnia ich od przestrzegania przepisów. No i tak właśnie wszystkim troszeczkę tutaj można zajrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, no trzeba chyba zrewidować trochę nasze zachowanie na drodze. Bardzo polecam ten artykuł i każde inne na stronie radiowarszawa.com.pl.

Trochę mnie, drodzy słuchacze, męczy to, że powiedziałem, że nic się nie dzieje na trasie tego kryterium ulicznego w Paryżu na ostatnim etapie Tour de France. Jednak się dzieje, a teraz to już w ogóle się dzieje. Teraz kolarze podjeżdżają na tyle, ile jest to możliwe. Górskie premie w mieście, gdzieś w okolicach Sacré-Cœur, jeśli dobrze się orientuję, po bruku. I tu proszę sobie wyobrazić, nie kto inny jak Tadej Pogaczar, który się nie oszczędza. Na czele pędzi tym brukiem w górę. Natomiast jeszcze przed chwilą, jak było płasko, on też się trzymał z tymi szybkimi kolarzami, co jest naprawdę niesłychane, bo to, drodzy Państwo, jest bardzo duża różnica być kolarzem górskim, a na przykład sprinterem. No i tak jak Mats Pedersen robił świetne wrażenie na którymś tam ostatnich etapów górskich, trzymał się z góralami, tak tutaj typowy góral Tadej Pogaczar pięknie, szybko, bardzo szybko na czele peletonu jechał ze sprinterami. Także odwołuję, dzieje się, dzieje. Jeśli Państwo macie okazję śledzić gdzieś, to też rzućcie okiem. Tymczasem Antonina Krzysztoń, mój przyjacielu.

W zeszłym tygodniu, to nie jest najświeższa informacja, ale ona jest takim przyczynkiem do takiej głębszej refleksji z mojej strony. No więc w zeszłym tygodniu odbyły się 5-dniowe rekolekcje dla przyszłych ceremoniarzy. To byli jeszcze wtedy lektorzy, którzy staną się niebawem ceremoniarzami. To jest taki jeden z wymogów, aby odbyć takie rekolekcje formacyjne. No więc w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej one się odbyły. 30 lektorów uczestniczyło w takim procesie kształtowania. Oczywiście to wszystko było też umacniane Eucharystią. I tak sobie myślę, że to pięknie, że jest taka staranność przygotowania ceremoniarzy, lektorów wcześniej i zwracanie uwagi, mam nadzieję zresztą, zwracanie uwagi na symbolikę, na gest, na pewnego rodzaju staranność wykonania gestów liturgicznych. Dzisiejsze czasy, pędzące, szybkie, one bardziej naturalnie skłaniają do szybkości i niestaranności. Nawet ta niestaranność staje się taka kompulsywna. Człowiek się wstydzi robić coś szerzej, szerszym gestem, starannie. Myślę, że to jest świetne miejsce, żeby jednak to odgruzowywać, żeby szukać przestrzeni dla gestu szerokiego, gestu znaczącego, gestu, który wybrzmiewa. Nawet wybrzmiewa starannymi gongami podczas podniesienia ciała pańskiego. Tak sobie myślę. Zostańcie Państwo razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM gramy dla Państwa uwielbieniowo.

0: Ależ zachwycająca końcówka 21 etapu i całego wyścigu Tour de France. Mathieu van der Poel zwycięzcą po heroicznym boju. Coś niesamowitego. Powiedzieć tylko tyle, co powiedziałem, to jakby nie powiedzieć nic. Śledźcie Państwo, jak to wyglądało. Popatrzcie, co tam się działo. Nawet Tadej Pogaczar, który uciekał jak sprinter, żeby zwyciężyć taki etap. Niesamowita sprawa. Za 2 minuty, godzina 20. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
7: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
8: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
10: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: O reklamie.
0: Od 24 do 25 stopni aktualnie w okolicach, w regionie, w Warszawie, ale już od 22 godziny 22 stopnie i tak będzie się utrzymywać praktycznie przez całą noc. Zwracam uwagę na to, co jutro. Jutro w okolicach południa powinno popadać i temperatura spadnie poniżej 20 stopni.

W Radiu Warszawa minęła właśnie 20 minutę temu dokładnie. Drodzy Państwo, czas na audycję. Audycję Pawła Kęski, wywiad z człowiekiem. Dzisiaj rozmówczynią naszego autora będzie Sabina Cook, misjonarka, która 11 lat spędziła na misjach w domach serca na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze. O życiu wśród ubogich świata i o domach serca właśnie nam dzisiaj opowie w rozmowie z Pawłem Kęską. Zapraszam.

0: Gdyby ktoś chciał dołączyć do tej drużyny dla mnie bezcennej, to patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. A teraz ruszamy w drogę. W dzielnicy dzieją się rzeczy nieprzyjemne. Niektóre sklepy muszą płacić tak zwane szczepionki, czyli kwoty pieniędzy za swoje bezpieczeństwo. Jest więcej kradzieży, wymuszeń pieniędzy, rozbojów pomiędzy gangami. My tego doświadczamy jedynie widząc los Valerios, czuwania przy ciałach zmarłych, zwykle młodych chłopców lub mężczyzn z dzielnicy, którzy zostali zamordowani. Zarazem jest to niesamowita łaska, że możemy być obecni przy tych matkach, rodzinach, do których normalnie nie ma żadnego dojścia. Zwykle z radością odkrywamy, że są to domy matek, ciotek czy kuzynek dzieci, które przychodzą do nas do domu. Czarni lub wytatuowani mężczyźni z łańcuchami na szyi i spodniami w półkroku, których zwykle widzimy na motorze lub na chodniku z piwem albo ze skrętem, siadają niedaleko nas i prowadzą z nami rozmowę. Młode dziewczyny w krótkich ciuchach z afrykańskimi warkoczykami. Wszyscy zwołują jedni drugich, kupują trzy świece i zaczynamy nowennę, 9 dni różańca z kilkoma tradycyjnymi modlitwami. To fragment listu, pamiętnika Sabiny Cook, która właśnie wczoraj wróciła skąd?
1: Z Ekwadoru.
0: Gdzie byłaś dokładnie?
1: Mieszkałam w mieście Guayaquil. To jest na wybrzeżu, taka bardziej gorąca część Ekwadoru.
0: Ale to jest ogromne miasto.
1: To jest ogromne miasto, to prawda. My mieszkaliśmy w takiej ubogiej dzielnicy na południu miasta, na obrzeżach powiedzmy. I nazywała się Isla Trinitaria, to w zasadzie jest wyspa, tylko to jest tak naprawdę wyspa delty rzeki. No ale to jest miasto, tak naprawdę to jest miasto.
0: Mówią wyspa skazańców.
1: Nie mówią, może tak myślą.
0: Gdzieś przeczytałem. No dobrze, byłaś tam ile lat?
1: 6 lat.
0: No właśnie tak słucham twojego akcentu i słyszę, że to zakrzywiło twoją mowę.
1: Oj, stanowczo, bardzo mi przykro, będę tak trochę kręcić.
0: Mówisz o naszym domu, czyli?
1: Nasz dom, czyli dom dla wolontariuszy Domów Serca. To jest taka organizacja, która wysyła wolontariuszy młodych w różne kraje. Więc my też mieliśmy w takiej ubogiej dzielnicy dom, w którym mieszkaliśmy.
0: I co się w takim domu robi?
1: Chodzi przede wszystkim o dzielenie tego właśnie życia, nie? Po to ten dom nie jest gdzieś w innej dzielnicy, tylko to jest właśnie w środku tej dzielnicy, w której służymy. Więc my mamy taki cały rytm modlitwy, życia wspólnotowego, tylko takiego rodzinno-wspólnotowego, bym powiedziała. Trzeba gotować, trzeba sprzątać, pobyć razem, pogadać, zaplanować. I oczywiście cały ten czas, który poświęcamy dla innych ludzi. Dla sąsiadów, dla dzieci, dla ludzi, którzy cierpią. Chodzi o takie bycie jak przyjaciele, nie? Że chodzimy, odwiedzamy, pytamy, rozmawiamy, świętujemy urodziny. Jak właśnie ktoś umrze, to idziemy na pogrzeb, na tą nowennę.
0: Czyli byłeś 6 lat w tym domu, w tym miejscu. I byłeś z kim?
1: Mieszkałam z różnymi wolontariuszami z różnych krajów. Zawsze nas była 3, 4, 5, 6. Z różnych krajów, bo jakby to są różne organizacje, które współpracują, wysyłając wolontariuszy do innego kraju, więc to w zależności od roku, to tam przewinęło mi się może 30 kilku.
0: A,
1: takich.
0: A, wymień kilku.
1: Z jakich krajów?
0: No tak, po imieniu z krajów.
1: No na przykład ostatni, nie? Adriana z Rumunii, Sara ze Stanów Zjednoczonych, Timoteo ze Stanów Zjednoczonych, Szafik z Belgii, on jest półsyryjczykiem, Monika z Polski. No to tak, żeby zacząć.
0: Czyli co, po prostu ludzie na całym świecie, to jest duża organizacja?
1: To nie jest duża organizacja, ale ma takie małe domy w różnych krajach. Więc nawet jak u nas, nasz dom był małym domem w Ekwadorze, ale byli też ludzie z Ekwadoru, którzy pojechali na misję, na wolontariat do innego kraju.
0: A jak się wybiera te miejsca? Bo Domy Serca narodziły się w Południowej Ameryce.
1: Pierwsze domy były tam, tak.
0: Jak się wybiera miejsca, gdzie one powstają? No bo ta dzielnica, jak mówisz, miasto i dzielnica, to taki Bronx w Nowym Jorku.
1: No, pewnie tak. To jest zwykle jakieś pragnienie, które się rodzi w jakimś sercu, nie? Czyli na przykład jakiś biskup, jakiś ksiądz albo jakaś osoba świecka po prostu poznała Domy Serca w innym kraju i powiedziała, ja bym bardzo tego chciał u mnie. I w momencie, gdy było wystarczająco wolontariuszy i takie możliwości, otwierał się nowy dom w kolejnej dzielnicy. Ale to było bardziej zaproszenie, pragnienie kogoś, żeby przyjąć Domy Serca w danym miejscu. Tak. Nasz dom w Ekwadorze powstał 25 lat

0: temu. I to z kolei było zaproszenie księży, którzy pracowali w Kolumbii i z Kolumbii tam zaprosili też do Ekwadoru.
1: Czyli ludzie z całego świata, piątka wolontariuszy, mężczyźni, kobiety, pewnie młodzi myślę sobie, którzy skończyli studia i zanim gdzieś już zaczną jakieś takie życie uporządkowane, powiedzmy sobie długodystansowe, rodzinne, no to jadą w świat, tak?
0: Dokładnie. Czasem to są ludzie przed studiami jeszcze i to też jest sympatyczne, bo są młodzi, otwarci, nieskostniali. Ale tak, no powiedzmy przed 35 rokiem życia.
1: Ale to nie był twój pierwszy dom serca?
0: Nie, to nie był mój pierwszy dom serca. Mój pierwszy dom serca był na Filipinach.
1: I to też była taka dzielnica, takie miejsce trudne?
0: Stanowczo, tak. To znaczy każdy kraj jest troszeczkę inny. Na Filipinach nie było tyle przemocy, tyle właśnie problemów z jakimiś zabójstwami czy kradzieżami, ale Filipiny są ekstremalnie ubogie.
1: Wszędzie na świecie jest inaczej, ale ludzie są tacy sami, czy podobni do siebie?
0: Ja bym powiedziała, że ludzie ubodzy mają coś wspólnego. Myślę, że taką ogromną twardość po prostu. Mhm. Otwartość, życie z dnia na dzień, z takim ogromnym zaufaniem też do Pana Boga, że jutro pozwoli im mieć co jeść. Kultury są inne przede wszystkim, ale jednak wydaje mi się, że to jakby życie ubogie pozwala zachować człowiekowi jakąś taką piękną ludzkość, nie? Taką czystą ludzkość.
1: To nie niszczy też człowieka, bo myślę sobie, ubóstwo, w twoich opowieściach są też historie wypraw na przykład do miejsca, gdzie mieszkają prostytutki. Kobiety, które po prostu być może nie miały innej szansy na życie i jakby los ją wepchnął w to, to ich nie niszczy?
0: No tak, tylko to nie ubóstwo ich niszczy, to grzech ich niszczy.
1: Grzech ich niszczy.
0: Każda historia jest inna i ich historie były też różne i bardzo często to było tak, że one to prawda nie miały innego wyboru, bo nie znały innego życia. Jakby znały ten sposób zarabiania pieniędzy. Nie potrafiły inaczej w większości. Ale to nadal były kobiety, nie? To nadal były matki, córki.
1: Jeszcze zaraz do tych ludzi przejdziemy, bo to najważniejsze, żeby się z nimi spotkać, dzięki tobie, ale jeszcze w międzyczasie był Salwador.
0: Tak, to te właśnie, te prostytutki widziałyśmy w Salwadorze. To był mój drugi wolontariat, drugi kraj.
1: To ile lat łącznie?
0: No wygląda na to, że 11.
1: 11. I wczoraj wróciłaś?
0: Wczoraj wróciłam, tak.
1: Tak na dobre?
0: Wróciłam do Polski na jakiś czas. Możliwe, że na kilka lat. Jasne. Czy na dobre? Zobaczymy.
1: To w takim razie spotkajmy się z tymi ludźmi. To chyba będzie najważniejsze. Możemy zacząć od początku, bo i tak skończymy na Ekwadorze, ale jeszcze do Filipin. Może jakieś historie, twarze, osoby, z którymi spotkania najmocniej przeżyłaś?
0: Pamiętam jedną taką historię, która chyba też w jakiś sposób naznaczyła moje życie. Ona się nazywała Werna. 24 lata, matka 7 dzieci. Te dzieci przede wszystkim znaliśmy. Znaliśmy też jej mamy, taką starszą panią. I kiedyś ta starsza pani, ona była właśnie naszą przyjaciółką, nazywała się Emi. Na Filipinach o ludziach, którzy są starsi od nas, trzeba im dać taki przedrostek, powiedzmy Aty. Więc ona była Aty Emi. Przyszła do nas któregoś dnia, któregoś ranka z niemowlakiem 6-miesięcznym, dziewczynką i mówi, to jest moja wnuczka, jej matka ją uderzyła. Więc ktoś ją zgłosił na policję, ona jest teraz w więzieniu, no a mnie zostawili to małe dziecko. No i ona sama nie miała za co żyć. To ekstremalne ubóstwo właśnie na Filipinach. Naprawdę chodziło o to, że nie mieli za co jeść. No mówi, jakby ja nie mogę tego dziecka zatrzymać. Przyszła prosić o pomoc. Pracowaliśmy tam razem z siostrami od matki Teresy z Kalkuty. Dzięki temu mieliśmy po prostu kontakty, wiedzieliśmy, okej, jedziemy razem, poprosimy tam o pomoc. Te siostry, jako że nas znają, to zwykle nam pomagają. I tak zrobiliśmy. Tak naprawdę cały dzień spędziliśmy na jeżdżeniu z jednej strony w drugą stronę, żeby mieć dokumenty tego dziecka i z tymi dokumentami zostawić je tam właśnie. One miały taki sierociniec, siostry matki Teresy z Kalkuty. I pamiętam, że po całym dniu takiego jeżdżenia wróciłam do domu i taka byłam zadowolona. Dobrze zrobiona praca. I ktoś ze wspólnoty, z moich braci i siostry ze wspólnoty, mówi, masz rację, zrobiliśmy coś dobrego, dobrze wykonana praca, ale jutro powinniśmy iść odwiedzić tą matkę, której zostało odebrane to dziecko. Bo zostało jej odebrane dziecko, ona jest w więzieniu, też musimy ją odwiedzić, nie? Zobaczcie, jak ona się ma. Więc kolejnego dnia poszliśmy na posterunek policji. Mieszkaliśmy bardzo blisko portu rybnego. W tym porcie rybnym był taki posterunek policji, jeden pokój i przed pokojem leżak. Ona była do tego leżaka przykuta, bo nie było miejsca już w tym pokoju na posterunku policji. No i ta policja nam pozwoliła, żeby po prostu usiąść z nią tam chwilkę pogadać. I pamiętam właśnie, jak siedliśmy przed nią, zaczęliśmy rozmawiać i to była taka kobieta, która już miała tak naprawdę problemy mentalne z powodu narkotyków, więc jakby czasem była normalna rozmowa, ona sobie zdawała sprawę z tego, co się stało, była smutna z tego, że jej właśnie odebrali to dziecko, że ona to dziecko uderzyła. No czasem miała takie po prostu, że zachowywała się jak małe dziecko ona sama, nie? Że po prostu zdawaliśmy sobie sprawę, że jej mózg po prostu już nie działa. To tak jest, jakby narkotyki po prostu zjadają komórki nerwowe. I ja pamiętam, jak właśnie siedziałam przed nią, patrzyłam na tą kobietę, która no, zrobiła coś naprawdę złego, nie? Pobiła swoje własne niemowlę, własne dziecko, która ma 6 innych dzieci, każde to dziecko jest w innym miejscu, na ulicy, u babci, w domu dziecka i tak dalej. I pomyślałam sobie, muszę na nią patrzeć w ten sposób, jak Pan Bóg patrzy na mnie. Nie poprzez to, co ona zrobiła złego, tylko naprawdę poprzez to, jakie jest jej cierpienie, jakie jest jej życie. I ta historia jakby mnie naznaczyła w ten sposób, że zdałam sobie sprawę, że już nigdy więcej nie spojrzę tak samo na człowieka, nie? Że to samo spojrzenie muszę mieć na moje siostry i braci, te wspólnoty, którzy czasem mnie wkurzają, czasem to, czasem tamto. No i tak naprawdę chciałabym mieć je na każdego człowieka, nie? W ten sposób, jak Pan Bóg patrzy na mnie. Widząc to, co dobre i widząc to, co też jakieś moje rany, nie? Przez to właśnie poprosiłam później kolejny wolontariat, kolejny kraj i dlatego tak to długo już trwa.
1: Czyli to jest taka podróż. I to spotkanie miało na ciebie taki wpływ. To wtedy to zrozumiałaś, że chcesz patrzeć na innych.
0: Tak nie zrozumiałam tego wtedy, ale to było naprawdę spotkanie, które mi bardzo głęboko zapadło w pamięci i później jak wróciłam po moim wolontariacie, to było 1,5 roku na Filipinach, wróciłam do Polski, zaczęłam pracować i jak ktoś mnie pytał o moje historie właśnie z Filipin, to ta historia zawsze do mnie wracała. No i w którymś momencie, jak się zdecydowałam właśnie na drugi wolontariat, na kolejną misję, no to zdałam sobie sprawę, że to tam się zaczęło. Chociaż ja tego jeszcze nie wiedziałam w tym momencie.

0: Mogę się modlić za ludzi ciężko pracujących, jadąc z nimi tym samym zatłoczonym autobusem. Mogę modlić się za tych, którzy są w depresji albo nie znajdują sensu swojego życia, pracując razem z nimi. Mogę się modlić za młodych, którzy pakują się w narkotyki i rozboje, gdy przechodzę obok nich na ulicach naszej dzielnicy. Mogę się modlić za matki, które tracą synów, gdy idziemy na velorio, by modlić się przy ich ciałach. Mogę modlić się za chorych i umierających, gdy ich odwiedzamy w ich domach. Mogę modlić się za osoby chore psychicznie, gdy idziemy na postulat do szpitala psychiatrycznego. Tak mogłabym ciągnąć, ale czy jest coś lepszego do zrobienia? To napisałaś z Ekwadoru. Czułaś się tam na swoim miejscu?
1: Tak. Chociaż jak tego słucham, to jest... To jest taki trochę krzyk, albo taka odpowiedź na krzyk niemocy.
0: Nie? Aha.
1: Bo tak naprawdę to, z czym się spotykamy często w czasie wolontariatu, to jest cierpienie. Nie? Konkretne cierpienie konkretnych ludzi, naszych sąsiadów i tak dalej. I często nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych problemów, ulżyć w tym cierpieniu. Nie? Jakby nie jestem w stanie nakarmić ludzi, którzy nie mają co jeść na Filipinach. Nie jestem w stanie oddać syna, który został zamordowany przez narkotyki, jej matce i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby nie jestem w stanie często tego cierpienia zabrać. Nie? Jakby cierpienie jest też częścią po prostu życia. Ale co mogę, no to mogę się za nich modlić.
0: Wiesz, co jest częścią życia? Każdy je ma, jedni więcej, inni mniej, ale taka misja, w której byłaś, sądzę, że miałaś go dużo więcej niż mieszkaniec Warszawy chodzący do pracy, jeżeli nie ma jakichś potężnych terapeutów. Nie, i brałaś to na siebie, bo chyba na tym to polega też.
1: No w zasadzie to dzięki tej modlitwie to właśnie nie zostaje to na moich barkach. Nie? Jakby z jednej strony jesteśmy właśnie we wspólnocie po to, żeby to nie była jedna osoba, która jakieś tam cierpienie wysłuchując je przyjmuje, no ale żebyśmy mogli to zrobić razem też. To też często tak było, że nie wiem, jeśli ja spotkałam kogoś w jakimś tam cierpieniu, no to nie byłam sama w tym domu, tylko właśnie byłam z kimś innym. To z jednej strony, nie? Tak po ludzku. No, z drugiej strony właśnie po to mamy takie intensywne życie modlitwy, które czasem może albo zaskoczyć, albo męczyć po prostu. To dlatego, żeby to nie zostało na naszych barkach. Tylko po prostu, żebyśmy mogli to oddać Panu Jezusowi też, nie? Żeby to... On już to wziął na swoje ramiona, nie?
0: No, bo wy idziecie do ludzi, którzy przeżywają dramaty. No to powiedz jeszcze historię z Ekwadoru, bo teraz w Ekwadorze jesteśmy.
1: Jedną z takich osób, które chyba najbardziej cierpiały, to wydaje mi się, że jest, a które cierpią nadal, to jest seniora Liria. Taka kobieta, która ma już 60 kilka lat, jej mąż ma 80 kilka lat, czwórka dzieci. Drugi syn jest niepełnosprawny umysłowo i ma głęboką, głęboką schizofrenię. No i też ma 38 lat ten facet, ten chłopak. I ta nasza seniora Liria, no ona zawsze nosiła, nie, to cierpienie właśnie tego swojego syna. Ona jest też z Kolumbii, nie z Ekwadoru, więc była dosyć samotna. Dla niej od początku ona zawsze o tym opowiada, jak poznała wolontariuszy Domów Serca, no to znalazła rodzinę, po prostu kolejną konkretną rodzinę, która ją wspiera przez wiele, wiele lat już. I ja zaraz przed moim powrotem tutaj, ona mnie poprosiła, żebym pojechała razem z nimi do szpitala, dlatego że ten nieszczęsny Saulo, który właśnie jest chory na tą schizofrenię, miał okropny kryzys tej schizofrenii, dlatego że nie brał leków, dlatego że nie mieli pieniędzy, żeby je kupić. No i to takie koło trochę, nie? Ogromne cierpienie człowieka, który właśnie ma te ataki, też już ataki z przemocą, krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, niszczy siebie, niszczy innych. No ja przyjechałam tam, to była środa popielcowa, ostatnia środa popielcowa. Przyjechałam tam o 7 rano, bo o 8 rano mieliśmy być u lekarza. O 7 rano wchodzę do domu, deszcz okropny, zaczęła się pora deszczowa, straszny deszcz, który padał całą noc, cały dzień. I my w tym deszczu zmoknięci czekaliśmy na taksówkę. Ten Saulo już nie wyrabiał, on nam tam w ogóle wkurzał się, już nie chciał z nami jechać. I to był taki jeszcze pochód, bo ja, jak to mówią, gringa, dwójka starszych ludzi, do tego jeszcze braty i seniory Alirii, który też musiał jechać do lekarza, też starszy człowiek, który w ogóle niczego nie słyszał, był jeszcze do tego głuchy, no i ten schizofrenik, nie? Czekaliśmy na taksówkę. Ta taksówka nie przyjeżdżała, bo przez ten deszcz, wszyscy mokrzy. Ja byłam zdesperowana, że ten Saulo nam ucieknie po prostu gdzieś na tej ulicy. Przyjechała taksówka, jechaliśmy do lekarza, no i w trakcie tej podróży, Saulo właśnie miał te takie taki, nie? I mówił, mama, ja już nie mogę, znowu słyszę ten głos mówi, zabij Saulo, zabij Saulo. No i on tak krzyczał z taką nienawiścią do tego głosu chyba. Ja patrzyłam tylko na tego taksówkarza, żeby nas nie wyrzucił z tej taksówki po drodze. Na szczęście nie. Dojechaliśmy, wysiadamy z tej taksówki, woda po kolana. Tam jest na tyle dużo tego deszczu, że ta woda jakby tak wyskakuje i zalewa całą ulicę. Dobrnęliśmy do lekarza i jakby koniec końców wszystko się skończyło dobrze, nie? Ale jakby to naprawdę była taka bardzo trudna sytuacja, w której ja poczułam, że chcę stamtąd uciec. Tyle lat na wolontariacie, na misji, coś tam, wielka misjonarka, a ja naprawdę miałam takie poczucie, że to cierpienie jest tak wielkie i tak straszne, że ja chcę stamtąd uciec. No a zarazem, że moja misja, no to właśnie jest bycie przy człowieku cierpiącym, bycie blisko, nie? I nie uciekanie od krzyża. Taka, bo nie wiem, czy ja na ile jestem w stanie opisać to cierpienie seniory Aliri, nie? Tej rodziny ubogiej, właśnie jej męża, który też ma demencję starczą, tego syna, który ma te okropne kryzysy. I to wszystko jest i na jej barkach tak naprawdę, nie?
0: Słuchaj, Adam, w Ekwadorze jest w ogóle bardzo wysoka przestępczość i pewnie jedna z najwyższych w skali świata.
1: Niestety.
0: I wiele osób ginie na ulicach. Nie bałaś się?
1: Generalnie nie. To znaczy, tak, nasz dom był w takiej dzielnicy, gdzie dużo się działo, powiedzmy, nie? Że były zabójstwa, to są zwykle porachunki narkotykowo-gangowe, więc jakby to nie jest tak, że każdemu grozi śmierć co chwila. No ale statystyka jest, powiedzmy, dosyć przestraszająca. Bałam się, że mnie okradną, ale to człowiek się uczy sposobów na to, że tak powiem. I no i uczyliśmy się tego od ludzi, z którymi gdzieś tam żyliśmy blisko, nie? Którzy dookoła żyją dokładnie, miliony osób żyją dokładnie w ten sam sposób i nikt na nich nie patrzy z podziwem, tak jak może na mnie by popatrzył. Jak ja wychodziłam z domu, potrzebowałam wziąć mój telefon ze sobą, zawsze miałam drugi telefon po to, że jak ktoś mnie będzie chciał okraść, to żeby oddać ten stary. No i też się człowiek uczy, że nie brać ze sobą dużo pieniędzy, trzeba być ubranym bardzo skromnie, żadnego drugiego zegarka. To są takie sposoby na to, żeby nie dać się okraść na ulicy albo w autobusie. Ja myślę, że też nigdy nam się nic nie stało. Tyle lat tego Domu Serca, który tam jest, tyle wolontariuszy. Naprawdę nigdy nie było żadnej sytuacji, która by zagrażała naszemu życiu. Też mam takie zaufanie do tych, którzy trochę ogarniają, gdzie ten Dom Serca jest i że nikt by nas nie zastawił na, no nie wiem, na jakąś łatwą śmierć, powiedzmy. No ale stało się to też taką codziennością, nie? Jakby trochę tak jak mówił ten pierwszy fragment o tych Los Velorios, to są te czuwania przy ciele. No to było dosyć to takie powszechne, że człowiek szedł tam chodnikiem i tam kurtyny wieszali u góry, tam było wiadomo, że kto umiera. Albo jak szliśmy na cmentarz, no to też było bardzo takie przykre doświadczenie, bo na tym cmentarzu 80% nowszych grobów to byli młodzi chłopcy. Po prostu, nie? Dużo, dużo bardziej rodzin naznaczonych właśnie tą stratą. Albo takiego naszego martwienia się przez te 6 lat w Ekwadorze widziałam, jak te dzieci rosły, nie? Że te dzieci, które przychodziły do nas, mają 10 lat, już miały 16 lat, jak stamtąd wyjeżdżałam. No jakby co z nimi będzie, nie? Jaka jest ich przyszłość, tych chłopaków?

0: Dzieciom, które przez cały dzień pojawiają się przy nas, czy to w domu, czy na ulicy, rozdajemy uściski, wołamy ich po imieniu, pozdrawiamy, zadajemy pytania o to, co robią i jak się mają. Dajemy im choćby przez kilka sekund całą naszą uwagę. Każdego, kogo spotykamy, widzimy tu i teraz. Tak wiele osób żyje w rodzinach całkowicie patologicznych od lat. Bardzo chciałabym być konkretna, ale nie wiem, czy ma sens wymienianie samych imion. Ronald, który ma 16 lat, jego ojciec pije. Seniora Jesus, której mąż zamienia się w potwora, jak mówi Gregory, 5-letni chłopiec, który pracuje w śmieciach razem z rodzicami i tylu innych. Chciałabym w przyszłości opowiedzieć wam ich historię, dlatego że pomimo tych ogromnych dramatów, w których czasem uczestniczymy, są przyjaciółmi bardzo uśmiechniętymi i z ogromnym zaufaniem do Boga i do nas. Dzieci. No 6 lat to jest kawałek czasu. Możesz opowiedzieć historię kogoś, kogo przez tych 6 lat widziałeś, jak się rozwijał, zmieniał?
1: Mam takiego ulubieńca, nazywa się Dylan. Dylan w tym momencie ma 8 lat. Chyba już prawie 9. No i on jest jeszcze taki czarnoskóry, więc to, bo w Ekwadorze są ludzie w różnych kolorach, powiedzmy. On akurat jest takiej rodziny, która jest czarnoskóra, więc no taki piękny chłopczyk, nie? Od malutkiego zawsze go przynosiła do nas do domu jego kuzynka, która tak naprawdę go wychowała. I ta jego kuzynka, jak go przynosiła, to ona miała sama 12 lat, dlatego że i mama Dylana, no bo jest narkomanką w dobrych i gorszych momentach, nie? Więc jakby ma czasem taki moment, że nie spożywa tylu narkotyków, więc ona jakby jest w domu, coś tam się nimi jakoś tam coś troszkę zajmuje. Młoda dziewczyna zresztą. No a jak nie, to potrafi zniknąć na przykład na 6 miesięcy i wtedy Dylanem musiał się zajmować ktoś inny. Więc wtedy to była Angela, jego kuzynka. No więc zawsze przechodziła z tym niemowlakiem na ręku, nie? Więc on tak naprawdę też wzrastał u nas w domu. No i no taki niegrzeczny bardzo chłopak, nie? W sensie takim, no jego też wychowała ulica, krzyk, no i trochę właśnie wolontariusze, trochę ta kuzynka. Teraz jak już ma tych swoich 8-9 lat, no to też bardzo tak walczy o uwagę. No które dziecko nie walczy też o uwagę, nie? No ale w sposób taki dosyć mocny, że potrafi się wkurzyć, potrafi tam nam kamieniami w drzwi rzucać, jak nie chcemy go wpuścić na przykład do nas do domu. No ale jak jednak się ma go jeden na jeden przed sobą, no to on jest w stanie zrobić wszystko, żeby z nami być, nie? Więc on przychodził bardzo często do domu i pukał tam w drzwi. Co robicie? A mogę wejść? No ja mówię, no nie, teraz nie możesz, gotuję. A ja będę gotował z tobą. Mówię, no nie, już kończę, a później się muszę modlić. No to ja się pomodlę z tobą. No nie wiem, Dylan, zobaczymy. No to daj mi wody. Ja mówię, no dobra, dam ci wody. Tak naprawdę nie chodziło o wodę, ja mieszkał za rogiem, więc mógł pić wodę skąd chciał, ale naprawdę chodziło o tę chwilę uwagi i pięknie było też na niego patrzeć, nie? Takiego, nie wiem, to może to brzmi źle, ale takiego trochę dzikusa, nie? W sensie te dzieci, które chodzą po ulicy, jego siostra zresztą urodzona młodsza, Emerly, ona ma w tym momencie 6 lat. No to też taka kolejna historia, nie? Taka dziewczynka 3-letnia, 4-letnia, z wiecznie włosami rozczochranymi, wszy w tych włosach zawsze miała. Nigdy nie mają butów te dzieci. I tak łażą po ulicy, nie? Dzień, noc, 11 godzina w nocy, a nagle patrzysz na ulicę, oni na rowerze jeżdżą. No, ale pięknie to też widać, że właśnie pomimo tych wszystkich trudności, które mają w życiu od takiego maluszka, oni naprawdę szukają kogoś, kto na nich spojrzy dokładnie, nie? Kogoś, kto na nich spojrzy z miłością, kto się nimi zainteresuje konkretnie, który z nimi spędzi czas, żeby to było gra w Uno, czy to jest gotowanie, czy to jest sprzątanie, to jest naprawdę obojętne dla nich. Ale ktoś, kto po prostu z nimi spędzi czas. Widać, jak to kształtuje ich serce, nie? Jakby dla mnie też było takimi bardzo pięknymi momentami. My zawsze nasze popołudnie zaczynaliśmy od różańca. No i to był też ten moment, gdzie dzieci wiedziały, że one mogą przyjść do nas do domu. Więc one, ten różaniec musiały się z nami pomodlić, żeby później chwilę się z nami pobawić albo z kimś z nas zostać w domu, żeby no coś tam zrobić, nie? I jakby ja wiem, że oni są naprawdę niegrzeczni, w sensie, no to są, to też tak źle to brzmi, no ale w większości to są przyszli bandyci. Niestety. Jakby modlę się o to, żeby tak nie było i wielu z nich na szczęście tak jakby nie kończy, ale no niestety, tak często jest. Oni byli w stanie usiedzieć z nami cały ten różaniec, się ten cały ten różaniec pomodlić i do tego mieli jeszcze dużo intencji. I z tych intencji też naprawdę też wynikało taka i prostota i wielkość ich serca, nie? Że modlili się zawsze za własne rodziny, za ojców, którzy są w więzieniach, albo za wujków, którzy są zamordowani, za babcie, której wychowują, za mamy, za siostry, za kogoś tam innego, kto jest, nie wiem, jest chory, kto jest w ciąży. No, też wszystkie plotki z dzielnicy wiedzieliśmy dzięki temu. I naprawdę się modlili. I modlili się za nas, dla wolontariuszy, dla tych, którzy tu siedzimy. No bardzo to było piękne ich widzieć, nie?
0: A widziałeś takich, którzy wpadali faktycznie w gangi i gdzieś tam się staczali zupełnie w tym świecie? Tak po naszemu, po ludzku?
1: Nie wiem, czy się staczali zupełnie, czy nie, no ale to mówię dlatego, bo jakby nie wiem, jaka jest ich przyszłość, nie? Jakby myślę o konkretnym chłopaku, nazywa się Luis. Luis też właśnie przychodził do nas do domu, on miał pewnie jakieś tam 8-9 lat, jak go poznałam, więc w tym momencie ma 15. I on w tamtym roku uczestniczył w próbie zabójstwa. A w ogóle taki sympatyczny chłopak, bardzo kulturalny, zawsze jak przychodził. No, no ale niestety właśnie go tam szybko ten gang zwerbował. Wydaje mi się, że przede wszystkim, bo chodzi o pieniądze, nie? No oni też chcą mieć pieniądze, chcą sobie coś kupić. Jego, jak on miał 14 lat, nauczyli go prowadzić motor. On prowadził motor w momencie, jak to siedział za nim na tym motorze i była to właśnie próba zabójstwa ochroniarza portu, który też tam ma mieć. Przez ten port przechodzi mnóstwo pieniędzy, mnóstwo produktów, też narkotyki. No i właśnie oni próbowali kogoś tam zamordować. No szkoda tego sympatycznego chłopaka, który został postrzelony przy tej próbie. Zamknęli go w więzieniu pomimo małego wieku i cała rodzina robiła ogromne poruszenie, zbierali w całej dzielnicy podpisy, żeby go z tego więzienia wyciągnąć. Ja nie wiem, czy dobrze go wyciągnęli z tego więzienia, czy nie. Ja może bym wolała, żeby on w tym więzieniu został. Może wolę, żeby był więźniem za próbę morderstwa niż mordercą. No bo niestety wrócił, no i wrócił tego samego gangu. Co się nieraz z nim stanie, nie wiemy, nie?
0: No jest taka walka, tak myślę, o te dzieci, nie? Czy one sobie poradzą, co z nimi będzie i to duża troska. Jak sobie myślę, tak sobie wyobrażam, że jak przychodzi dziewczynka czy chłopiec lat kilka, kilkanaście, to pewnie myślicie sobie o tym, no kurczę, ratujemy go, tak? Dajemy mu co mamy, aby mu to wystarczyło na życie.
1: Trochę tak. To znaczy... Są też takie rodziny, że sąsiedzi o drzwi w drzwi praktycznie, nie? Ale to tak naprawdę zależy bardzo dużo od rodziny. Są chłopcy, którzy mają 17-18 lat, też przychodzą do nas do domu sympatyczni, jak nie wiem, śmieszni. No i prawdopodobnie będą studiować, na to wygląda, idą na studia. Może cudownych zawodów mieć nie będą, ale wygląda na to, że jakby jest dla nich droga, że będą mogli studiować, mieć lepszą pracę i po prostu się z tej dzielnicy naszej wyprowadzić. I dzięki temu mieć inne życie też, nie? Dużo jest takich osób, historii, które dla nas są też takim pocieszeniem, nie? To sympatycznie takich chłopaków zobaczyć, znać. A nigdy nie wiemy. Ja sobie też tak jakby, nie wiem, czy tak sobie sama tłumaczę, czy nie, ale tyle tych różańców odmówionych z tymi dziećmi. Nawet jeśli oni w którymś momencie wpadną w te gangi narkotykowe i przez te narkotyki się tam zaćpają na śmierć, albo właśnie ktoś ich przez te narkotyki zamorduje, no to już jeden Pan Bóg wie, co z nimi będzie, nie? W sensie, jakich tam Maryja za te różańce może gdzieś wyciągnie. Jakby nic nie jest na darmo, nie? Jakby te różańce, które oni odmawiali, będą dziećmi.

0: Anna, kiedy nie miała pieniędzy, prostytuowała się w domu na oczach dzieci. Rosita pracuje jako prostytutka od 25 lat. Zaczęła po śmierci ojca, który ją utrzymywał. Nie ma żadnego zawodu. Nie wierzę w niebo, powiedziała mi. Ale ja wierzę, że spotkamy się tam, wyznałam Rosicie. Chciałabym, stwierdziła kiedyś. Wizyty u prostytutek były dla mnie szkołą nieoceniania ludzi. To było o Ekwadorze.
1: Czy to było o Salwadorze.
0: O Salwadorze. Jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie? Czy podróż to była jakaś dzielnica?
1: Tak. Zaraz obok naszej dzielnicy były trzy ulice, powiedzmy, takich pań, które tam pracowały. One tam nie mieszkały, tam pracowały. No i stały po prostu przed drzwiami, czekały na klientów, nie? Czasem to były pojedyncze pokoje, a czasem takie duże, powiedzmy, bary, gdzie tam było więcej tych pokojów. Szczerze mówiąc, to był jeden z najtrudniejszych apostolatów, którym mamy. Dla mnie, nie? To było naprawdę trudne i z dziewczynami nie chodziłyśmy tam bardzo często, co 2 tygodnie mniej więcej, nie? Dlatego, że tak naprawdę najtrudniejsze nie były spotkania z tymi kobietami. Najtrudniejsze były spojrzenia mężczyzn, którzy tam przechodzili, nie? Więc jakby to dla nas czasem było takie nie do wytrzymania. I to prawda, że jakby no to taki świat, no strasznie dziwny, jak ktoś tam wchodziło. No, panie pracowały, bo musiały pracować, nie? No, jakby no, mówię, że to kobiety, to było dla nich środek utrzymania ich rodziny, bo w większości miały jakoś tam dzieci i tak dalej. No, ale jeśli się próbowało w jakiś sposób ocenić tą ich pracę w głowie nawet, nie? No, bo widziałyśmy, wchodził, nie wiem, my rozmawiałyśmy z jedną dziewczyną, no, ale jak tak, bo obu wchodził facet, wchodzili do pokoju, wychodzili z pokoju, wchodził inny. Jakby, no, nie da się oceniać, no bo trzeba tam, nie wiem, ja nie umiałam tam usiedzieć, jeśli zaczynałam ich oceniać, nie? Te kobiety zwłaszcza. I zdałam sobie sprawę, że to samo spojrzenie, które chciałabym mieć na nie, takie spojrzenie, które nie ocenia, to jest dokładnie to samo spojrzenie, które chciałabym mieć na wszystkich innych ludzi. To trochę tak jak z tą pierwszą historią, o którą opowiadałam, nie? Że takie spojrzenie, które nie ocenia, które nie patrzy przez grzech, który ja widzę, tylko który patrzy przez konkretną historię, cierpienie, pragnienia, osobę tego drugiego człowieka.
0: No właśnie, takie patrzenie, zmiana patrzenia na ludzi. Nie boisz się, że jak wróciłaś tutaj do Warszawy, to że tutaj właśnie jest wszystko takie skonwencjonalizowane?
1: Cierpienie jest wszędzie, nie? Tak jak sam powiedziałeś. I nie potrafiła, jakby nie da się porównać cierpienia też, nie? Powiedzieć, tam jest więcej cierpienia, to jest mniej cierpienia. Uważam, że w ogóle to nie. Że jest inne cierpienie, może ukryte cierpienie i tylko tak naprawdę zależy ode mnie, od nas, czy widzimy tych ludzi i ich cierpienie. I może czasem jest dużo ciężej zobaczyć, że moi współpracownicy na przykład mają jakieś takie czy inne cierpienie, nie?
0: Pamiętasz, kiedy była twoja pierwsza wizyta w tej dzielnicy, spotkanie? Bo to są takie momenty, kiedy się zmienia w człowiekowi głowie. Właśnie myślę o tych prostytutkach, o tym Ekwadorze, o tym Salwadorze. To są takie doświadczenia, też emocje, które zmieniają trajektorię czasem.
1: To znaczy, pierwsze zawsze są dosyć trudne. To są zawsze trudne spotkania, te pierwsze, nie? Jakby myślę o różnych tam spotkaniach. Chodziłyśmy też do szpitala dla dzieci, które mają raka. No to też było trudne doświadczenie. Jakby pierwsze zawsze chyba jest trudne. Takiego czegoś, no właśnie, że i teraz w jaki sposób mam być obok tego człowieka? No a później może człowiek się, nie wiem, czy się przyzwyczaje, ale może się oswaja. Ja bym powiedziała, że chyba ja się też oswoiłam z cierpieniem w takim dobry sposób. W sensie takim, to też widać w tych biednych dzielnicach, nie? Jakby dla nich śmierć jest czymś niecodziennym, ale czymś częstym. Taka właśnie Emerli, ta dziewczynka, co do nas przychodziła, 6 lat, ona co roku traciła wujka, kuzyna, dziadka, babcię. I za każdym razem no, to dziecko było przy tych trumnach, przy tych velorios. To się stawało takie bardziej, no nie wiem, jak to powiedzieć, no to jest częścią życia, nie? Dla nich bardziej niż dla mnie. No człowiek się tego uczy, nie? Że ta śmierć nie jest taka straszna tak naprawdę.
0: Były takie przeżycia, czy takie momenty, które cię życzyłeś, że to cię przerasta?
1: Tak, te momenty takiego wielkiego cierpienia, gdy naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić, nie? To trochę jak z tym Saulo, który krzyczał, słyszę te głosy, mamo, zabij Saulo. No albo właśnie czasem w szpitalu, wydaje mi się, że w tym szpitalu dla dzieci, nie? Być obok łóżka jakiegoś dziecka i obok matki tego dziecka, gdzie dziecko jest właśnie w jakimś złym stanie krytycznym, albo ma jakieś pogorszenie ze względu na rak. Jakby to nie, ja nie jestem w stanie nic powiedzieć. Nie wiem, czy to jestem ja, no ale co powiedzieć komuś, komu umiera dziecko? Jakby nie ma. Jakby ja mam wrażenie, że mnie cierpienie zamyka usta w pewnym sensie. I chyba nie o to chodzi, żeby coś musieć mówić.
0: A co się robi wtedy?
1: Nie wiem. Jakby ja sobie odpowiadam na to pytanie, jak się zastanawiam, gdy ja cierpię, to czego potrzebuję? I ja potrzebuję po prostu przyjaciela. Kogoś, kto jest blisko, kto może nie jest w stanie wziąć mojego cierpienia na siebie, ale żebym ja nie była sama. Więc wydaje mi się, że jest też właśnie no w pewnym sensie odpowiedź, nie? Że nie potrzebuję rozwiązania, znaczy chciałabym rozwiązania mojego cierpienia, no ale w większości jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie ma łatwego rozwiązania danego cierpienia. Ale jeśli to moje cierpienie ja noszę z kimś innym, ktoś jest przy mnie, to jest to ono bardziej do zniesienia. I wydaje mi się, że taka jest nasza rola w większości na wolontariacie.
0: Jutrznia, lektura duchowa, śniadanie, adoracja, zakupy, gotowanie, sprzątanie i raz w tygodniu spotkanie wspólnoty. Później obiad, siesta, różaniec, wyjście do potrzebujących. Richard. Mamę zamordowano na jego oczach. Któregoś dnia pojawił się przed naszym domem i zastał. Sam poprosił o sakramenty. Miesiąc temu przyjął chrzest i pierwszą komunię. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Chciałem zapytać o właśnie o modlitwę, o siłę wspólnoty. Jak ją odkrywałaś? Może ją na nowo odkryłaś w ogóle?
1: Chciałabym powiedzieć, że z każdym rokiem było łatwiej, ale to było chyba odwrotnie. Z każdym rokiem czasem trudniejsze dla mnie było wysiedzenie godziny na modlitwie w ciągu dnia. Chociaż ja w ogóle to mam tak, że ja osobiście to ja się lubię modlić, nie? Ale dla mnie przede wszystkim modlitwa była konkretną odpowiedzią na konkretne cierpienie, nie? Konkretne osoby, które zanosiłam na modlitwie, za których się modliłam. I też konkretna osoba, od której uczyłam się kochać, nie? Czyli od Chrystusa. Bo czasem byliśmy strasznie zmęczeni, ja byłam zmęczona, wkurzona, już miałam dosyć tych dzieci, które licznie pukały do drzwi, miałam dosyć już wychodzenia w okropny gorąc na ulicę, miałam już dosyć tego, że sąsiedzi wiecznie puszczają muzykę w nocy i nie mogę spać. No jakby w sensie człowiek ma swoje jakieś tam limity i oczywiście fizycznie to było męczące, bardzo męczące czasem. I w tych momentach, albo na przykład we wspólnocie, jakby wspólnota jest tym, co najpiękniejsze i tym, co najtrudniejsze też, gdy żyjemy właśnie w różnych kulturach i nagle ja nie wiem, dlaczego ktoś ma do mnie pretensje za coś i to tak naprawdę nie była moja wina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie jakby modlitwa była tym źródłem miłości, nie? Jakby konkretnym spotkaniem z Chrystusem, który mnie kocha, który za mnie oddał życie, który na mnie patrzy z miłością i który mi daje konkretne siły do tego, żeby iść dalej, przebaczać, prosić o przebaczenie, kochać na nowo.
0: A kim jest Chrystus?
1: Kim nie jest? Dla mnie? Taką najbliższą osobą w moim życiu. Kimś, kto jest bardzo blisko i kto bardzo konkretnie mnie zbawia, nie? Z konkretnych trudności, grzechów, limitów.
0: Widzisz go w innych ludziach?
1: Tak. Jest obecny w całej rzeczywistości, nie tylko w ludziach, jakby, ale bardzo konkretnie w spotkaniach, w wydarzeniach, właśnie w tych dzieciach, nie? W ludziach. Nie zawsze to jestem w stanie zobaczyć. Jakby to chyba też po to tyle tej modlitwy, żeby móc w stanie się zatrzymać i to zobaczyć. No bo jak nie, to umyka, nie? To można się tak trochę zajechać na śmierć, jak ktoś się nie zatrzyma. No to też jest jakby, no mówię, no taki trochę wysiłek i łaska też, żeby móc to zobaczyć.
0: Słuchaj, a możemy się przejść jeszcze po tym miejscu, gdzie ostatnio pracowałeś, gdzie byłaś na misji? Jak zamknął oczy, no bo pewnie pamiętasz tam każdy kamień i każde drzwi, to idźmy na spacer na chwilę.
1: Lubię te momenty, jak wychodzimy około 11 rano, bo wtedy dzieci się już budzą, bo na przykład w niedzielę. W niedzielę rano, jak wychodzimy, to nasi sąsiedzi się budzą, dlatego że mieli imprezę całą noc. Więc jak mieli imprezę całą noc, to sobie tam popili i tak dalej. My nie mogliśmy spać, a oni śpią właśnie do 11. I pierwsze się budzą dzieci. I wychodzą w tych piżamach, łażą po ulicy, idą kupić cokolwiek, jakiś tam chleb, Coca-Colę. W piżamach po prostu, nie? No i oni zawsze nas pozdrawiają. A, Sabina! Gringos! Lubię też te momenty, jak ludzie zaczynają siedzieć przed swoimi domami, bo jest gorąco, więc jakby jak jest gorąco, to u niej w domu jest bardzo też gorąco, tak w tych małych, blaszanych domkach. Więc siadają przed domami i siedzimy razem z nimi. Albo na chodniku po prostu. Sobie usiąść razem na chodniku z taką seniorą Sofią, która jest taką babcią większości dzieci, które gdzieś tam łażą dookoła. I po prostu pogadać o życiu, o tym, co dzisiaj ugotowali, co będą robić, kto przyjechał, kto wyjechał. Patrzeć, jak właśnie wchodzą i wychodzą wszyscy do nich do domu, bo są takie wielkie rodziny, więc wiecznie ktoś włazi, wychodzi, przychodzi. Czasem są to właśnie ci chłopcy z łańcuchami na szyjach, z tymi tatuażami i tak dalej, ale to takie normalne, że jesteśmy częścią tego domu, więc jakby życie się toczy. Jak spojrzymy gdzieś tam do środka, do domu, to gdzieś w głębi widać kobiety z niemowlakami, które gdzieś tam je kąpią albo przewijają. Bałagan przeokropny w domach, niezwykle nie sprzątają specjalnie. Ale zwykle dużo dzieci. Te dzieci, jak nas zobaczą, to od razu przychodzą, przytulają się, chcą się bawić, chcą to, tamto. No, lubię takie codzienne właśnie życie, gdzie przychodzą sprzedawcy, wędrowni sprzedawcy, jakiegoś tam wody z kokosa, albo no, jakieś typowe rzeczy stamtąd, nie? Tych zielonych bananów, które są platanos, albo pomarańczy. No, chodzą, krzyczą, nie? Jest takie coś, co jest też śmieszne. Nazywa się awena polaka. To jest polska owsianka. Nie ma to w ogóle żadnego związku z Polską, ale nazywa się polską owsianką. Zawsze też przychodzi ten sprzedawca, który sprzedaje awena polaka, para los niños, awena polaka. To się zawsze śmialiśmy z tego.
0: Dlaczego wróciłaś?
1: Wróciłam dlatego, żeby kontynuować mój wolontariat, tylko tu w Polsce. Może w innej formie troszeczkę, może też, żeby się podzielić właśnie tym doświadczeniem, żeby poszukać innych wolontariuszy, którzy mogą wyjechać z Polski. Zobaczymy, czego Panu chce do końca.
0: Nie wiesz jeszcze?
1: Wiem, że chcę się dzielić tym doświadczeniem, które mam. Wiem, że chcę nadal żyć tym samym charyzmatem, nie? To właśnie chodzi o współczucie i pocieszenie. O to bycie blisko ludzi, którzy cierpią. Albo w ogóle po prostu bycie blisko ludzi i widzenie ich. To tak. To będę kontynuowała ten sam wolontariat, tylko że w innej formie.
0: Bycie blisko ludzi i widzenie ich. Moim gościem była dziś Sabina Kuk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
2: Różowy, że aż oczy bolą.
1: A dla ciebie mam różowe okulary.
2: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
1: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
2: Okej, ale ja na nim będę siedział.
1: Z różem ci do twarzy.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają.
1: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska obok niego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: O reklamie.
4: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 5 minut wybije 21.
5: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. O modlitwę za narody dotknięte wojną, powrót do negocjacji w Ziemi Świętej oraz natychmiastowe zakończenie przemocy na całym Bliskim Wschodzie zaapelował Leon XIV po modlitwie Anioł Pański. Papież pogratulował również maronitom beatyfikacji patriarchy Eliasza Hoajka i przypomniał o obchodzonym w niedzielę Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. Ojciec Święty nawiązał do sobotnich uroczystości beatyfikacyjnych w Libanie, gdzie do chwały ołtarzy został wyniesiony Eliasz Hoajek, patriarcha Antiochii Maronitów. Przypomniał, że przez ponad 30 lat kierował kościołem marionickim z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością, stając się autorytetem religijnym, społecznym i politycznym. Z tego względu nazywano go ojcem Wielkiego Libanu. Leon XIV wyraził nadzieję, że modlitwa i wstawiennictwo nowego błogosławionego będą umacniać wiernych maronickich na całym świecie oraz wyproszą upragniony dar pokoju dla Libanu. Papież z niepokojem mówił o pogłębiającej się przemocy w Ziemi Świętej. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie jej ofiarami pada coraz więcej cywilów na zachodnim brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. Ojciec Święty zaapelował o powrót do negocjacji prowadzących do sprawiedliwego rozwiązania politycznego opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby. Ojciec Święty przypomniał także o Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych, którego hasłem są słowa proroka Izajasza: ja o Tobie nie zapomnę. Zachęcił do wdzięczności za obecność osób starszych w Kościele i społeczeństwie oraz do otoczenia ich szacunkiem, troską i należytą opieką. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To hasło tegorocznej pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka. Wierni wyruszyli śladem świętej Faustyny Kowalskiej z jej sanktuarium w sobotę wieczorem po mszy świętej, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
6: Jest tu wiele twarzy, które już chodzą od lat, więc kiedy się widzimy co roku, to od razu buzia sama się uśmiecha. Ale też ci, którzy są z nami po raz pierwszy, wchodzą w tę atmosferę dość łatwo. I też ta atmosfera takiej Bożej radości im się udziela.
5: To już 18. taka wyprawa. Pielgrzymi podkreślali, że to noc nadaje jej niepowtarzalny klimat.
7: Tutaj z koleżanką mówimy, że to jest nasz trzeci raz. Jednak trzeba coś poczuć wewnętrznie, być takim przygotowanym duchowo do tego. No, mnie akurat to nastąpiło. No.
8: Czuć taką rodzinną atmosferę, bo też ona jest taka dosyć niedługa i też taka kameralna. No i też ta perspektywa nocna, ona zawsze jakoś to pobudza do większego myślenia, bo część tras idziemy w ciszy.
9: Jest wyjątkowa forma właśnie ta nocna, to wyciszenie. Bardzo, bardzo mi to odpowiada.
5: Wierni mieli do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Pielgrzymka zakończyła się mszą świętą przy domu świętej Faustyny w Ostrówku. Tylko do końca lipca uczniowie stołecznych szkół mogą wnioskować o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu uczniom, którzy skończyli rok szkolny ze średnią ocen minimum 4.0. Liczą się też osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli JP2.
10: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
5: W ostatniej edycji programu ze stypendiów korzystało łącznie 423 uczniów i studentów. Co miesiąc otrzymywali wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł. W sumie przez 22 lata programu miasto przeznaczyło na rozwój młodych warszawiaków ponad 52 miliony złotych.
10: Uczestnicy kończącej się edycji programu stypendialnego uczestniczyli w projekcie Ciszej o zdrowych relacjach z technologią i dźwiękami miasta. Stworzyli oni młodzieżową mapę ciszy miasta stołecznego Warszawy, w której opisali obiekty ważne dla nich w przestrzeni miejskiej, parki, budynki, ulice, które sprzyjają zatrzymaniu i złapaniu oddechu.
5: Studenci będą mogli składać wnioski o stypendium od 1 września do 10 października. Szczegółowe informacje o zasadach programu można sprawdzić na stronie centrumjp2.pl.

A ponieważ zbliża się godzina 21, my już nasłuchujemy Jasnej Góry i nastrajamy się do modlitwy apelem jasnogórskim.

0: Maryjo Królowo Polski,
1: Jasnogórska Jutrzenko Wolności, spoglądamy dzisiaj na Ciebie, która w szczególny sposób patronujesz tej ziemi, a więc i każdemu z nas, i która pragniesz powiedzieć nam przez swoją postawę i swoje życie o pokorze. To Ty, Matko Boga i nasza, miażdżysz swoją pokorą głowę szatana, tę, w której lęgnie się wszelka diaboliczna pycha. Twoje oto ja, służebnica pańska, jest dokładnym zaprzeczeniem diabelskiego non serviam. Nie będę służył. To Ty jesteś wymieniona w Piśmie Świętym w długim ciągu Jezusowego rodowodu wśród wielu mężczyzn i kilku kobiet. Tamar i Rahab, Rut i Batrzeby, czyli wśród kobiet ubogich i niedoskonałych, emigrantek, zniesławionych, bezpłodnych, pokornych. To Ty przyjmujesz wolę Bożą przekazaną przez anioła i stajesz się Matką Boga, ale i naszą Matką. To Ty nam pokazujesz Boga jako dziecko. Mówisz, On stał się dla was mały, nie przychodzi z zewnętrzną siłą, lecz w niemocy swej miłości. I pokornie o miłość was prosi. To Ty chronisz nas płaszczem swej opieki i mówisz pokornie, tak żyjcie, jak On. Bójcie się zimna pychy, lekceważenia maluczkich, wyniosłości, pogardy i chłodu. Nie bójcie się uczuć, serdeczności, skromności, ludzkich, niewyrachowanych reakcji i relacji, prostoty bycia. Nie trzymajcie się kurczowo tego, co wasze. Pokora da waszemu życiu radość, niebanalną radość, bo jest ona decydująca, jest znakiem zbawienia. Matko nasza, w ten niedzielny wieczór spoglądasz na nas i prosisz, byśmy nie słuchali interesownych i przekonywujących głosów, które z wielu stron propagują dziś wzory życia oparte na arogancji i przemocy, na apodyktyczności i sukcesie za wszelką cenę, na posiadaniu kosztem bycia. Mówisz, nie lękajcie się wybierać drogi, którą przebyłaś i która to droga dyktowana jest prawdziwą miłością, a więc styl życia wstrzemięźliwy i solidarny, relacje uczuciowe, szczere i czyste, uczciwe zaangażowanie w naukę i pracę, głębokie zainteresowanie dobrem wspólnym. I dodajesz, nie obawiajcie się, że będziecie widziani jako odmienni i krytykowani za to, co może wydawać się skazane na porażkę i niemodne. Wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy wydają się dalece od mentalności i wartości Ewangelii, odczuwają głęboką potrzebę ujrzenia kogoś, kto odważy się żyć zgodnie z pełnią człowieczeństwa, ukazaną przez Jezusa. Takie życie, skromne, pozbawione arogancji i wstrzemięźliwe, ma swój niepowtarzalny smak. To smak szczęścia. Dlatego spoglądamy na Ciebie, Maryjo, która ofiarujesz nam Jezusa jako największy skarb naszego życia. Jakbyś chciała nam przez to powiedzieć, że On chce być Jego częścią, że chce mieć udział w tym, co dobre i piękne, ale i w tym, co trudne i bolesne dla nas. Przychodźcie do Niego często –

0: zapraszajcie do wszystkiego, czym żyjecie i z czym się zmagacie. A Ty, Maryjo, Królowo nasza i Matko tej ziemi, nie opuszczaj nas, nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas, nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania. I módl się za nami w dwóch przełomowych momentach naszego życia. W tych, w których możemy podjąć jakąkolwiek decyzję. Módl się za nami, Maryjo, teraz i w godzinę naszej śmierci.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz Marcin Wylężek, kierownik pierwszej pielgrzymki z Rudy Śląskiej, Kochłowic. Wraz z nim obecni są pątnicy z tejże pielgrzymki, którzy pieszo przybyli na Jasnej Górze. Na Jasną Górę obecni są także przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej archidiecezji częstochowskiej. Są pielgrzymi z Chojnic, z diecezji pelplimskiej, z miejscowości Radzionków, z archidiecezji katowickiej. To pielgrzymka zarówno rowerowa, jak i biegowo, piesza. Przybyli także pielgrzymi z Wronek wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy w tej wieczornej godzinie apelowej polecić jak każdego dnia cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy wszystkich ojców i braci posługujących na Jasnej Górze na czele z ojcem przorem. Prosimy Cię, Maryjo, za wszystkimi kapłanami, którzy prowadzą pielgrzymów na Jasną Górę. Polecamy wszystkich przewodników, kierowników pieszych, pielgrzymek rowerowych, wszystkich organizatorów, którzy angażują się, aby pątnicy mogli przybyć na Jasną Górę. Prosimy, Maryjo, w tych dniach dla nich o potrzebne siły, światło i dary Ducha Świętego. Tobie, Maryjo, polecamy także tych wszystkich, którzy swoją postawą otwartości serca, otwartych domów przyjmują pątników w swoje progi. Maryjo, błogosław wszystkim tym, którzy wspierają uczestników pielgrzymek w drodze na Jasną Górę. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach i hospicjach. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym obchodzimy wspomnienie świętych Joachima i Anny. Z ustanowienia papieża Franciszka jest to szczególny dzień, kiedy modlimy się za wszystkie nasze babcie, za wszystkich naszych dziadków. Dla wszystkich żyjących prosimy o Twoje, Maryjo, wstawiennictwo, a dla zmarłych prosimy o łaskę życia wiecznego. Polecamy Ci także wszystkich solenizantów dnia dzisiejszego. Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża.

0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.

Zakończyliśmy transmisję z Jasnej Góry. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
1: Czasem ulegamy takiej pokusie myślenia, że od razu wszystko musi być największe, najlepsze, najmocniejsze. Do tego też chce nas zachęcać dzisiejszy świat w dobie rywalizacji o wpływy na różnych polach. Ale Pan Jezus wciąż stara się zachęcić nas do czegoś innego, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, co wydaje się znaczyć niewiele. Warto się przyjrzeć obrazowi zaczynu wymieszanego z ciastem. Ilość ciasta, którą kobieta z przypowieści przygotowała, jest zdumiewająca, bo 3 miary mąki odpowiadać mogą 27 kilogramom. Powstała z tego ilość chleba wystarczyłaby do nakarmienia ponad 100 osób, co byłoby dostateczne na wielką ucztę. A przypomnijmy, że i takiego obrazu użył Pan Jezus w innym miejscu do opisania rzeczywistości Królestwa Bożego. To, co jest małe, ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. Choćby nasze kroki i postępy w drodze do Pana Boga zdawały się nam samym małe, to właśnie one bardzo Go radują, bo cieszy się z naszej wierności nawet w małych rzeczach.

Zbliża się godzina 21.30, a zatem zbliża się też czas naszej wspólnej modlitwy na Różańcu Świętym. Niedługo przeczytamy Państwu intencje, w jakich będziemy się modlić. Prośmy Państwa o też wyłonienie w swoich sercach, umysłach, intencji, w których Wy będziecie się modlić. Przypominam, że można dzwonić do naszego studia pod numery 512 700 i 34 oraz 512 700 i 35 i wspólnie się z nami modlić.

0: Jeszcze raz przypominam numery do studia, pod którymi można łączyć się modlitewnie z nami: 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35. A w naszym studiu jest pani Magdalena ze Wspólnoty Pomocników Matki Kościoła oraz Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Rozpocznie naszą modlitwę, a następnie będzie odpowiadać na modlitwę prowadzoną przez państwa dzwoniących do naszego studia. Ja teraz przedstawię intencje, w jakich się modlimy. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Wreszcie o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O dary Ducha Świętego, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii modli się Krysia. O dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo dla chrześnicy Anny w dniu imienin. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga, o Boże prowadzenie dla Karolka i Ewy, ich rodziców i dzieci, Oli i Kingi. O opiekę Maryi dla firmy rodzinnej Karola, za Magdalenę i jej męża. Modlimy się dziękczynnie za Adama i udaną operację Ewy, o dobrą pracę dla niej, łaskę wiary, nadziei i miłości, o rozwiązanie trudnej sprawy dla Pauliny, opiekę Bożą dla Jolanty, Amelki, Przemka, Sary, Karolci. O zdrowie dla Haliny, Tosi, Kubusia, Kasi i Jana oraz Antoniny, Justyny i Adama. O łaskę zdrowia dla Janiny i uleczenie jej oczu. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Antoniny, Macieja, Doroty, Janiny, Krystyny, Stanisława, Michała, Maurycego, Józefa, Kazimiery, Juliana, Emanueli, księdza Kazimierza, Grażyny oraz Katarzyny i Romana, Marii, Weroniki i Janusza. O łaskę zdrowia i pojednanie dla Genowefy, Zofii, Renaty. O dary Ducha Świętego dla Laury i Maksia, Michaliny w podjęciu decyzji. za Anię i Bartosza oraz Michała i Kasię, o uwolnienie z nałogu dla Grzesia, o zdrowie dla Haliny, Roxany, Moniki, o siły dla pątników zmierzających do Ostrówka, szczególnie dla księdza przewodnika, Jolanty, Edyty i Ewy, o rozwój praskiej pielgrzymki pieszej pomocników Matki Kościoła i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowania i przemarszu. O rozpoczęcie modlitwy poproszę panią Magdalenę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: O pogłębienie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przypominam jeszcze numery do naszego studia. Proszę dzwonić śmiało. 512 700 i 3 czwórki, bądź 512 700 i 3 piątki. Dzisiaj mamy niedzielę, rozważamy zatem tajemnice chwalebne.
1: Tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Wydobywamy z myśli Bożej, przekazanej człowiekowi, wszystko, co może nas podnieść na duchu i podźwignąć w chwilach trudnych. Rozważamy tajemnicę pierwszą, zmartwychwstanie Pana Jezusa i to, co nas niewątpliwie spotyka w drodze do serca Trójcy Świętej, nasze zmartwychwstanie.
0: Mamy już łączenie. Halo, halo, kto się połączył z nami? Halo, halo, czy jest z nami słuchacz? Może uda nam się w międzyczasie. Zacznijmy modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zaprowadź nas do...
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Włączamy się w radość nieba, gdy wrócił Boży Syn do Ojca i zameldował Mu, że wypełnił zlecone zadanie. Taką radość będzie miał Ojciec Niebieski, gdy my wszyscy wrócimy do Ojca i będziemy meldowali o zadaniu nam zleconym, przez nas wykonanym.
0: Teraz mamy chyba udane łączenie. Kto jest z nami? Coś dzisiaj nam się nie udaje. Halo, halo, kto jest z nami?
2: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Pani Agnieszko, drugą dziesiątkę, proszę poprowadzić.
2: Tak, tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Agnieszka, za wspólną
2: Dzięki
0: modlitwę.
2: Tak, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Przypominam numery, pod którymi możecie Państwo się łączyć. 512-700-34 bądź 512-700-35. Proszę pamiętać, że gdy odbiorę połączenie, to proszę wytrwać, nie rozłączać się, bo nie od razu możemy przemówić.
1: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ojciec i Syn działają razem. Chrystus wprawdzie mówił: będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, Ducha Prawdy. Ale mówił też: potrzeba, żebym odszedł, a gdy odejdę, przyślę wam Pocieszyciela.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jakaż była radość w niebie z powrotu Chrystusa, jakaż musiała być radość z powrotu Matki Chrystusa. W tej radości brał udział Ojciec, Syn i Duch. Tak jak w Nazarecie w zwiastowaniu działali razem, tak i teraz witają razem służebnicę Pańską, tę, którą ogarnął Duch Święty, Ojciec, któremu zawierzyła, Syn, którego przyjęła, Duch, któremu się poddała. I teraz wszyscy się radują z tej uległej, posłusznej i wiernej służebnicy Pańskiej.
0: Halo, kto się z nami połączył?
3: Mirka.
0: Pani Mirko, proszę poprowadzić modlitwę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Mirko, za wspólną modlitwę.
3: Dobrej nocy, dziękuję.
0: Z Panem Bogiem.
1: Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Spełnił Ojciec Niebieski to, czego gorąco pragnął, a pragnął pełnej chwały dla Matki swojego Syna. I ta pełna chwała to uwieńczenie. Odtąd błogosławioną zwać ją będą wszystkie narody. My wiemy, jak bardzo raduje się lud Boży podczas koronacji obrazów Matki Bożej na ziemi. Jakaż musiała być radość w niebie. Włączamy się w tę radość.
0: O poprowadzenie modlitwy poproszę panią Ewę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Szczęść Boże, jeszcze zakończmy. Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni słuchacze, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wspólną modlitwę. Wszystkim i tym, którym się udało połączyć, i tym, którzy łączyli się z nami duchowo. Bardzo dziękuję również Pani Magdalenie ze wspólnoty pomocników Matki Kościoła i zarazem Instytutu Prymasa Wyszyńskiego za poprowadzenie modlitwy. Jeszcze chwila muzyki i zaraz wprowadzę Państwa w pasmo nocne.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Minęła godzina 22, a zatem czas mojego bycia z Państwem tu przed mikrofonem upłynął, skończył się. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Spotkam się z Państwem, o dziwo, już jutro i pojutrze, tak wyjątkowo. A dzisiaj mówię już dobranoc, życzę błogosławionej nocy i zapraszam na audycję Granie Ciekawe Niesłychanie, którą poprowadzą ksiądz Justyn Ziemiński i ksiądz Mirosław Gawryś.
1: Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziemiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, artysta, którego głos Państwo usłyszeli przed chwilą. Nazywa się Tate Batz, jest jednym z najmłodszych działających na niwie muzyki chrześcijańskiej w Stanach Zjednoczonych. Ma lat... No, w 2011 roku się urodził, w każdym razie. Więc to jest to ciągle nastolatek. Ale już nieco wypłynął. A ja witam Państwa serdecznie, ksiądz Justyn Ziembiński. Pozdrawiam od księdza Mirosława. Może się za tydzień objawi, a za dwa to mam nadzieję, że już na pewno, bo mu się urlop w końcu zakończy. A naszą audycję dopiero rozpoczynamy. Tate Batz zaśpiewał piosenkę wydaną na epce o tytule Something to Believe In, a utwór nosi tytuł When I Pray i, o ile pamiętam, to rozpoczyna właśnie tę płytę. Tate Batz został zauważony już dosyć mocno, między innymi do wspólnego nagrania utworu Somebody Prayed. Zaprosił go sam Forrest Frank. A teraz artysta o wiele jednak starszy, mający ze sobą różne doświadczenia życiowe, między innymi służył w amerykańskim oczywiście wojsku, brał udział w misji w Iraku. Doświadczenia tego okresu, piszą o nim, mocno wpłynęły na jego wiarę i twórczość. Poza tym jest, co w świecie muzyki chrześcijańskiej w Stanach jednak pewna rzadkość, szczególnie wśród uznanych artystów, jest katolikiem. Justin Gambino, tak się nazywa, już prezentowałem go, ale dość dawno chyba temu. Wydał niedawno płytę Garden of the Lord, też krótka epka i myślę, że utwór tytułowy o poszukiwaniu bliskości Boga, o tym pragnieniu znalezienia się w jego ogrodzie, Państwu się spodoba. Justin Gambino.

kolejny artysta, którego chciałem zaprezentować. Czekałem na to od pewnego czasu, bo słuchałem wcześniej singli wydawanych, ale czekałem, aż ukaże się pełna płyta. Artysta, który łączy muzykę pop, R&B, nawet podobne elementy K-popu. Jako producent współpracował z największymi, John Bellion, Chris Brown, jego utwór zaśpiewała Rihanna nawet, czy The Jonas Brothers, ale postanowił sam rozpocząć karierę i to właśnie w taki sposób, dzieląc się swoją wiarą na płycie zatytułowanej Bóg jest osobą, God is a person. Nazywa się Drayton Cornett, a podpisuje się odwrotnością swojego nazwiska Ten Rock. No i to tyle o nim. Ta muzyka teraz niech mówi za siebie. Oto jego utwór Walk on the Water.

Podobała mi się ta płyta z elementami też hip-hopu, nawet ten Rocha. Podobało mi się to, jak podchodzi do materiału. Taki lekki, soulowy klimat utworów, w których dzieli się swoją wiarą, naprawdę dobrze przemawia. Jeszcze jeden jego utwór, w którym zaśpiewają razem z nim gwiazdy dosyć uznane w świecie muzyki chrześcijańskiej, Tori Kelly i John Kidd. Utwór zatytułowany Morning to Dancing, ze smutku w radość do tańca. Morning.

Oczywiście taneczny utwór. Jak państwo sądzą, da się przy tym trochę pobujać. No i przy innych utworach, które filmuję ten rok również. I przy tym za chwilę, chociaż może w inny sposób też, Elevation Rhythm, Kościół Wzniesienia, Elevation Church, ma swój bardzo znany zespół uwielbieniowy, który wydał wiele płyt. I od pewnego czasu też taki drugi poboczny, który preferuje muzykę bardzo rytmiczną, właśnie taką, przy której nogi się trochę ruszają. Elevation Rhythm, tak się nazywa ta odnoga muzycznej posługi tego kościoła. Wydali niedawno płytę Lost, spokojniejsze i szybsze utwory można na niej znaleźć. Wybrałem taki bardziej właśnie, no, rytmiczny, można powiedzieć. Lizzy Morgan zaproszona do współudziału, artystka debiutująca trochę od pewnego czasu na scenie muzyki chrześcijańskiej, obdarzona mocnym dosyć głosem, śpiewa: dziękuję Bogu, że jestem wolna. Thank God I'm free.

Artysta, który za chwilę zaśpiewa, już był przeze mnie prezentowany, to ciągle mało znany głos, ale moim zdaniem godny uwagi, Kylo Mekum, tak się nazywa, związany z kościołem o nazwie Siedem Wzgórz, Seven Hills, Siedem Gór, o, może tak. Ciekawy głos, moim zdaniem, i takie ciekawe podejście do stylu muzycznego. Gdzieś tam w środku się mieści tego wszystkiego, ale robi to naprawdę udanie. Poznaj mnie, Boże, zbadaj, oczyść moje serce. Zaśpiewa za chwilę Kylo Mekum w utworze Know Me God, wydanym niedawno na singlu.

Dawno już, przynajmniej według moich standardów, nie było w naszej audycji chyba zespołu Krajstafari, który jest dosyć aktywny, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa, chociaż czasami mam wątpliwość, badam sprawę i okazuje się, że sięgają do swoich dawnych nagrań, albo wydają składanki, albo nagrywają na nowo. Nie wiem, jak jest w tym przypadku, bo tego nie zbadałem dokładnie. Czy płyta Voids in the Wilderness Volumen 1 z takich właśnie starszych utworów się składa, czy nowych, ale jako całość naprawdę godna uwagi. Jeśli ktoś lubi reggae, takie bardzo klasyczne, stylowe, no to zespół Krajstafari śpiewający o bożych sprawach powinien mu się podobać. List of These, utwór ostatni z tych, taki tytuł, czyli odwołanie do słów Pana Jezusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Z zespołem Krajstafari działa tutaj zespół Tonadem Band, o którym nic niestety nie wiem. Ale może wypłynie kiedyś bardziej. Krajstafari, List of These.

Teraz będzie modlitwa do Ducha Świętego, Duchu Żyjącego Boga, ale to nie jest ten utwór, który części naszych słuchaczy jest być może znany. Śpiewali go przy różnych okazjach modlitw, nabożeństw i tak dalej. Duchu Żyjącego Boga dziś na mnie stąp. To inna piosenka, nowa, autorstwa Josha Baldwina, który tutaj w ten sposób także do Boga się modli. Spirit of the Living God.

Jeszcze jeden utwór nam pozostał, najdłuższy z tych wszystkich, które dzisiaj prezentuję. Common Hymnal to niszowa, wirtualna również platforma muzyczna i społeczność artystyczna, która zrzesza chrześcijańskich twórców mniej znanych. Sięga po głosy, które gdzieś tam na poboczach muzyki chrześcijańskiej, która jest jednak w Stanach pewnym przemysłem, działają. I takim artystom, którzy nie pasują do komercyjnego wielkiego przemysłu, chce dać głos. Common Hymnal już prezentowany wielokrotnie przede mnie, wydał nowy singiel, w którym śpiewają Praise Pate i Johnny May, artyści w definicji mniej znani właśnie. Utwór zatytułowany jest Królestwo jest Twoje i żegnam się nim dzisiaj z Państwem, zapraszając oczywiście za tydzień, bo ciągle pracujemy. Ja pracuję, ksiądz Mirek pracuje, mam nadzieję, nawet jak jest na urlopie, nad tym, żeby przekazać Państwu co nowego w świecie muzyki chrześcijańskiej. Do usłyszenia, szczęść Boże.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.

0: ani strzały za dnia lecącej,
1: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
0: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
1: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
0: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
1: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
0: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
1: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
0: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
1: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
0: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
1: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pan Cię okryje swoimi piórami.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
0: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
1: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
0: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
1: Czasem ulegamy takiej pokusie myślenia, że od razu wszystko musi być największe, najlepsze, najmocniejsze. Do tego też chce nas zachęcać dzisiejszy świat w dobie rywalizacji o wpływy na różnych polach. Ale Pan Jezus wciąż stara się zachęcić nas do czegoś innego, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, co wydaje się znaczyć niewiele. Warto się przyjrzeć obrazowi zaczynu wymieszanego z ciastem. Ilość ciasta, którą kobieta z przypowieści przygotowała, jest zdumiewająca, bo 3 miary mąki odpowiadać mogą 27 kg. Powstała z tego ilość chleba wystarczyłaby do nakarmienia ponad 100 osób, co byłoby dostateczne na wielką ucztę. A przypomnijmy, że i takiego obrazu użył Pan Jezus w innym miejscu do opisania rzeczywistości Królestwa Bożego. To, co jest małe, ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. Choćby nasze kroki i postępy w drodze do Pana Boga zdawały się nam samym małe, to właśnie one bardzo go radują, bo cieszy się z naszej wierności nawet w małych rzeczach.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
3: Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
4: Dobry wieczór. Witamy.
3: No i co z tym dziewiątym przykazaniem?
4: No tak jak już tu przyszedłem, to już mi lepiej, ale jak w domu sobie tak, może nie dziewiąte przykazanie, ale pracę domową.
3: No.
4: Jak myślałem o tym słuchaniu i milczeniu, w poprzednim tygodniu akurat zdarzyła się taka sytuacja w domu, więc łatwo mi było przynieść odrobioną pracę domową. Prawie sama się napisała, nie musiałem ściągać. A w tym tygodniu tak bym sobie raczej myślał o tym, ile razy ja chciałem doradzić albo coś powiedzieć i coś zrobić, tylko nie milczeć. Nie było sytuacji konkretnej, tylko po prostu myśli moje takie już były, że przecież no ile to się może tak dziać sytuacji, trzeba coś powiedzieć, trzeba coś zrobić.
3: Od razu. No właśnie, to co mówisz, jest mi bliskie, ale wiem, że nie jestem jedyna, że nie jesteśmy odosobnieni w tej gotowości albo chęci, albo wręcz takim przymusie doradzenia. No bo przecież jak ja wiem, jak to się robi, poczekaj, ja ci pokażę. No przecież zostaw, no przecież to się tak robi. No i to jest właśnie ta przemoc, każde takie nasze zachowanie, w którym chcemy doradzić, albo wręcz doradzać, bo tam chcemy to póki chcemy i milczymy, no to jest twój problem, dopóki tak się zachowujesz. Ale jak już zaczynasz też, z czym ja walczę u siebie, jak się zacznę odzywać, a jeszcze na dodatek przejmować inicjatywę, no to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić dla poczucia własnej wartości naszego dziecka. Bo mówimy mu w ten sposób, ty nie umiesz, jesteś do niczego, nie dasz sobie rady, nie mam do ciebie zaufania, nie wierzę, że sobie poradzisz i tak dalej. Kiedy mama, tata mówią takie rzeczy do dziecka, dziecko przyjmuje je jak pewnik i nabiera takiego o sobie przekonania. A za chwilę już to się dzieje w sposób taki, że się nie spostrzeżesz, kiedy to zaczyna działać destrukcyjnie. I objawia się to w tym, że dziecko pyta o wszystko tatę albo mamę, albo oboje rodziców. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co mam zrobić. I te nastolatki, te 17-16-latki, które w ten sposób reagują na swoje kłopoty, że przychodzą do domu i zaczynają płakać, tak? No bo tylko tutaj mogą sobie na to pozwolić. I zaczynają męczyć mamę, tatę. I już więcej tego nie zrobię. Nie idę do szkoły, koniec, nie będę chodzić więcej do szkoły. Dlaczego? No bo jakaś dziewczynka, jakiś chłopiec, jakiś kolega, koleżanka powiedział mi coś przykrego. U nastolatków to jest poważna sprawa. Ale przez chwilę. Za chwilę mu przejdzie. Natomiast niezależnie od tego, że mu za chwilę przejdzie, teraz jest to poważna sprawa. Silne uczucia. I w tym momencie to dziecko jest ofiarą nadopiekuńczego taty, nadopiekuńczej mamy bądź obojga rodziców. Twoich nadopiekuńczych działań, bo udzielanie rad, kiedy o nią nie proszę, a nawet udzielanie rad natychmiast, jak tylko poproszę, to jest odbieranie mi samodzielności. To jest odbieranie mi szansy na samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją. Na samodzielne poszukanie rozwiązań. I tydzień temu powiedziałeś o tym, że twoje dziecko zgłosiło jakieś robaczki w brzuchu i ty zamilkłeś. I to jest reakcja. To o to chodzi. Bo to dziecko ma się nauczyć samodzielnie funkcjonować, a nie korzystać wyłącznie z twoich rad. Bo ono spod twoich skrzydeł wyfrunęło już dawno. Można by nawet powiedzieć, że w momencie fizycznego przecięcia pępowiny po porodzie, kiedy przyszło na świat, jest już niezależnym człowiekiem, niezależną osobą, która sama ma podejmować decyzje, a ty masz tylko wspierać to dziecko przez swoją obecność, przez swoje milczenie. Natomiast kiedy ty chcesz koniecznie pomóc temu dziecku i udzielasz mu rady i wręcz wykonujesz za nie jego zadania, nie możesz wytrzymać, nie możesz ustać na boku, widząc, jak ono się mozoli z czymkolwiek, począwszy od ustawienia jednego klocka na drugim, albo jeszcze wcześniej z przewróceniem się z pleców na brzuch. Przez wiązanie sznurowadła, zapinanie guzika i takie różne czynności samoobsługowe, aż po wybór współmałżonka. A jeszcze wcześniej wybór szkoły, wybór studiów, wybór sposobu spędzania wolnego czasu, wybór lektur, wybór kolegów i tak dalej. Kiedy ty to wszystko za mnie, swoją córkę zrobisz, to mi odbierasz moją samodzielność. To jest przemoc. Groźnie zabrzmiało, co?
4: No tak książkowo, jak słucham i miałbym się zgodzić, to bym przytakiwał głową. Jak myślę o takim codziennym życiu, że dziecko już po urodzeniu, no już jest oddzielną osobą, oddzielnym człowiekiem. W pewien sposób to rozumiem, ale nadal tak jako rodzic cały czas myślę o jego dobru, więc większość rzeczy, które robię, to nie myślę o sobie czy tam o rodzeniu, bo ja chcę. To mówię o moim zdaniu. Więc tak trochę bym tutaj skomentował to w ten sposób. Ale jeszcze przyszły mi w tym czasie dwie takie rzeczy do głowy, bo powiedziałaś, że, no, że jeżeli się dziecku mówi, że sobie nie poradzi...
3: Nie, to ty nie mówisz mu, że sobie nie poradzi. To jest powiedziane w podtekście. To, że ono sobie nie poradzi, to ono wpada na taki pomysł i wyciąga wniosek z tego, że ty za to dziecko robisz coś, co mogłoby ono zrobić. Może dłużej, może nie tak pięknie jak ty, może nie tak sprawnie jak ty, może przy okazji porozlewałoby, coś byłoby krzywe, coś byłoby nieidealne, ale to zrobiłoby ono, to jest jego dzieło. Natomiast ty przejmujesz inicjatywę i ty to zrobisz, żeby się nie rozlało, ty to zrobisz, żeby było czysto, ty to za nie zrobisz, tak żeby dostało piątkę, szóstkę czy co tam, to ty za nie odrobisz lekcję.
4: Jeśli mówię na przykład dziecku, poradzisz sobie, ale dziecko na przykład wtedy powie, nie, nie poradzę sobie. I taka mogłaby być wymiana minuty, dwie, załóżmy, no tak, na różny sposób. No a dziecko cały czas by tam twierdziło. To mam tu pytanie, no bo jeżeli moimi działaniami daje do zrozumienia, że sobie poradzi, a dziecko wprost mówi, no nie poradzę sobie, to czy tu też właśnie jest nadopiekuńczość, czy nadtroska jakaś? I trzeba posłuchać dziecka, no okej, nie poradzisz sobie, tak? Ale ja po tym, co widzę, że jak to robisz, to widzę, że sobie poradzisz.
3: No więc to brak... właśnie o to chodzi. Zamiast mówić mi poradzisz sobie, ja mówię nie poradzę sobie, a ty mi mówisz poradzisz i nic więcej, no to no tak, to jest taki ping-pong się z tego natychmiast zrobi. Natomiast jeśli ty wskażesz mi moje mocne strony, na których ty opierasz swoje przekonanie, że ja sobie poradzę, powiesz mi, pomożesz mi odnaleźć w sobie mój potencjał. Kiedy ty pokażesz mi moje możliwości, o których ja może nie pamiętam, może w ogóle nie zdaję sobie sprawy, że tak, to jest moja siła, to wtedy ja będę bardziej skłonna do tego, żeby podjąć jednak tę próbę. Zamiast mówić, poradzisz sobie. Możesz mi pokazać, czy powiedzieć, słuchaj, nie umiałaś robić tego, i nauczyłaś się. Pamiętasz, jak szybko nauczyłaś się jeździć na rowerze? A pamiętasz, nie pamiętasz tego, ale nauczyłaś się chodzić hop-siup. A nauczyłaś się, nigdy nie umiałaś, no i tak dalej. Ja tutaj pokazuję takie oczywistości. Ale w życiu twojego dziecka są takie sprawy, których ty byłeś świadkiem. I to nie są już takie rzeczy, o których ja teraz mówię, tak? Tylko to jest jakaś konkretna sytuacja w życiu. I zobacz, i poradziłeś sobie. Nie potrafiłeś, nie było nikogo, a ty jednak zrobiłeś to czy tamto. I nie było nikogo w pobliżu. Albo bardzo ci na tym zależało i potrafiłeś zrobić to, tamto czy tamto, nie? Więc Tak? Jak mi to pokażesz, to to jest dla mnie wzmacniające. To są moje zalety, nie? Czy też to jest ta moja siła. Jeśli chcesz dziecku powiedzieć, że wierzysz, że ono sobie poradzi i nie wyssałeś tego z palca ani z sufitu, tylko na podstawie konkretnych obserwacji, konkretnych sytuacji, które są i w twojej, i w pamięci tego dziecka, to w ten sposób możesz je wspierać. No tylko to trzeba o tym pamiętać. Takie rzeczy trzeba, uczestnicząc w życiu tego dziecka, w jego rozwoju, towarzysząc mu na tej drodze, nie wyręczając, tylko towarzysząc mu w jego rozwoju, będziesz miał wiele takich przykładów, którymi możesz zachęcić, zmobilizować, zmotywować to dziecko do podjęcia wysiłku, do podjęcia trudu. I jeszcze raz to powtórzę, stojąc obok niego po to, żeby ono wiedziało, że w każdej chwili, jak sobie nie da rady, ty podejdziesz i mu możesz pomóc, tak? W każdej chwili może liczyć na twoją pomoc.
4: Tak jak powiedziałeś, to w sumie przypomniało mi się, jak wielokrotnie wracam na przykład do nauki gry na gitarze.
3: Tak.
4: Syna. To na początku, jak się weźmie tą gitarę, struny się złapie palcami, no to bolą opuszki.
3: Tak.
4: I tak przeskakując już te tygodnie nauki, tak właśnie mówię syna, pamiętasz jak na początku bolały opuszki, a teraz możesz prawie, że no nie godzinami, ale że wiele minut i grać i tak dalej.
3: Grać i grać.
4: I jeszcze na zasadzie usłyszysz tylko tytuł i już wiesz, jak użyć chwyty i tak dalej.
3: No o to chodzi. I wtedy, kiedy to dziecko usłyszy od ciebie taką informację na swój temat i usłyszy, wierzę, że i tu też sobie poradzisz, ono znajdzie w sobie tę siłę.

0: złością czy miłością.
1: No dobrze, ale jaki związek mają uczucia z myśleniem?
2: No tak, o myśleniu mówiliśmy 2 tygodnie temu, o uczuciach mówiliśmy 1 tydzień temu. Zaraz spróbujmy to jakoś ogarnąć, ten temat, ponieważ pamiętam i mam pozytywne doświadczenia ogarniania tego tematu na warsztatach, to liczę, że sobie poradzę.
1: Jak ja byłem na tych zajęciach, to też będę pamiętał.
2: Otóż, mówiliśmy 1 tydzień temu, że uczucia mówią nam o potrzebach, a szczególnie o stanie zaspokojenia potrzeb. I teraz 1 tydzień temu mówiliśmy o tym, że jak potrzeby są zaspokojone, to jest w nas przyjemny stan emocjonalny, przyjemne uczucia. Natomiast kłopot sprawiają nam te przykre uczucia, bo jak sama nazwa wskazuje, są przykre i nie lubimy być w takim stanie, a w każdym razie taki stan, no, może nas jakoś demotywować, może nam utrudniać funkcjonowanie, nam dorosłym, a tym bardziej dzieciom. Więc kiedy czuję smutek, złość, strach i różne ich odmiany, wtedy jakaś moja potrzeba jest niezaspokojona. Tylko jaka to jest potrzeba? I sztuką jest właśnie tego, warto uczyć nasze dzieci, skontaktowanie się z tym, co ja teraz myślę na temat tego, co się ze mną dzieje, w jakiej ja jestem sytuacji. Czyli, żeby tu jeszcze raz wykorzystać ten przykład z twoim synem, który...
1: ściśniętym brzuchem, tak?
2: Nie, a jeszcze wcześniej taki dałeś przykład, że syn, bo to wtedy o tym myśleniu zaczęłam mówić, że ten syn nie będzie się już kolegował
1: z kolegą, tak? W klasie.
2: Z tym chłopcem ze swojej klasy. Nie będzie się z nim już kontaktował, bo on do niego nie zadzwonił. I teraz ja bym się chciała zająć tym dzieckiem. Myśmy to zresztą wtedy rozszyfrowali, ale ja bym chciała to tak wprost nazwać. Mianowicie to dziecko, które tak mówi, czuje smutek, rozżalenie, niepewność. Co jeszcze?
1: Niechęć, osamotnienie, odrzucenie.
2: Odrzucenie to nie jest uczucie. No ale właśnie, kiedy mówisz, czuję odrzucenie, on nie czuje odrzucenia, on czuje smutek. Natomiast to odrzucenie to jest właśnie jego myśl, która ten smutek wywołuje. I to jest właśnie ten klucz do rozszyfrowania potrzeb. Świetnie, że to powiedziałeś. O to właśnie chodzi. Czyli jest mi smutno, bo myślę, że on mnie odrzucił, a ja potrzebuję, jaka moja potrzeba jest niezaspokojona, kiedy czuję smutek i myślę, że on mnie odrzucił.
1: Bliskości.
2: Tak, prawda.
1: Przyjaźni.
2: Tak. Może akceptacji jeszcze.
1: Przynależności.
2: Kilka potrzeb. Od razu łatwo nam nazywać czy odnajdywać potrzeby, kiedy skontaktujemy się z myśleniem, jakie towarzyszy uczuciom. Bo uczucia zawsze występują w towarzystwie myśli. Bo kiedy byś pomyślał, że może zapomniał, no to mogłabym się na niego obrazić, bo moje myślenie byłoby: zapomniał o mnie, jestem nieważna. I to myślenie mówiłoby mi, że moja potrzeba bycia ważną jest niezaspokojona. Już nie przynależności, już nie akceptacji, tylko bycia ważną, uznania, może dalej bliskości, ale w tym znaczeniu. Jakbym pomyślała, może mu się coś stało, to wtedy nie czułabym smutku, tylko...
1: strach.
2: Tak, prawda? Obawę. Może mu się coś stało. W związku z tym to myślenie jest tutaj kluczowe i dlatego tak ważne jest, żebyśmy uczyli nasze dzieci kontaktu z myślami, które mają w środku. A one mają to myślenie i chętnie je wypowiadają, opowiadają nam o tym, co jest w ich głowach, cytują wręcz różne myśle, wiesz co, on na pewno mnie nie lubi, on na pewno bawi się już z innym kolegą. I to jest moje myślenie, moje dziecięce wyobrażenie. I ty, ojciec, zamiast mówić, to nieprawda, daj spokój, ty nie opowiadaj takich bzdur, krytykując to myślenie, mogę uświadomić temu dziecku, parafrazując albo wręcz powtarzając to, co ono mówi. I myślisz, że on bawi się z innym kolegą i już nie chce się z tobą bawić. I jest ci wtedy smutno, kiedy tak myślisz. I teraz uczymy dziecko połączenia uczucia z myśleniem. I teraz możemy zaproponować, no dobrze, a może jest coś, jest inaczej. Pomyślmy, co może być inną przyczyną, niż ty myślisz, że on do ciebie nie zadzwonił. Jak myślisz?
1: I teraz pada odpowiedź, nie wiem.
2: A co sobie wyobrażasz?
1: Jeżeli byłaby podobna sytuacja, to myślę, że reakcje byłyby takie właśnie, że nie wiem, daj mi spokój, idę do swojego pokoju.
2: Tak, jeśli to dziecko nie chce inaczej myśleć, jeśli nie chce podjąć tego trudu, bo to jest trud, kiedy ja doświadczam przykrego uczucia, ono jest bolesne dla mnie, wcale nie chcę mieć z nim kontaktu. Więc niechęć rozgrzebywania, zanurzania się w tym i analizowania tego, co tam może być w środku, jest zrozumiała, może nawet oczywista. A szczególnie u dzieci, które mają taki, a nie inny temperament, które mają taką, a nie inną osobowość, taki szybki sposób funkcjonowania. W związku z tym, znając swoje dziecko i wiedząc, że nie tędy droga, możesz spróbować po prostu tylko, tak jak to było ostatnio, jak opowiadałeś, po prostu być. Ale możesz też parafrazować jego wypowiedź. Rozumiem, że jest ci przykro. Mówiąc, co ty rozumiesz z tego, co słyszysz, co on do ciebie mówi. I to może być dla niego też jakiś materiał do przemyślenia. Jeśli nie w tej chwili, to trochę później. Ale to, co ty możesz zrobić, powstrzymując się od doradzenia mu, no to zadzwoń i sprawdź. Zamiast takiej rady, możesz mu po prostu jeszcze raz opowiedzieć, tak jakby chwycić ten jego problem też w swoje ręce, mówiąc mu, no to pewnie jest bardzo trudne, takie doświadczenie, kiedy się czeka i ktoś nie dzwoni. Myślę, że jest ci smutno, że jest ci przykro. Chciałbyś bardzo, żeby on zadzwonił. Zajmujesz się teraz emocjami i myśleniem tego dziecka. Chciałbyś bardzo, żeby on zadzwonił i myślisz, że jak on nie zadzwonił, to co? I zostawiasz mu pole do wypełnienia, do zagospodarowania. I tę przestrzeń możesz mu zostawić, tak? Jeśli to dziecko nie chce na ten temat rozmawiać, to nie będzie z tobą rozmawiało, ale usłyszało twoje słowa, które wyrażają twoje zainteresowanie, a nie krytykę tym, co on myśli i co jest, jaki jest jego teraz stan wewnętrzny.
1: Takie mam wyobrażenie trochę jak w tej przypowieści, że właśnie mówiąc mu, co mniej więcej myślę, nawet jak on teraz nie chce, to i tak po jakiejś chwili wracaj, albo sam przemyślał i zrobił, albo takie. Po tym właśnie, co mu się tak powiedziało, co się na ten temat myśli, ale wziął się jakby w tym wszystkim i zazwyczaj widzę, że no to wróci i okej, spróbuję to jeszcze inaczej podejść do tego tematu.
2: Tak, bo niewykluczone, że kiedy ty, nie mówiąc mu wprost, nie masz racji, przecież może być zupełnie inna przyczyna tego, że nie zadzwonił. Przecież zobacz, mógł mu się rozładować telefon. Może jest nie wiem, w kościele, u lekarza, rozmawia z rodzicami, może jest poza zasięgiem, może zgubił telefon i tak dalej. 100 różnych przyczyn, dla których on nie zadzwonił, no ale on nie chce zrezygnować ze swojej myśli pierwotnie, tak? Bo on jest tak zakorzeniony w tym pomyśle, że on mnie nie lubi, dlatego nie zadzwonił, że nie jest mu tak łatwo z tego się wycofać, prawda? I w związku z tym takie dziecko, które w tym momencie wyjdzie, odejdzie, odburknie ci i okaże ci niezadowolenie, że się wcinasz i w ogóle co ty mi tu trujesz, ma swoje uzasadnienie. I twoim zadaniem jest to zrozumieć i potraktować z wyrozumiałością. Albo nawet z miłością, która będzie polegała na tym, że będziesz świadkiem, towarzyszem jego trudnych myśli, a nie sędzią, a nie rodzicem, który zaprzecza i wyręcza w myśleniu.

0: złością czy miłością.
1: Rozkładamy na czynniki pierwsze sytuacje, że dziecko ma myśli, uczucia, które są związane ze smutkiem, z żalem.
2: Przykre.
1: I żeby nie powiedzieć mu wprost, wiesz, a może są inne rozwiązania, może zgubił telefon i tak dalej. Ale rozkładamy akurat takie przykłady, że już jest, że on jest smutny i myślimy, no ale przecież mogłeś pomyśleć, że po prostu, że coś się komuś stało, że zadzwoni później, nie mógł, bym to nazwał pozytywniejsze. A teraz, gdybyśmy odwrócili to i teraz dziecku mówi, wiesz, kolega miał do mnie przyjść, ale chyba coś mu się stało, bo do mnie nie przyszedł. No to przecież nie stanąłbym, nie wiedział, wiesz, a może są inne rzeczy, może cię nie lubi. W tą stronę bym nie sugerował dziecku, tylko bym myślał, no faktycznie, może mu się coś stało. Jakby ten jego tok rozumienia bym akceptował.
2: Tak, tylko ja mam wrażenie, że wciąż to jest trudne do zrozumienia. Mnie chodzi o to, że kiedy dziecko wypowiada jakąś myśl, co do której ty masz wątpliwości, czy ono prawidłowo myśli, albo co do której masz inne pomysły, to ucząc to dziecko kontaktu ze swoim myśleniem, masz to myślenie przyjąć z całym bagażem.
1: Tak, ja się z tobą zgodzę, tylko ja nie mówię, że tak jest i żebym życzył jakiemukolwiek dziecku takiej sytuacji, ale jeżeli dziecko by przyszło do mnie i powiedział, wiesz, kolega mnie nie lubi, ja bym powiedział, no tak, no może nie lubi cię.
2: Ty byś powiedział, myślisz, że cię kolega nie lubi. Koniec.
1: I teraz, myśląc o innym przykładzie, przychodzi dziecko i mówi, myślę, że koledze coś się stało. I ja wtedy mówię, myślisz, że koledze coś się stało?
2: Tak.
1: Ale w tej sytuacji nie chcę, parafrazując, naprowadzać go być może na inne myśli.
2: Tak, nie musisz tego robić.
1: Ale w tym pierwszym...
2: Też nie musisz tego robić.
1: Ale nikt nie chce myśleć, że jest nielubiany. Od tak sobie.
2: Tak. Niezależnie od tego, jak bardzo ciebie boli, że twój syn cierpi z powodu tego, że myśli, że jest nielubiany, on myśli, że jest nielubiany. On tak myśli. Taka myśl jest w jego głowie. I my teraz rozmawiamy o tym, że ty masz do czynienia z dzieckiem, które taką myśl ma w sobie. Koniec.
1: Wiem, ale czy nie jest tak, że te myśli dzieci tak zachowania przyjmują po rodzicach? Ty mówiłaś też o tym, jak twoje dzieci, czy po tobie, czy po babci. I teraz, gdybyśmy my jako dorośli używali innych sformułowań, bo być może to jest powielanie właśnie też takich tekstów, no bo czemu ona to mówi akurat takie zdanie? No
2: nie
1: dlatego,
2: wiem.
1: Że je myśli? A czemu
2: Słuchaj.
1: Nie mówi innego?
2: Niezależnie od tego, dlaczego ono tak mówi, ono teraz tak powiedziało. Już wiem, gdzie jest pies pogrzebany. Mianowicie, w takiej sytuacji pierwszą osobą, jaką się zajmujesz, jesteś ty i twoje myślenie na temat tego, jak cierpi teraz twoje dziecko. Ty cierpisz, więc zajmij się sobą i zastanów się, czy twoje dziecko nie ma prawa tak pomyśleć. Ma czy nie ma?
1: Ma.
2: No, ile razy tobie zdarzało się myśleć, może on mnie nie lubi, a po jakimś czasie, może mu się coś stało, a za chwilę, nie, na pewno.
1: Tak, tylko mi chodzi w tym wszystkim, że często pierwsze myśli, które w takich sytuacjach opowiadamy, to są te właśnie negatywne. Czemu nie przychodzą nam myśli, no już nie mówię pozytywne, no super, nie zadzwonił do mnie, mam więcej czasu. Nawet takie, może coś mu się stało, jakaś troska, tylko takie bardziej, ja wiem, że tu rozkładamy na czynniki pierwsze, ale to tak, to może ja tak myślę.
2: Ciebie niepokoi fakt, że twoje dziecko wyciąga takie negatywne wnioski
1: gdyby
2: z takich sytuacji.
1: Gdyby tak było, tak, to bym tak właśnie myślał.
2: No więc to jest twoje myślenie na ten temat. Myślenie, które gdzieś w podtekście ma, tak nie powinno być. Człowiek, który tak myśli, jest nieszczęśliwy. Co znaczy, że moje dziecko jest nieszczęśliwe. Zajmuj się sobą i swoim myśleniem na ten temat. Bo wystarczy przyjąć do wiadomości, że to dziecko taką właśnie powzięło myśl. Koniec.
1: Natomiast koniec i kropka, tak?
2: Tak. Natomiast jak będziesz to rozkładał na czynniki pierwsze i coraz bardziej będziesz to rozwijał i coraz bardziej będziesz się tym niepokoił, to coraz większy będzie twój strach, obawa, niepewność, cierpienie i przez to ono będzie tak silne już, przez to, że je zaczynasz karmić różnymi wyobrażeniami, różnymi sytuacjami z życia i nie z życia, i z literatury, i z filmów wzięte, będą ci pokazywały coraz czarniejsze scenariusze i sam siebie wpędzasz w ten kanał. A tymczasem twoje dziecko tak po prostu pomyślało, za chwilę będzie myślało coś innego, jutro w ogóle o tym zapomni. A ty cały czas niepokoisz się, że twoje dziecko tak sobie pomyślało i że wybrało tę negatywną motywację, czy też negatywne wyjaśnienie.
1: No tak.
2: No ale to jest kwestia twojej, po prostu nazwę to, nadopiekuńczości.
1: Może i tak, ale znowu, myśląc codziennością.
2: A się uparł.
1: No bo jest ta troska, będę mówił o sobie.
2: Tak.
1: Mówię o sytuacji hipotetycznej. Jeżeli dziecko wiele razy przychodziłoby i właśnie chodzi mi o to, że ja myśląc o powtarzalności tego, to nie jest, że każda sytuacja to jest odrębny byt, i pomyśleliśmy, tak. Zapomnieliśmy. Pomyśleliśmy, posiedzieliśmy chwilę cicho. Tylko jeżeli to się nas zbiera, w drugą stronę bym powiedział tak samo, jeżeli każda sytuacja by cieszyła te dziecko, to też bym zaczął myśleć, czy na pewno dobrze reaguje na różne
2: co
1: sytuacje. Mi chodzi o tym, co opowiadamy, że my tyle razy opowiadamy o sytuacjach. Ja nie mówię, że zmierzamy w stronę jakiegoś werdyktu czy jakichś schorzeń. Raczej myślę, no dobrze, tylko że jeżeli to mi się powtarzałoby...
2: To już jest schorzenie. Tak, tak. Słyszę to.
1: Więc żeby nie doszło do tego, to pytanie, czy w którymś momencie właśnie tą gałązkę inaczej nagiąć.
2: Ja cały czas chcę powiedzieć o tym, że w domu rodzinnym uczymy się kontaktowania ze swoimi myślami i pokazuje mechanizm reagowania rodziców na myśli, które tych rodziców niepokoją, ale to jest ich niepokój. Mnie o to chodzi. A przypomnę, że w związku z 9 przykazaniem jest ta nasza cała analiza. Jeżeli mówimy o 9 przykazaniu, które mówi, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa, to pożądanie jest związane z silnym uczuciem, nad którym warto mieć kontrolę. Żeby mieć kontrolę nad jakimś uczuciem, szczególnie silnym, trzeba mieć świadomość tego, co napędza to uczucie, co służy jego podsycaniu, a co nie. A to, co podsyca uczucia, to jest myślenie. I to, co ja mogę zrobić dla mojego dziecka, żeby je nauczyć radzić sobie z pożądliwością, to mogę nauczyć to dziecko kontrolowania myśli, które zmierzają do podsycenia tej pożądliwości. I to o to tutaj chodzi. Mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2515, pożądanie może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Teologia chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, czyli zmysły to ciało, które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego. Teraz tym rozumem mamy kierować, a ten rozum to moje myślenie na ten temat. Rozum włączasz, kiedy poszukujesz różnych rozwiązań na przyczynę, nie zadzwonił kolega, choć się umówił. Uczysz w ten sposób samego siebie i twoje dziecko ewentualnie używania rozumu, który ma ci powiedzieć zaraz, to nie jest jedyna przyczyna, że on mnie nie lubi. Przyczyna, dla której mój kolega nie zadzwonił do mnie, bo może być 100 różnych innych przyczyn. I ja do tego zmierzam, tłumacząc, czy też pokazując, jak przebiega ten proces. Od myślenia do uczucia, a przez to uczucie, bo ono się ujawnia, ono się wyraża w moim ciele, w moim zachowaniu i w moim myśleniu, ale to myślenie może polegać kontroli i dzięki temu, że je zmienię, zmieniam też swoje uczucia, a wręcz nastawienia, kiedy zaczynam być świadoma tego, że myślę i co myślę. I jak zaczynam odkrywać, umiem i nie boję się kontaktować ze swoimi myślami, a bardzo wiele osób na warsztatach nie umie się kontaktować ze swoimi myślami. Wiele osób ze strachem udaje się wyrazić to, co myśli. Boją się ludzie, a w twojej głowie są takie myśli. Jest ocena, jest osąd, jest oskarżenie, jest całe mnóstwo tak zwanych, nazwanych przez Rosenberga, szakali. Tych myśli, które sprawiają, że twoje nastawienie do jakiejś sytuacji jest takie, a nie inne. Ku temu zmierzałam. Czy to ci pomogło trochę się uspokoić?
1: Systematyzuję to moje myśli, ale też w głowie, w moich myślach zaczynają być różne opinie.
2: No ale właśnie, masz świadomość, że masz jakieś opinie na ten temat. Już. I znasz te opinie. I nie musisz ich właśnie wypowiadać głośno, bo te opinie mogą mieć wpływ na twoje nastawienie do tego, co ja mówię, mało tego do mnie w ogóle.
1: Ja bardziej myślę o nastawieniu właśnie szukania rozwiązań.
2: To o to chodzi właśnie, że mam świadomość swojego myślenia. Tak, te myśli często są takie, że mi się zupełnie nie podobają. O tym też mówi święty Paweł. Ale jeszcze do tego pewnie dojdziemy. Natomiast teraz chodzi mi o to, żebyśmy docenili, uznali wartość świadomości tego, co ja myślę. Naprawdę, co myślę. A nie, co powinnam myśleć, co wypada, a co nie wypada. I tak dalej. Niezależnie od tego, co wypada, co powinnam i czego ode mnie oczekują inni i nawet ja sama, moja myśl jest taka, bardzo mi się ona nie podoba, jest dla mnie niewygodna, ona mnie niepokoi, co mi przychodzi do głowy, jakieś takie rzeczy, ale przychodzą właśnie. I to jest ta prawda, która bardzo często jest bardzo trudna, a szczególnie ona jest trudna wtedy, kiedy nasi rodzice w naszym dzieciństwie mówili mi, co ty wygadujesz, co ty... Czas audycji dobiegł końca. No to sprawdźmy, czy potrafimy i czy to jest dla nas proste, żeby się kontaktować z własnymi myślami. Czy umiemy to robić? I czy akceptujemy myślenie naszego dziecka, które nie zawsze nam się podoba, ale jest w jego głowie właśnie takie myślenie. I jeszcze tylko chcemy bardzo Państwu podziękować i zachęcić do wspierania naszego radia.
1: Zachęcamy do wejścia na stronę internetową Radia Warszawa www.radiowarszawa.com. .pl.
2: A tam jest zakładka
1: wsparcie.
2: Bo bez tego wsparcia jest nam bardzo trudno funkcjonować. I na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Mając konkretne znaczenie, jest także wielkim symbolem. Za życia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia umysłu, wrażliwość serca, to dawało jej autorytet i posłów. Po śmierci jej ofiara zaowocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to szczególne dzieło Jadwigi dziękujemy dziś, gdy z dumą wracamy do owych 600 lat dzielących nas od założenia Wydziału Teologicznego i odnowy Uniwersytetu w Krakowie, lat, rzec można, nieprzerwanej świetności nauki polskiej.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty od 42 do 44. Najnowsze magisterium. Magisterium społeczne papieża Franciszka rozwija się zgodnie z linią konstytucji Gaudium et Spes, która zachęca, by patrzeć na historię, wychodząc od ran i nadziei osób oraz wprowadzać je w dialog z Ewangelią. Kierunek ten ujawnia się ze szczególną jasnością w Ewangelii Gaudium, gdzie zostaje stwierdzone, że orędzie chrześcijańskie ma wewnętrzny wymiar społeczny, a zarazem wybrzmiewa wezwanie do Kościoła zdolnego do wsłuchiwania się w wołanie ubogich, migrantów i ofiar nowych form niewolnictwa. W tej samej perspektywie należy widzieć również nacisk Franciszka na Kościół synodalny, Kościół, który idzie razem, stara się odczytywać znaki czasu w świetle Ewangelii i pozwala, by ubodzy, z którymi dzieli historię, na nowo go ewangelizowali. Laudato si, Franciszek daje pierwsze wielkie, systematyczne ujęcie kryzysu środowiskowego w encyklice społecznej, ukazując, że nie jest on kwestią ograniczoną do jednego obszaru, lecz ekologicznym aspektem współczesnego kryzysu społeczno-gospodarczego. Jego propozycja ekologii integralnej łączy troskę o wspólny dom z opcją preferencyjną na rzecz ubogich i z mocą stwierdza, że zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych nie mogą być od siebie oddzielone. Wobec rozpadu tkanki społecznej III wojny światowej w kawałkach, globalizacji indywidualistycznej oraz skutków pandemii COVID-19 dla więzi wspólnotowych, papież Franciszek we Fratelli Tutti podejmuje na nowo marzenie o ludzkości, która potrafi wybrać przyjaźń społeczną i powszechne braterstwo. Proponuje kulturę spotkania, lepszą politykę, zdolną szukać dobra wspólnego, drogi pojednania oraz świat, który zapewni ziemię, dom i pracę dla wszystkich. Wreszcie w Dilexit Nos ukazuje, że te wielkie zobowiązania społeczne nie dają się oddzielić od osobistej więzi z Chrystusem. Wracając do Słowa Bożego, przypomina, iż najprawdziwszą odpowiedzią na miłość serca Jezusowego jest konkretna miłość wobec braci i stwierdza, że nie ma większego czynu, jaki możemy Mu ofiarować, aby miłość odwzajemnić miłością.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Na naszych drogach stawia Bóg innych ludzi. Ciągle trwa taka wzajemna wymiana tej szczególnej powinności, jaką jest troska o zbawienie drugiego człowieka. Ale są postawieni także giganci. Mamy dzisiaj okazję, żeby trochę przybliżyć, nie mówię tutaj o życiorysach, nie, bo to dzisiaj można i przeczytać, i włączyć komputer. Tyle jest wiadomości, że starczy na wiele miesięcy do czytania. Chodzi nam o to, żeby wyjść z tego spotkania, z tej modlitwy, z tego przeżycia, z takim głębokim zrozumieniem, jak ważni są święci na naszych drogach, jak ważni jesteśmy my, kiedy pragniemy uczynić coś naprawdę Bożego na drogach innych ludzi. I chodzi o to, żebyśmy ich naprawdę zatrudniali. Użyję takiego słowa.
1: Dobre słowo pasterzy.